Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby. Przed nami absolutoryjna sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Radni w ławach zasiądą 19 czerwca. W jej trakcie samorządowcy ocenią działalność Zarządu Województwa Pomorskiego oraz wykonanie budżetu za rok 2025. Jednym z najważniejszych punktów obrad będzie przedstawienie przez marszałka Mieczysława Struka raportu o stanie województwa pomorskiego w ubiegłym roku. Po prezentacji dokumentu odbędzie się debata, w której zgodnie z obowiązującymi przepisami udział będą mogli wziąć także mieszkańcy województwa pomorskiego, przedstawiając swoje opinie, spostrzeżenia i uwagi dotyczące raportu. Po zakończeniu debaty radni zdecydują o udzieleniu Zarządowi Województwa Pomorskiego wotum zaufania. Druga część sesji poświęcona będzie ocenie wykonania budżetu województwa za rok 2025. Sejmik rozpatrzy m.in. sprawozdanie finansowe województwa, sprawozdanie z wykonania budżetu, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej. Zwieńczeniem tego punktu będzie głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Pomorskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu województwa za rok miniony. Szczegółowe informacje wraz z materiałami na sesję i projektami uchwał znajdują się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Gdyńska plaża będzie jeszcze bardziej otwarta dla ludzi ze szczególnymi potrzebami. To dzięki specjalistycznemu sprzętowi. Fundacja Infinity przekaże Gdyńskiemu Centrum Sportu specjalistyczny sprzęt terenowy, który od 1 lipca będzie dostępny bezpłatnie w wypożyczalni działającej w Marinie Gdynia. Zakup 6 urządzeń, czyli wózków i chodzików umożliwiających poruszanie się po piasku i nierównym terenie, został sfinansowany dzięki wsparciu Fundacji Energa. Wartość dofinansowania wyniosła 93 150 zł. Na ścieżce rowerowej w Wejherowie czołowo zderzyły się 16-latka jedąca hulajnogą elektryczną i 73-letnia rowerzystka. Jedna z uczestniczek trafiła do szpitala. Do zdarzenia doszło we wtorek około 16.30 na ulicy Kochanowskiego w Wejherowie. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Anastas Potrykus, ze wstępnych ustaleń

0: wynika, że 16-letnia kierująca hulajnogą elektryczną jedną od strony ulicy Kochanowskiego wykonywała manewr skrętu w lewo w kierunku ulicy 1 Brygady Pancernej. W tym czasie drogą dla rowerów w kierunku ulicy Obrońców Helu poruszała się 73-letnia rowerzystka. Doszło do czołowego zderzenia obu uczestniczek ruchu. Jak wynika ze wstępnie zgromadzonych informacji, najprawdopodobniej kobiety nie zauważyły się wzajemnie odpowiednio szybko i doszło do zderzenia. W wyniku upadku rowerzystka została przewieziona przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala na badania. Po przeprowadzeniu diagnostyki nie stwierdzono poważnych obrażeń i kobieta została zwolniona do miejsca zamieszkania. Obecnie prowadzone są czynności wyjaśniające, które pozwolą ustalić dokładny przebieg zdarzenia oraz stopień odpowiedzialności poszczególnych uczestniczek. Dom międzypokoleniowy miniparka przy sąsiednich ulicach zagospodarowane podwórza. To inwestycje, które pojawią się w Redzie dzięki uzyskanemu dofinansowaniu. Porozumienia opisujące projekty rewitalizacyjne zostały podpisane 15 czerwca przez marszałków województwa pomorskiego Mieczysława Struka i Marcina Skwierawskiego oraz przedstawicieli samorządów, między innymi Redy. Redzki samorząd otrzymał na ten cel około 8 100 000 zł. Jak mówi burmistrz Redy Mateusz Richert, za te 8 milionów w Redzie powstanie m.in. dom międzypokoleniowy. Będzie to miejsce spotkań, integracji i wsparcia dla rodzin, którzy mają i młodsze dzieci, i te starsze oraz z niepełnosprawnościami. Dom powstanie przy ulicy Gnajskiej 55. Działać będzie również Centrum Integracji Społecznej, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców obszaru rewitalizacji, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. CIS będzie realizować działania edukacyjne, zawodowe i społeczne. Powstanie też placówka wsparcia dziennego, punkty wsparcia rodziny i międzypokoleniowy punkt sąsiedzki. Ponadto dzięki dofinansowaniu przy ulicy Albina Potrackiego powstanie minipark, a przy sąsiednich ulicach zagospodarowane zostaną podwórza. Wybrane budynki zostaną poddane termomodernizacji. W Bolszewie w gminie Wejherowo doszło do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego. Konieczna była hospitalizacja jednego z kierowców. Do wypadku doszło w godzinach popołudniowych w środę 17 czerwca. Według policyjnych ustaleń kierujący Seatem jadąc ulicą Słoneczną w kierunku ulicy Szkolnej nie zastosował się do znaków poziomych. Jak przekazuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabowy Netta Potrykus, przejeżdżając przez skrzyżowanie na wprost w kierunku ulicy Południowej, prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu motocyklem marki Junak, który poruszał się ulicą Szkolną w kierunku ulicy Przemysłowej. W wyniku tego doszło do bocznego zderzenia pojazdów. Siła uderzenia spowodowała przemieszczenie motocykla, który następnie uderzył w pojazd marki BMW oczekujący na ulicy Południowej na możliwość włączania się do ruchu na ulicę Szkolną. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Kierujący motocyklem został przewieziony do szpitala. Policjanci zatrzymali kierującemu Seatem prawo jazdy. Gdynia doceniła najzdolniejszych sportowców. Prezydent miasta Aleksandra Kociorek przyznała 16 stypendiów sportowych zawodnikom i zawodniczkom, którzy w ubiegłym roku osiągali wysokie wyniki w rywalizacji krajowej oraz międzynarodowej. Wśród stypendystów znaleźli się przedstawiciele żeglarstwa, judo, boksu, siatkówki, lekkoatletyki, pływania, bobslejów oraz kitesurfingu. To zawodnicy regularnie startujący w najważniejszych imprezach sportowych, od Mistrzostw Polski po Mistrzostwa Europy i Świata. Jak zapewnia przewodnicząca Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji Teresa Wysewska, jesteśmy dumni z naszych sportowców i wiemy, że te stypendia są inwestycją w kolejne sukcesy. To również ważny sygnał, że miasto dostrzega ich codzienny wysiłek i konsekwencje w dążeniu do sportowych celów. W tegorocznej edycji programu wpłynęło 45 wniosków, z czego 41 spełniło kryteria formalne, a wsparcie ostatecznie trafiło do 16 osób. Stypendia przyznano w wysokości od 630 do 1400 zł miesięcznie i stanowią dodatkowe wsparcie w codziennym procesie szkoleniowym oraz startach w zawodach. Pełną listę stypendystów znajdzie się na stronie gdynia.pl.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

Dzień dobry w piątek. Dzisiaj tak leniwym spacerkiem postanowiłem przyjść do studia, bo zobaczyłem, że dzisiaj dzień leniwych spacerów. To postanowiłem przyjść sobie spokojnie. Wam też polecam taki leniwy spacer do pracy, chyba że macie daleko i ten spacer trwałby przynajmniej godzinę albo dwie. To może wtedy niekoniecznie. Witajcie w piątek. Piątek dobry jest na początek weekendu. Zapraszam was na nasze poranne spotkanie. 19 dzień czerwca, 170 dzień roku, do końca którego zostało

0: 195 dni. 4:10 to wschód słońca, zachód 21:25. Cały czas dzień jest krótszy jeszcze od najdłuższego, no jedną minutę, a to do końca astronomicznej wiosny pozostał nam już tylko jeden dzień. Za chwilę lato i od dzisiaj według synoptyków zaczyna się to prawdziwe upalne lato i potrwa około 5 dni, a potem kto wie jak będzie. Do wakacji dni 6, no to co? No to myślę, że pięknie to się wszystko zaczyna i ja zaczynam ten nasz dzisiejszy program pozytywną myślą. Jeśli potrafisz o czymś marzyć, potrafisz też tego dokonać. Zawsze pamiętaj, że wszystko zaczęło się od myszy, tak powiedział Walt Disney. Nieważne od czego zaczynacie, zacznijcie od uśmiechu, a ja wam życzę udanego, dobrego dnia i mówię wam dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
2: Reklama. Święto morza rusza na dniach. Jakie atrakcje nas czekają w tym czasie? O tym już za chwilę powiemy. Także o zmianach, jeśli chodzi o łebskie plaże. Usłyszycie o szkoleniu Słupskiej Straży Miejskiej oraz powiemy wam o wynikach konkursu Gryf Literacki. Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Poznaliśmy laureatów 20. edycji konkursu Gryf Literacki. Wyniki ogłoszono w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. W tym roku zgłoszono łącznie 59 publikacji, 32 w kategorii literatura piękna, 21 książek naukowych i popularno-naukowych oraz 6 pozycji wydanych w języku kaszubskim. Spośród nich kapituła wyłoniła laureatów w 2 kategoriach. Nagrody wręczyli prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz jego zastępca Arkadiusz Kraszkiewicz. Nagrodę Gryf Literacki 2025 w kategorii Literatura Piękna otrzymała Karolina Janowska za powieść Troja. W kategorii Literatura Naukowa i Popularno-Naukowa zwyciężyła publikacja Emigracja Kaszubska, której autorami są Cezary Obracht-Prądzyński, Aleksandra Kurowska-Suzdorf, Krzysztof Gradowski oraz Daniel Kalinowski. Specjalne wyróżnienie otrzymał Muzeum Piśmienia Mienictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie za wydanie powieści Stefana Fikusa z Sybiru do Lezena. Uroczystość uświetnił występ Mariusza Królikowskiego. W wiadomościach Radia Nord FM teraz ważna informacja dla mieszkańców Łeby i turystów odwiedzających ten popularny nadmorski kurort. W związku z prowadzonymi pracami związanymi z budową falochronu zamknięte zostały wejścia na plażę numer 24, 25 i 26, czyli znajdujące się po zachodniej stronie portu i rzeki Łeba. Kolejne wejścia na plaży od numeru 27 wzwyż pozostają dostępne bez zmian. Prace realizowane są w ramach inwestycji przebudowa wejścia do portu w Łebie prowadzonej przez Urząd Morski w Gdyni. Plażowicze proszeni są o korzystanie z dostępnych wejść oraz stosowanie się do oznakowania w terenie. Słupscy strażnicy miejscy szkolą się. Funkcjonariusze uczestniczyli w specjalistycznych szkoleniach z zakresu technik i taktyk interwencji, którego celem jest doskonalenie ich umiejętności w zakresie bezpiecznego i skutecznego podejmowania interwencji, właściwej oceny zagrożeń oraz stosowania odpowiednich procedur w sytuacjach wymagających szybkiej i zdecydowanej reakcji. Podczas zajęć strażnicy doskonalili m.in. techniki obezwładnienia osób stwarzających zagrożenie, sposoby uwalniania się z chwytów, zasady zachowania bezpieczeństwa podczas interwencji oraz współdziałanie patrolowe. Regularne podnoszenie kwalifikacji zawodowych jest istotnym elementem pracy strażników miejskich i znacząco wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa zarówno funkcjonariuszy, jak i samych mieszkańców. Szkolenie funkcjonariuszy Straży Miejskiej zostało zrealizowane w ramach projektu Przyszłość w Równowadze razem ze Szwajcarią dla lepszego i bezpiecznego Słupska, finansowanego przez fundusze szwajcarskie wspierające zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych w Unii Europejskiej oraz budżet państwa. Przed nami Święto Morza. Wydarzenie w tym roku odbywać będzie się szczególnie hucznie, to z uwagi na trwające przez cały rok obchody stulecia Gdyni. W

0: wydarzenie miejsce będzie miało w dniach od 19 do 28 czerwca. Program imprezy jak zawsze współtworzą instytucje, organizacje społeczne, środowiska morskie, żeglarze, pasjonaci historii, artyści oraz przede wszystkim mieszkańcy Pomorza. Jak w rozmowie z portalem trójmiasto.pl powiedział przewodniczący Rady Miasta Gdyni Tadeusz Szemiot, przygotowując jubileuszową edycję, połączyliśmy dobrze znane i lubiane wydarzenia z nowymi propozycjami. Chcemy, aby tegoroczne Święto Morza było nie tylko okazją do wspólnego świętowania, ale także do spotkań i budowania poczucia wspólnoty. Program wydarzeń jest efektem pracy wielu osób, instytucji i organizacji, które wspólnie tworzą to święto. Dzięki temu pozostaje ono żywe i bliskie temu, czym jest dziś Gdynia. Na Nabrzeżu Pomorskim będzie można m.in. zwiedzać jednostki Urzędu Morskiego. Z kolei 27 czerwca czeka na nas żeglarska parada świętojańska. W ramach Święta Morza odbędą się również tradycyjne już cudawianki.
1: Sponsorem prognozy pogody są Czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Kłód słońca dzisiaj mieliśmy o godzinie 4:09. To są najwcześniejsze wschody słońca w ciągu roku. Za chwilę lato się zacznie, potem dni niestety będą się powolutku już skracały, ale to jest bardzo, bardzo powolny proces, spokojnie. Dziś pogoda naprawdę szykuje się już letnia. 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 25 stopni Gdynia, Puck, Kosakowo, Wejherowo, Radarum, Jagniewino, Luzino. Na barometrach wciąż mamy umiarkowane wartości.

0: Historię 19 czerwca rozpoczynamy od roku 1930. Wtedy do Gdyni przypłynął zakupiony we Francji, początkowo niemiecki, żaglowiec szkolny Dar Pomorza. W roku 1932 Janusz Kuchceciński ustanowił w Antwerpii rekord świata w biegu na 3000 metrów. W roku 1963 rozpoczął się pierwszy krajowy festiwal piosenki polskiej w Opolu, a w roku 1971 otwarto kołobrzeskie Molo. Na świecie w roku 1900 została zarejestrowana Fundacja Nobla. W roku 1938 w finale rozgrywanych we Francji trzecich mistrzostw świata w piłce nożnej Włochy pokonały Węgry 4-2. W roku 1978 w amerykańskiej prasie ukazał się pierwszy komiksowy odcinek serii przygód Kota Garfielda. W roku 1989 premiera filmu fantasy Batman w reżyserii Tima Burtona. Także gdybyście mieli ochotę na powtórkę dzisiaj czy też w weekend, można sobie przypomnieć ten film właśnie z roku 1989.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają w piątkowy poranek z uśmiechem do pracy. Przed nami weekend. Nie wiem, czy już macie jakieś plany, co będziecie robili. Ma być gorąco, a więc pewnie nad wodę, jeżeli będzie taka możliwość. No to ja mam dla was dowcip dotyczący weekendu. Hej, co jutro robisz, stary? A, idę z synem za miasto, kupiłem latawiec. Będziemy puszczać w powietrze takiego ogromnego smoka, a ty... No, w sumie prawie to samo. Odprowadzam teściową na lotnisko. Pozdrawiam wszystkie teściowe i was wszystkich planujących już to, co będziecie robili podczas zbliżającego się weekendu. Życzę wam miłego, udanego dnia i zapraszam koniecznie do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby

0: Zmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystaw. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbee, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tank Tools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Psst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
2: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
3: Reklama.
4: Zarząd Szpitala Południowego odwołany po aferze z lekarzem milionerem. Dzik przewrócił wózek z dzieckiem na jednym z krakowskich osiedli. Powiemy też o akcji odławiania zwierząt. To w Warszawie. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ruszyła czystka w Szpitalu Południowym. Na wniosek prezydenta Warszawy odwołany został cały zarząd. Prokuratura z urzędu zajęła się nieprawidłowościami w szpitalu. Młody lekarz milioner Dawid Kacprzyk skorygował ponad 30 faktur i zwrócił szpitalowi 500 tysięcy złotych. Zrzekł się też mandatu radnego Ursusa. W tle jest sprawa saloniku VIP, z którego, jak donoszą media, mieli korzystać politycy Koalicji Obywatelskiej, omijając przy tym kolejki. Jeśli to się potwierdzi, konsekwencje zapowiedział też premier Donald Tusk.
5: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, to złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
4: W sprawie przygląda się również rzecznik odpowiedzialności zawodowej, ponieważ dyżury lekarskie Kacprzyka miały się pokrywać z jego wystąpieniami w mediach. A Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Dziś rano w Krakowie zbierze się sztab kryzysowy. To po wczorajszym ataku dzika na wózek z rocznym dzieckiem na osiedlu Kliny. Zwierzę przewróciło wózek, dziecko wypadło na chodnik i z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. Życiu 13-miesięcznej dziewczynki nic nie zagraża. Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Już przed 2 laty szacowano, że w mieście żyje ich nawet 1,5 tysiąca. Tysiące uczestników konferencji odbudowy Ukrainy już za tydzień przyjedzie do Gdańska. Przedstawiciele świata polityki i biznesu będą spotykać się w kilku obiektach na terenach całego miasta. Wszyscy będą rozmawiali o przyszłości i odbudowie Ukrainy, a fakt, że zrobią to w Gdańsku, ma symboliczne znaczenie, dodaje prezydentka miasta Aleksandra Dulkiewicz.
6: Gdańsk niejako jak Feniks z popiołów po II wojnie światowej został odbudowany i bardzo chcielibyśmy, żeby ta metafora także towarzyszyła odbudowie Ukrainy. Odbudowie Ukrainy na jej drodze do Unii Europejskiej i na jej drodze reform, które na pewno nie będą łatwe.
4: Konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się 25 i 26 czerwca. Warszawa rozpoczyna coroczną walkę z inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Pracownicy Zarządu Zieleni i wolontariusze prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom.
7: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt. Przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek.
4: Mówi rzecznik stołecznego Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce będą przekazane jako pokarm dla zwierząt w zoo. I przenosimy się jeszcze do Włoch, gdzie burmistrz miasteczka na Sardynii, w którym nie ma lekarza, zaapelował do mieszkańców, by, tu cytat, leczyli się sami. W wydanym rozporządzeniu wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia. Dokument z takimi sarkastycznymi zapisami wysłał następnie do rządu premier Giorgia Meloni.
8: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku odwiedzili dzieci z zespołu szkolno-

0: szkolnego w Mieroszynie. Mundurowi przeprowadzili zajęcia poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz bezpiecznemu spędzaniu zbliżających się wakacji. Policjanci przypomnieli najmłodszym najważniejsze zasady poruszania się po drogach, bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię oraz korzystania z rowerów, hulajnóg i innych środków transportu. Rozmawiali także o bezpieczeństwie podczas wypoczynku nad wodą, w lesie oraz podczas zabaw na świeżym powietrzu. Nie zabrakło informacji dotyczących kontaktów z osobami obcymi, numerów alarmowych oraz właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Jak zapewnia policja, takie działania profilaktyczne mają na celu kształtowanie prawidłowych nawyków oraz zwiększenie świadomości najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa. Policja ma nadzieję, że zdobyta wiedza pomoże dzieciom bezpiecznie spędzić wakacje i uniknąć zagrożeń podczas letniego wypoczynku. 5 mieszkań wystawił na sprzedaż Lęborski Ratusz. Lokale będzie można kupić w drodze przetargu. Chodzi o mieszkania przy ulicach Teligi, Emilii Plater oraz Wojska Polskiego. Ich powierzchnia wynosi od 39 do 59 metrów kwadratowych. Jak informuje Urząd Miejski w Lęborku, nieruchomości są wolne od obciążeń, nie są przedmiotem zobowiązań i znajdują się w dobrym stanie technicznym. Lokale wyposażone są m.in. w przełączacz cieplny i energetyczne. Ceny wywoławcze mieszkań wahają się od 163 do 326 tysięcy. Złotych. Przetarg odbędzie się 8 lipca w sali Rajców Urzędu Miejskiego w Lęborku. Zainteresowani zakupem muszą wpłacić wadium najpóźniej do 2 lipca. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej miasta lemborg.pl. Komenda Miejska Policji w Słupsku ma powody do dumy. Służący w niej funkcjonariusze doczekali się awansów. W ubiegłym tygodniu przebieg dwóch odpraw kadry kierowniczej zaczął się nietypowo, bo od wręczenia aktów mianowania na pierwszy stopień w Korpusie Aspirantów młodszego aspiranta policji. To kolejny etap rozwoju zawodowego funkcjonariuszy, którzy po miesięcznym szkoleniu w Centrum Szkolenia Policji w Gdańsku przystąpili do egzaminu i z wynikiem pozytywnym wrócili do swojej jednostki. Jak tłumaczy policja, awans ten pozwala policjantom nie tylko podnosić kwalifikacje zawodowe, ale również pozwala na dalszy rozwój w strukturach komendy. Serdecznie gratulujemy mianowanym funkcjonariuszom i życzymy powodzenia przed kolejnymi zawodowymi wyzwaniami. Zdjęcia z tego ważnego dla mundurowych momentu znajdziecie na stronie slupsk.pl. policja.gov.pl. Uniwersytet Morski świętuje. Uczelnia ma już 106 lat. Uniwersytet powstał 17 czerwca 1920 roku. Wtedy właśnie minister spraw wojskowych generał Józef Leśniewski podpisał rozkaz o utworzeniu Państwowej Szkoły Morskiej w Tczewie. Tego samego dnia szef Departamentu do Spraw Morskich kontradmirał Kazimierz Poremski powołał władzę uczelni. 10 lat później przeniesiono ją do Gdyni i tu już pozostała. Od 1969 roku działała ona pod nazwą Wyższa Szkoła Morska, a w 2001 roku przemianowano ją na Akademię Morską. Natomiast w roku 2018 zyskała rangę Uniwersytetu Morskiego. W środę 17 czerwca odbyły się oficjalne uroczystości z okazji 106. rocznicy utworzenia uczelni. Świętowanie rozpoczęło się o godzinie 8 przed budynkiem głównym uczelni, gdzie został odegrany hymn państwowy, którego takt na pochyłym maszcie znajdującym się na gmachu uroczyście podniesiono biało-czerwoną banderę. Następnie uczestnicy obchodów udali się do uczelnianej kaplicy. Podczas uroczystości osoby zasłużone oraz wyróżniający się pracownicy oraz studenci odebrali odznaczenia i wyróżnienia, a także nagrody jubileuszowe i okolicznościowe. Medal zasłużony dla szkolnictwa morskiego otrzymali senator Sławomir Rybicki i Wojciech Gąsowski, dyrektor Departamentu Edukacji Morskiej Ministerstwa Infrastruktury. Obchody święta uczelni uświetnił występ akademickiego chóru Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
2: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Piątek weekendu, początek i chyba nawet pogoda poczuła, że zbliża się weekend i od razu zaczęła się poprawiać. Dziś na termometrach będziemy mieli 22 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzirumi, Gnieminie, Luzinie, 24 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy, ale to nic w porównaniu z tym, co szykuje dla nas sobota. Temperatura sięgnie 30 stopni, zachmurzenie małe, a na opady się nam dzisiaj nie zanosi, nawet na

Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda, Norda.

0: Dzień dobry w piątek. Ja wiem, że to święto raczej powinno być w sobotę, a nie dzisiaj, bo dzisiaj jest dzień leniwych spacerów, a myślę, że czas na leniwe spacery będzie w sobotę i w niedzielę, ale jeżeli lubicie spacerować, to możecie takim spacerkiem udać się do pracy, chyba że macie daleko, to wtedy lepiej jednak wsiąść może na rower, może na hulajnogę, a może pojechać po prostu środkiem komunikacji miejskiej. Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam Was na nasze piątkowe przedweekendowe spotkanie 19 dzień czerwca, piątek. Dzisiaj imieniny obchodzą Romuald, Gerwazy, Protazy, Michalina, Julianna, Romualda, Bonifacy, Otto, Odon, Bożysław i Gaudenty. Wszystkiego najlepszego. Na świętego Gerwazego jest w ogrodzie coś pięknego i życzę wszystkim tym, którzy mają ogrody, żebyście byli dumni z tego, co tam właśnie wyrosło i żeby wam nie zjadły jakieś mszyce albo inne takie tego, co posadziliście wcześniej, żebyście mogli się cieszyć tym, co zrobiliście do tej pory. A ja zapraszam do słuchania naszego porannego programu. Za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj Romuald i Michalina. O tych dwóch imionach słów kilka już za moment.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl.

0: zawiszainwest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Selbowie zapraszają!
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Szukasz wyjątkowego smaku Pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – Pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
4: Reklama.

Sięgajmy, no rozpoczynamy od Michaliny, a to imię, które kryje w sobie niesamowitą klasę i wielką wewnętrzną siłę. To Michalina ma rzadką iskrę, która wyróżnia ją z tłumu w codziennym życiu. Michalina to

0: pozytywnej energii i lojalna przyjaciółka, na której zawsze można polegać, łączy w sobie ogromne, wrażliwe serce z cudownym, błyskotliwym poczuciem humoru, kobiecość, charyzma i wielki urok. Jeżeli mówimy o Romualdzie, to wyjątkowe imię, to ten, który zdobywa sławę poprzez swoje rządy i trzeba przyznać, że w każdym mężczyźnie noszącym to imię drzemie ogromny autorytet i naturalna klasa w codziennym życiu. Romuald to stoiła spokoju, mądrości i żelaznej konsekwencji. Cechuje go niezwykle bystry umysł, wielka kultura osobista oraz rzadka umiejętność analitycznego patrzenia na świat. To człowiek, który nie rzuca słów na wiatr. Jeśli coś obiecuje, można być pewnym, że dotrzyma słowa. Partner i przyjaciel absolutnie niezawodny, potrafi stworzyć wokół siebie atmosferę bezpieczeństwa, jest niezwykle opiekuńczy i oddany tym, który kocha, a wolne chwile potrafi ubarwić błyskotliwą, inteligentną ripostą. Wszystkiego najlepszego dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Ja się

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Śniadanie, śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
2: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
3: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.

0: kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Reklama.
3: Piątek zaczynamy, Michał Jaros przy mikrofonie, 7.30 na zegarach, a na drogach poranny szczyt komunikacyjny, przynajmniej w teorii, jak to się w praktyce prezentuje. W Wejherowie całkiem nieźle. Widzę, że jedynie delikatnie podwyższony ruch widać w rejonie Ronda Świętego Leona Wielkiego oraz na ulicy Henryka Sienkiewicza, ale tylko w kierunku od Świętego Jana 10 lutego, w kierunku do Sobieskiego właśnie 3 maja tutaj, ale korku nie ma, spokojnie. Poza tym Wejherowo całkiem sympatycznie się o tej porze prezentuje, za bardzo jakichś poważniejszych, ani nawet mniej poważnych utrudnień nie ma. Reda do kompletu również przejezdna, no i też Rumia nie sprawia jakichś problemów. Gdynia całkiem nieźle, spodziewałem się troszkę gorszej sytuacji, ale coś musi się zawsze lekko zapchać, no i tutaj kłania się ulica Derdowskiego na Pogórzu, konkretnie to pas w kierunku od Kosakowa do Gdyni, czyli standard gatunku. Śródmieście gdyńskie przejezdne, południowa część Gdyni też się całkiem solidnie prezentuje, no i nawet trójmiejska obwodnica nam nie robi problemów w piątek z rana. Za to już kiedy przeniesiemy się na drugą stronę Wejherowa, konkretnie do Bolszewa, to na skrzyżowaniu Zamost na pierwszej Brygady Pancernej Wojska Polskiego ruch jest już intensywny, no i na Gościcińskiej Górce, chociaż tutaj bywały gorsze sytuacje. Do Lęborka dalej można przejechać bez najmniejszych problemów i opóźnień. W samym Lęborku sytuacja też prezentuje się stabilnie. A jak wygląda Słupsk? Całkiem dobrze, za bardzo nie ma jakichś problematycznych punktów ani problematycznych miejsc na mapie Słupska. Nawet bohaterów Westerplatte się nam nie zapycha. 213 z Siemianic do Słupska też się nieźle prezentuje, no ale ulica Główna w Kobylnicy troszkę musiała się zapchać. Na szczęście wielkich korków nie ma. Ten odcinek, na którym ruch jest podwyższony, jest dzisiaj dość krótki. To tak naprawdę jest wyłącznie rejon skrzyżowania Główna-Witosa. Na koniec jeszcze szybko sobie Puck odwiedźmy. Zobaczmy, jak tutaj się sprawy mają. Całkiem nieźle wam mogę powiedzieć. Jedynie zapycha się rejon skrzyżowania generała Józefa Hallera oraz ulica Wejherowska. Ale to chyba wszystko, jeśli chodzi o właśnie miasto Puck.

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Dzisiejszy dzień się szykuje naprawdę gorący. To jeszcze nie będą ekstremalne upały, takie przyjdą i to szybciej niż się spodziewacie, bo nawet jutro. Dziś 24 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kolnicy, 26 w Wejherowie, Radzieru, Mignieminie, 27 w Luzinie, a jutro powyżej 30 stopni Celsjusza. Zachmurzenie z godziny na godzinę będzie się dzisiaj zwiększało. Mogą pojawić się przelotne opady, mogą pojawić się burze, a miejscami może nam dzisiaj nawet spaść grad.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Please don't.

0: Od czasu do czasu lubię wam mówić o poranku o absurdach. System kaucyjny, który bardzo dobrze wszyscy znamy. Niektórzy twierdzą, że jest dobrze, bo mogą być bohaterami nie tylko w swoim domu, ale również bohaterami, że oddają tyle puszek, potem zdobywają pieniądze. Inni twierdzą, że to zło samo w sobie. No i jeszcze jest jeden problem w tym wszystkim, bo żołnierze, jednostki wojskowe, zamiast ćwiczyć i planować kolejne zadania, to oni karnie zbierają butelki. No bo oni też muszą, bo oni tam kupują bardzo dużo tych napojów. Każdy żołnierz, wiadomo, musi się napić. Żołnierze na poligonie dostają standardowo 3 litry napoju dziennie. No i potem te puszki, butelki, wszystkie trzeba pozbierać. No i ci, którzy, wiecie, nie dają rady, to chodzą i zbierają. No i tak to się wszystko odbywa w wojsku. No ja myślę, że to taki standard. No w wojsku trzeba robić różne rzeczy. Oprócz tego, że się ćwiczy i potem potrafi się strzelać, czy też potrafi się bronić naszej ojczyzny, to trzeba umieć również zbierać butelki. Podobno ktoś już pracuje nad tym absurdem, ale do końca roku nic się nie zmieni. Także żołnierze, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Może zróbcie sobie jakieś zawody w zbieraniu puszek, butelek. Kto z was będzie najlepszy, ten na przykład dostanie kilka dni wolnego.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.

Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: Selbowie zapraszają!
1: Nocne maratony filmowe Helios prezentują Minimaraton Superman i Supergirl. 26 czerwca zapraszamy do Uniwersum DC. Zagramy kolejno Superman i dalej premierowo Supergirl. Minimaraton w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 20. Więcej na helios.pl.
2: Pomorskie targi narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na pomorskie targi narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
4: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
5: Reklama.

0: Pozdrowienia o poranku dla tych wszystkich, którzy ruszają w drogę. Pamiętajcie o przepisach, które zostały zaostrzone. I zaostrzone niby przepisy, wszystko fajnie. I co ja tutaj czytam? Pijany kierowca z 5 zakazami prowadzenia pojazdów został zatrzymany po pościgu, a następnie wypuszczony przez prokuraturę na wolność. Pirat drogowy z okolic Płońska musiał zapłacić jedynie poręczenie majątkowe. No i jak to się ma do tych zaostrzonych przepisów? W trakcie sprawdzania okazało się, że 29-latek ma ponad 2 promile alkoholu w organizmie. W bazie danych widniały wystawiane przez sąd 3 dożywotnie zakazy kierowania pojazdami i 2 czasowe. No i ja się pytam, tylko tak normalnie się pytam, jak można komuś wystawić czasowe, a jeszcze 3 dożywotnie zakazy? To czy ten człowiek będzie 3 razy żył? Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Wiadomo, że 29-latek już skazany za podobne przestępstwa był, w związku z recydywą grozi mu 7,5 roku więzienia. Co z tego, jak w tej chwili jest na wolności i znowu może wsiąść za kierownicę i ruszyć w drogę. No ale takie mamy prawo, niby zaostrzone, a sami słyszycie, jak to wygląda w rzeczywistości. Szerokiej drogi dla Was, bezpiecznej drogi dla Was.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: 23 czerwca na godzinę 18 zapraszamy do Centrum Samorządowego w Szemudzie na koncert z okazji Dnia Ojca.

0: Od Kaszub po Norwegię.
1: I na jedne binie spotkają z orkiestrę Stolece Norwegii z Oslo i na Siosiomałcko.
0: Orkiestry Dente. A gdy te wszystkie instrumenty zagrają razem,
1: to może da stać belnych grze młyt. Prawdziwy orkiestrowy młyce.
0: Zabierzcie tatę i mamę, rodziny i przyjaciół.
1: Przejezdta wszyscy.
0: Wstęp wolny. Widzimy się w Szemudzie.
1: Do usłyszenia.
0: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
2: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
4: Reklama.
5: Gorące dni i tropikalne noce nad Polskę nadciąga fala upałów. Co z cenami paliw na wakacje po wygaszeniu pakietu CPN? A kto planuje wyjazd pociągiem, niech poluje na bilety. Powiemy, że tych może zabraknąć. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na początek jednak informacja ze Szwajcarii. Nie odbędą się tam planowane na dziś rozmowy USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego. Kilka godzin wcześniej Biały Dom powiadomił, iż wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z delegacją Iranu. Waszyngton poinformował też, że liczy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak to będzie możliwe. Ostrzeżenia przed upałem wydali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą południowo-zachodniej części kraju.
6: Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk, tu temperatura maksymalna może sięgnąć już 32 stopni, a w sobotę na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku 33-35 stopni, więc będziemy już mieli taki naprawdę tęgi upał. Czyli biegunowa zmiana pogody od dużego chłodu na początku tygodnia do dużego upału na koniec tygodnia.
5: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tak zwanych tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda może utrzymać się w Polsce do wtorku. Tłumów spodziewają się miejskie kąpieliska. Otwierają się w kolejnych miastach. W sobotę w Lublinie sezon letni otwiera słoneczny Wrotków nad Zalewem Zamborzyckim, mówi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
7: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
5: Wysokie temperatury dotarły też do Hiszpanii. Już w weekend termometry mogą tam pokazać nawet ponad 40 stopni w cieniu. Upalnie ma być w Hiszpanii przez niemal cały następny tydzień. Polacy jadący samochodem na wakacje nie mają się czego obawiać. Minister energii zapewnia, że ceny paliw nie poszybują w górę. Mimo że obniżka VAT-u na paliwa w ramach rządowego pakietu CPN obowiązuje tylko do końca czerwca, to rząd nie spodziewa się drastycznych podwyżek na stacjach, mówi minister Miłosz Motyka.
8: Wszystko na to wskazuje, że ta podwyżka, powrót do stawki VAT poprzedniej, powinna zostać skonsumowana spadkami na rynkach. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN, ale pamiętajmy o tym, że to jest pakiet, który też nas kosztuje, bo to są środki, które przekazujemy z budżetu.
5: A dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł, za olej napędowy 6 zł i 20 groszy za litr. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity. Mimo to już wiadomo, że zabraknie biletów, brakuje wagonów. Ich liczba nie nadąża za wzrostem popularności kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
9: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
5: Ale jest i dobra wiadomość, PKP Intercity nie planuje na razie podnosić cen biletów.
10: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Szpitale pomorskie zapraszają mieszkańców gminy Kosakowo do udziału w programie bezpłatnych szczepień. Dzięki nim seniorzy mogą zabezpieczyć się przed krztuścem. Ten jest wysoce zakaźną chorobą układu oddechowego, która u osób starszych może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, takich jak zapalenie płuc, niewydolność oddechowa, zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc czy astmy. Na szczęście szczepienie przeciwko krztuścowi zapewnia ochronę nie tylko osobie zaszczepionej, ale także jej najbliższym. Szczepienia prowadzone będą 25 czerwca w godzinach od 14.30 do 18.00 w Centrum Medycznym przy ulicy Wiązowej 1. 1 w Mostach. Więcej informacji na temat programu dostępnych jest na stronie Szpitali Pomorskich. 7 mieszkańców powiatu lęborskiego otrzymało najważniejsze od

0: Znaczenia honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu, przyznane przez ministra zdrowia. To elitarne wyróżnienie trafia do tych, którzy od lat bezinteresownie dzielą się cząstką siebie i oddali co najmniej 20 litrów krwi lub jej składników. Jesteśmy dumni, że w naszym powiecie jest tak wielu ludzi, którzy bezinteresownie niosą pomoc innym. Ich postawa to wzór godny naśladowania, podkreślił podczas uroczystości wicestarosta lęborski Adrian Wenta, a krwi wciąż nie da się wyprodukować pomimo ogromnego postępu medycyny. Jest ona absolutnie niezbędna przy operacjach, leczeniu nowotworów czy ratowaniu ofiar wypadków. Na plaży w Lędowie niedopodal Ustki znaleziono martwą fokę. To kolejne smutne odkrycie w tej części Pomorza w ostatnim czasie. Na miejscu zostali wezwani przedstawiciele błękitnego patrolu WWF oraz stacji morskiej w Helu, którzy dokonali wstępnych oględzin. Kilka dni temu morze wyrzuciło dwie martwe foki na plaży w Kołobrzegu. Z kolei w połowie maja w Mikoszewie znaleziono martwego walenia. O tym mówi Paweł Żmuda, lokalny lider błękitnego patrolu WWF.
1: Martwe foki pojawiają się na naszym wybrzeżu, szczególnie w okresie wiosennym i letnim, zwłaszcza w czasie, kiedy sztormy czy też północny wiatr pycha dryfujące ciała na nasze wybrzeże. Morze wyrzuca ciała, no i są one zgłaszane do nas i do stacji morskiej w Helu w celu dokonania oględzin, no i zgłoszenia do utylizacji, czym zajmują się już firmy zewnętrzne.
0: Każde znalezione zwierzę jest cenne dla naukowców, jednak w przypadku znalezienia martwego bądź żywego osobnika nie wolno go absolutnie dotykać. Najlepiej zrobić zdjęcie i powiadomić telefonicznie błękitny patrol WWF lub stację morską w Helu. Kolejna edycja Pchlego Targu zawita do Wejherowa. To już trzecia taka impreza w tym roku. Na polanie piknikowej, polanie ogniskowej oraz przy amfiteatrze w Parku Miejskim będzie można znaleźć oryginalne przedmioty, drobiazgi z duszą, zabawki i kolekcjonerskie perełki, które czekają na nowych właścicieli. To świetna okazja, by sprzedać niepotrzebne rzeczy albo znaleźć coś wyjątkowego. To wszystko już w najbliższą niedzielę 21 czerwca w godzinach od 9 do 15. Wystawcy swoje stoiska mogą rozstawiać od godziny 7. Co ważne, jedyny wjazd i wyjazd na teren targu będzie możliwy od strony skrzyżowania ulic 3 Maja i Marynarki Wojennej. Regulamin wydarzenia znajdziecie na stronie wejherowo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Ostatnio przywykliśmy do tego, że pada, jest stosunkowo chłodno, no i trzeba się w miarę ciepło ubrać i wziąć coś od deszczu. Dzisiaj zmieniamy te nawyki, bo będzie ciepło i bezdeszczowo. 22 stopnie na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Białebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumiknie, Mieluzinie, 24 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Zachmurzenie od małego po maksymalnie umiarkowane, a ciśnienie, ono akurat się nie zmienia, cały czas mamy umiarkowane wartości na barometrze.

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Piękny piątkowy poranek, Arkadiusz Mieczewski, zapraszam. 19 dzień czerwca to w roku 1900 została zarejestrowana Fundacja Nobla. Być może ta wiedza Wam się nigdy nie przyda, ale warto wiedzieć, jak wygląda Polska, jeżeli chodzi o ilość nagród Nobla. I już Wam mówię, zdobyliśmy łącznie 9 nagród Nobla, przy czym Maria Skłodowska-Curie została uhonorowana dwukrotnie. I to właśnie ona rozpoczyna na tej liście w roku 1903 za badanie nad promieniotwórczością, w roku 1911 za odkrycie polonu i radu. Dalej są Henryk Sienkiewicz w roku 1905 za literaturę, za całokształt twórczości ze szczególnym uwzględnieniem powieści Quo Vadis. W roku 1924 Władysław Reymont za powieść Chłopi, Czesław Miłosz za całokształt twórczości poetyckiej, Lech Wałęsa w roku 1983 za działalność na rzecz praw człowieka i walkę o wolność, Wisława Szymborska to rok 96 za poezję odznaczającą się ironiczną precyzją i Olga Tokarczuk w roku 2018 za wyobraźnię narracją przedstawiającą przekraczanie granic. To są właśnie nasi nobliści. Warto zapamiętać, że mamy 9 nagród Nobla, przy czym Maria Skłodowska-Curie została uhonorowana dwukrotnie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca

0: gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tank Tools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
4: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
5: Reklama.

0: Jak zwykle o poranku przesyłam życzenia tym wszystkim, którzy 19 czerwca obchodzą swoje urodziny. Jesteście niezwykle sprytni, inteligentni, świetnie radzicie sobie z nauką i macie doskonałą pamięć, potraficie logicznie myśleć i układać skuteczny plan działania. Jesteście doskonałymi strategami, osobami opanowanymi i pełnymi wewnętrznej harmonii. Z dnia na dzień uczycie się nowych rzeczy i staracie się dzielić zdobytym doświadczeniem i przemyśleniami z innymi. Macie pełno pomysłów i wiecie, jak je wcielić w życie, by osiągnąć sukces. Stoicie murem za postępem. Nie lubicie tradycji, bo uważacie, że ślepe podążanie za nią hamuje rozwój i zamyka nowe możliwości. Wasze zalety: prostolinijność, ambicja, wady, drażliwość, nerwowość. Wasza szczęśliwa liczba to 7, a wśród znanych osób urodzonych 19 czerwca są brytyjski historyk i polityk Boris Johnson, aktorka amerykańska Zoe Saldana i amerykański raper Macklemore. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla was z okazji waszych urodzin.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 20. Padnąc na świat.
4: Padnąc na świat.
5: Padnąc na świat.
4: Padnąc na świat.
5: Urodzić się.
4: Urodzić się.
5: Quel meśków judze sunty dzeckłe padło na świat.
4: Narodzenie dzieci wzięli myszkowie kurs, liczą na 500+.
5: Quel meśków judze sunty dzeckłe padło na świat.
4: Padnąc na świat.
5: Urodzić się.
4: Padnąc na świat.
6: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: bezpłatnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
1: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
2: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
3: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
2: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
3: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
2: Do zobaczenia w kinie Helios.
4: Reklama.
5: Na zegarach już 8:36 sekund. Jan Rudwiczak, witam i zapraszam na poranny raport z pomorskich dróg. Rozpoczniemy od Słupska. W końcu rozpoczął się remont na ulicy Gdyńskiej. Nie przejdziecie teraz od Bohaterów Westerplatte do Sułkowskiego. Objazd wyznaczono przez Arciszewskiego i Racławicką. Ze zmianami muszą liczyć się także pasażerowie autobusów linii numer 8 i 21. Przypomnę, że to nie jedyne utrudnienia, przynajmniej najnowsze. W związku z obchodami 125. urodzin ratusza zamknięty będzie dzisiaj również całkowicie dla ruchu Plac Zwycięstwa. Także jeżeli macie jakieś sprawy do załatwienia w magistracie, sugeruję wybrać inne rejony do zaparkowania. Poza tym, jak na piątkowy poranek przystało w Słupsku, naprawdę bardzo, bardzo spokojnie, bez problemu przejdziecie także Kościuszki i Most Dziewic. Bardzo spokojnie, ruch odbywa się tam płynnie. Jeśli z Kobylnicy zmierzacie teraz do Słupska, to bez obaw, zdążycie spokojnie do pracy. Na Głównej również ruch mamy płynny. Ze Słupska do Lęborka Krajową Szóstką idziemy bez utrudnień. W Lęborku no również mam dobre wiadomości, bardzo spokojnie. Promocja nawet w rejonie Ronda Solidarności. Trasą Kaszubską do Trójmiasta jedziemy normalnie. Nie mam informacji, żeby doszło tam do jakichś wypadków, zdarzeń drogowych. Sprawdźmy, czy tak samo jest w Wejherowie. Półki, co też mam dobre wiadomości. Spowolnienie jedynie na Wejherowskiej w drodze do Strzebielina. W samym Wejherowie spowolnienie mamy na 3 maja i Batalionu Morskiego. Tak do pracy na 9 dojedziecie bez większych opóźnień. Wejdzie zwalniamy jedynie na krótkim odcinku Puckiej. Do Gdyni przez Rumię pojedziecie też bez straty dodatkowych minut. No sprawdźmy, czy tak samo jest w Gdyni. Póki co mam dobre dla Was wiadomości. No widzę, że w Gdyni również bez większych utrudnień. Jedynie w Gdyni zwalniamy od obwodnicy na Chwarzniewskiej. Tam stracicie około 10 minut. A jeżeli trafiliście na jakiś wypadek, jakiś korek, poinformujcie nas o tym, tak żebyśmy za godzinę mogli Was o tym poinformować. Zatem na pomorskie drogi powracamy za niespełna godzinę szerokiej podróży.

0: w Selbowie zapraszają!
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: No i mam również bardzo dobre wieści pogodowe. Słońce, słońce, jeszcze raz słońce. Taka pogoda utrzyma się do godziny 21.29, gdy zacznie robić się ciemno. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą, uwaga, od 23 stopni we Władysławowie, po 24 w Rumi i Redzie, 25 w Gdyni i Wejherowie, najcieplej będzie w Lęborku i Słupsku, aż do 27 kresek powyżej zera. Pamiętajcie o napojach. Wieje do nas słabo z zachodu, z prędkością do 15 km na godzinę, w porywach do 30, ciśnienie wysokie, 1020 hektopaskali, a warunki biometeorologiczne, jak oczywiście na tą pogodę przestało korzystne.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM.

0: Dla fanów piłki innej, czyli piłki siatkowej, proszę bardzo, mam dla was dobre informacje, bo będziemy mogli podziwiać wkrótce naszą reprezentację i o tym pewnie wszyscy ci, którzy się tym interesują, wiedzą. Co prawda nie jest ciekawe to, że spadliśmy w rankingu z pozycji lidera na drugą pozycję. Obecnie numerem jeden jest Italia. Włosi to zresztą aktualni mistrzowie świata. Na trzeciej lokacie znajduje się Brazylia, ale już za moment Polacy wracają do gry. Polska drużyna wraca 24 czerwca. Polacy zagrają u siebie, a dokładnie w Gliwicach, a rywalami będą kolejno Belgia w środę, w czwartek Turcja, w sobotę Niemcy, Argentyna w niedzielę 28 czerwca. Na razie Polska zajmuje siódme miejsce w tabeli Ligi Narodów. Liczymy na więcej zdecydowanie, bo nasza drużyna to naprawdę dobra drużyna i trzeba ich dopingować. Polacy, którzy w 2025 roku zdobyli złoto, zagrają łącznie w trzech turniejach fazy interkontynentalnej. Za plecami już występ w chińskim Linoi, a na horyzoncie granie w Gliwicach 24-28 czerwca oraz potem Chicago od 15 do 19 lipca. Finały Ligi Narodów odbędą się w chińskim Ningbo od 30 lipca do 2 sierpnia. Trzymamy kciuki za naszych zawodników, za naszą drużynę w piłce siatkowej.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: W końcu nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Konci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Konci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabud.pl.
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
7: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej piąte urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
8: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
9: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe.

0: zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terra Lux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Radia Nord FM zapraszam Agata Andryskowska. Letnie kino grozy wraca do Parku Chrobrego. Mroczny seans pod gwiazdami już na początku lipca. Miłośnicy mocnych filmowych wrażeń mają powód do zadowolenia. Letnie kino grozy ponownie zawita do Parku Chrobrego w Lęborku. Lęborskie Centrum Kultury Fregata zaprasza mieszkańców na wyjątkowy seans pod gołym niebem, który odbędzie się w piątek 3 lipca. Tym razem organizatorzy przygotowali coś dla fanów thrillerów i horrorów z tajemnicą w tle. W plenerowej scenerii przy wieży ciśnień zostanie wyświetlony film Kod Zła, produkcja, która zdobyła uznanie widzów dzięki niepokojącej atmosferze, zagadkowej fabule i mrocznym wątkom okultystycznym. Pokaz rozpocznie się o godzinie 22 na parkingu przy wieży ciśnień. Film opowiada o losy agentki FBI Lee Harker, która zostaje przydzielona do niewyjaśnionej sprawy seryjnego mordercy. W toku śledztwa na jaw wychodzą tropy prowadzące do okultystycznych praktyk związanych ze zbrodniami. Bohaterka odkrywa także osobiste powiązania z zabójcą i podejmuje desperacką próbę powstrzymania go, zanim dojdzie do kolejnych tragedii. Produkcja przeznaczona jest dla widzów od 15 roku życia. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Dla pierwszych 150 osób przygotowano leżaki, dlatego organizatorzy zachęcają do wcześniejszego przybycia. Warto zabrać ze sobą także ciepły koc lub bluzę, bo nocne seanse plenerowe mają swój niepowtarzalny urok, ale bywają chłodne. Projekt Kinoletnie, w ramach którego organizowany jest pokaz, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. To kolejna propozycja wakacyjnej oferty kulturalnej w Lęborku, która pozwala połączyć wypoczynek na świeżym powietrzu z filmowymi emocjami. Tym razem emocjami, które mogą przyprawić o dreszcze. A my na następnych informacjach kulturalnych słyszymy się już o 12.45.

0: To na dzisiaj. Synoptycy zapowiadają żar z nieba. Po wielu zimnych i deszczowych dniach czas na gorąco, czas na upał. Ja wiem, że są tacy, którzy upału nie lubią, no to będziecie musieli poczekać do środy, bo do środy będzie lał się żar z nieba. Przynajmniej tak twierdzą synoptycy. Dzisiejszy dzień już z temperaturami w granicach od 28 do 32 stopni, ale to nie wszędzie, natomiast apogeum będziemy mieli jutro, czyli w sobotę. Tutaj gdzieniegdzie nawet 35 stopni, no i potem już delikatnie spokojniej. W niedzielę od też 28 do 33 stopni. Poniedziałek to będzie dzień z temperaturami nieco niższymi na północy, bo już 22-23 stopnie, jeszcze południe kraju i wschodnia ściana, tu od 26 do nawet 30 stopni. Wtorek to również powrót gorąca, jeszcze na chwilę będzie 34-35 stopni na ścianie wschodniej. Środa już trochę będziemy odpoczywać, jeszcze gdzieniegdzie około 30, a czwartek 25 czerwca odpoczynek dla całego kraju od upałów, 17-18 stopni na północy, na południu przyjemne 22-25 stopni. W przyszłym tygodniu piątek od 19 na północy, a na samym południu w górach nawet 13 stopni, czyli upały pójdą sobie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy

0: siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa. Reklama.
1: Dziś zarzuty dla podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka. Pełnomocnik rządu do spraw CPK odwołany. I krakowskie tramwaje na wakacjach w ramach wymiany taboru. Paulina Nawrocka. Dziś zarzut zabójstwa ma usłyszeć mężczyzna zatrzymany w związku z wydarzeniami w Białej Podlaskiej. Chodzi o zastrzelenie rosyjskiego satyryka, który był znany pod pseudonimem Simon Skrepecki. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Mężczyznę, który posługuje się gruzińskim paszportem, zatrzymano w hostelu pod Warszawą. Był zaskoczony, gdy do jego pokoju wkroczyli kontrterroryści, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
3: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
2: Wiele wskazuje na to, że zabójstwo miało charakter polityczny. Satyryk występował przeciwko Rosji i Władimirowi Putinowi, mówi premier Donald Tusk.
4: Istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy. Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu.
2: Dziś zatrzymany mężczyzna ma usłyszeć zarzuty w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Lublinie.
1: Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Na stanowisko został powołany dotychczasowy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE, została natomiast powołana na stanowisko wiceminister obrony. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać, pogorszyła się. Trend poprawy jakości powietrza w Polsce uległ odwróceniu. Jest coraz gorzej, mówi Emil Negalewski z Polskiego Alarmu Smogowego i dodaje, że jedyną skuteczną bronią jest walka z kopciuchami.
5: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
1: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy też, że 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go pół roku później na nowych zasadach. Krakowskie zabytkowe tramwaje pojechały na letni wypoczynek do Katowic, Poznania, Warszawy i Wrocławia. To w ramach tradycyjnej już wymiany historycznego taboru. Zaprzyjaźnieni przewoźnicy wysłali na wakacje pod Wawelem swoje zabytki.
6: To, co w tym projekcie jest chyba najfajniejsze, to to, że będąc w Krakowie, możemy takimi właśnie tramwajami charakterystycznymi dla tych innych miast przejechać się w ramach krakowskiej linii muzealnej. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. A my zawsze staramy się sprowadzić do Krakowa na ten okres wakacyjny jakieś nietypowe wagony. Mamy perełkę, bo mamy wagon z Wrocławia. To jest wagon z początku XX wieku. Mamy absolutnie nietypowy wagon z Poznania.
1: Poznański Bejnes pojawi się w tę niedzielę na krakowskiej linii muzealnej.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu w Norda FM. Dzielnicowi z posterunku policji w Luzinie spotkali się z uczniami szkoły podstawowej. To z okazji podsumowania akcji Rowerowy Maj. Wydarzenie to było okazją do wręczenia nagród najbardziej aktywnym uczestnikom przedsięwzięcia, którzy przez cały okres trwania akcji chętnie wybierali rower lub hulajnogę jako środek transportu i aktywnego spędzania czasu. Podczas spotkania policjanci przeprowadzili również krótką pogadankę profilaktyczną dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze przypomnieli dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z rowerów, hulajnóg oraz innych jednośladów. Szczególną uwagę zwrócili na konieczność przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zachowanie ostrożności podczas przejeżdżania przez jezdnię oraz odpowiednie wyposażenie roweru. Mundurowi podkreślili także, jak ważne jest noszenie kasku ochronnego podczas jazdy. Choć przepisy nie nakładają takiego obowiązku na wszystkich rowerzystów, to dla osób, które nie ukończyły 16 16 roku życia i jest to już obowiązkowe, a ponadto kask znacząco zwiększa bezpieczeństwo i może uchronić przed poważnymi urazami głowy w przypadku upadku lub zdarzenia drogowego. Policjanci zachęcali

0: również dostosowanie elementów odblaskowych, które poprawiają widoczność i zwiększają bezpieczeństwo na drodze. Służby, samorządy i instytucje z powiatu lęborskiego gotowe na nadchodzący szerokimi krokami sezon letni. Podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omówiono działania mające zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom. W łebie bezpieczeństwa strzec będzie dodatkowych 20 policjantów, wzmocnione patrole drogowe oraz całodobowy zespół ratownictwa medycznego. Od 1 lipca na plażach dyżurować będzie 30 ratowników WOPR. Ratownicy wodni pojawią się także nad Jeziorem Lubowickim, gdzie od 27 czerwca będą pełnić codzienne dyżury. Służby przygotowują się również na wzmożone ruchy związane z wakacjami, uruchomieniem trasy S6 oraz trwającymi inwestycjami drogowymi i kolejowymi. Wszystkie działania mają zapewnić spokojny i bezpieczny wypoczynek w powiecie lęborskim. Uwaga kierowcy, rozpoczął się remont na ulicy Gdyńskiej. Prace prowadzone będą na razie na odcinku od ronda generała Mieczysława Mozdyniewicza, czyli skrzyżowania bohaterów Westerplatte i Kozietulskiego do skrzyżowania z ulicą Sułkowskiego w Słupsku. Objazd wyznaczony zostanie ulicami nad śluzami Arciszewskiego i Racławicką. Zmienioną trasą przez Kubalczyków bohaterów Westerplatte, Wiejską i Kniaziewicza jeżdżą autobusy linii numer 8 i 21. Z kolei od 22 czerwca rozpocznie się remont nawierzchni na ulicy Szarych Szeregów. Więcej powiemy o tym w kolejnych wiadomościach Radia Norde FM. Wielkimi krokami zbliża się jedna z najważniejszych drogowych inwestycji w Gdyni. Ruszyły konsultacje w sprawie Drogi Czerwonej. Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie otworzyło konsultacje publiczne projektu programu rządowego, który ma zagwarantować stabilne finansowanie dla blisko 9-kilometrowej Drogi Czerwonej w Gdyni. Jak mówi wiceprezydent miasta Rafał Geremek, Droga Czerwona to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla Gdyni, portu Gdynia i całego regionu. Od wielu lat zabiegamy o jej realizację, ponieważ pozwoli ona wyprowadzić ruch ciężarowy z ulic miasta i zapewni bezpośrednie połączenie portu z siecią dróg krajowych. Budowa Drogi Czerwonej jest również nierozerwalnie związana z planowaną przebudową estakady Kwiatkowskiego, która stanowi główną trasę dojazdową do portu. Inwestycja została podzielona na 3 odcinki o łącznej długości około 9 km. Trasa powstanie jako droga klasy GP, czyli główna ruchu przyspieszonego, i będzie spełniała wymaganie Europejskiej Sieci Transportowej TEN-T. W projekcie przewidziano również rozwiązania dla pieszych i rowerzystów, w tym kładki oraz tunele. Konsultacje publiczne projektu programu rządowego prowadzi Ministerstwo Infrastruktury. Uwagi i opinie można składać do 6 lipca. Szczegóły dotyczące konsultacji oraz treść projektu programu można znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury i GDDKiA.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Poranek już dzisiaj był wyjątkowo ciepły, taki letni, no i to właśnie się zgadza. Lato się zbliża, już dosłownie za rogiem stoi, da nas zerka i temperatura robi się coraz wyższa wraz ze zbliżającym się latem. Dziś 24 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Łusce, pojawią się na termometrach 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsk, Lęborku, Komylnicy, 26 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie i 27 stopni Celsjusza w Luzinie. Na barometrach 1020 hektopaskali, a na niebie z godziny na godzinę będzie coraz więcej chmur.

Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

0: Arkadiusz Mieńczewski, zapraszam na kolejną godzinę i na początek nasze muzyczne kalendarium. 19 dzień czerwca. W roku 1963 rozpoczął się pierwszy krajowy festiwal polskiej piosenki w Opolu. Odkryciem pierwszej edycji okazała się Ewa Demarczyk, która otrzymała nagrodę indywidualną za wykonanie piosenki estradowo artystycznej. W roku 63 w San Fernando urodziła się Paula Abdul. Jej największym hitem chyba była piosenka Stride Up, która pojawiła się w czołówkach list przebojów. W roku 63 urodził się Simon Wright, brytyjski perkusista, członek zespołu AC/DC. W roku 65 grupa The Four Tops zdobyła pierwsze miejsce na liście singli w Stanach Zjednoczonych piosenką I Can Help Myself. W roku 2011 natomiast Amy Winehouse została wygwizdana podczas koncertu w Belgradzie. Artystka wyszła na scenę pijana i nie była w stanie śpiewać. W trakcie piosenki mamrotała słowa do mikrofonu, później rzuciła go na podłogę i chwiejnym krokiem zeszła ze sceny. Belgradzki koncert był pierwszym z 12 zaplanowanych występów trasy Winehouse po Europie. Kiedyś były takie czasy, dzisiaj artyści dbają o swój wizerunek i nie pozwoliliby sobie na takie rzeczy. A to był rok 2011, czyli dawno, dawno temu.
1: Śniadanie

0: Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tank Tools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Suszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
6: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
7: Marszewo. Na Kaszubach na jeden dzień stanie się jeszcze bardziej kaszubskie.
8: Tu można nawet rzec, bardziej się małości.
7: W niedzielę 21 czerwca od 10 gmina Szemud zaprasza do kaszubskiego zakątka w leśnym ogrodzie botanicznym w Marszewie.
8: Buty na siekach GW z Leśna, z regionalnym Masmaćkama i z Gorącym Aplincama.
7: A o 12 zagrają, zaśpiewają i zatańczą koleczkowianie.
8: Kładę tego w go piękny las, łegród i niedzielny spacer.
7: To co?
8: Widzimy się w Marszewie.
7: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
9: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
0: Reklama.

Po weekendzie to może ja was zaproszę na 35. Festiwal Malta, który powraca nad Jezioro Maltańskie w Poznaniu. 21 czerwca odbędzie się koncert Za Miłość, który otworzy to wydarzenie. Pojawią się tam m.in. Grzegorz Turnau, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz i wielu, wielu innych. To wydarzenie, na którym będzie naprawdę się działo od 21 do 28 czerwca, jeżeli ktoś z was będzie

0: podczas miejsce podczas tego festiwalu. Także gdybyście mieli ochotę, to warto sprawdzić program na stronie malta-festiwal.pl. 35. jubileuszowa edycja tego festiwalu rozpoczyna się w niedzielę i potrwa przez prawie 8 dni. Będzie się działo, będzie zabawa, będą wyjątkowe wydarzenia, także gdybyście nie mieli planów albo gdybyście mogli je zmienić, to zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby. Pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem! Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
0: Reklama.

W 9:30 czas sprawdzić, jak wygląda sytuacja na pomorskich drogach. Ponownie dzień dobry, mówi wam Janusz Ludwiczak. W Gdyni już spokojnie, zwłaszcza na Chwaszczyńskiej i pozostałych zjazdach z obwodnicy. Wygląda na to, że w mieście mamy już praktycznie poranny szczyt komunikacyjny za sobą. Przypomnę też o innych utrudnieniach. Od dziś rozpoczął się remont nawierzchni na ulicy Wiczlińskiej. Utrudnienia w tej części Gdyni potrwają ponad 2 miesiące. Dziś z licznymi utrudnieniami musicie liczyć się w związku z nocnym biegiem świętojańskim. W godzinach popołudniowych zamknięte dla ruchu zostaną ulice Górskiego, Sportowa i Olimpijska. Wieczorem nieprzejezdny będzie fragment ulicy Małokackiej, Aleja Zwycięstwa, Świętojańska i Węzeł Brzeskiego. Radzę zapoznać się z tymi utrudnieniami, szczególnie na stronie Urzędu Miejskiego w Gdyni, gdyż tych utrudnień będzie sporo. Z Gdyni przenosimy się do Małego Trójmiasta Każubskiego. W Rumi rozluźniło się na Sobieskiego i Dębogórskiej. W sąsiedniej Redzie również spokojnie, ale po południu pewnie się to zmieni, gdyż część z nas ruszy zapewne nad morze. W końcu pogoda dopisuje. A jeżeli już będziecie w tamtym rejonie, to liczcie się z utrudnieniami w Rozewiu. W związku z remontem drogi mamy utrudnienia na 215. Ruch odbywa się tam wahadłowo. Powracamy do Małego Trójmiasta Kaszubskiego. W Wejherowie w centrum już spokojnie, jedynie króciutki postój na 3 maja i na krótkim fragmencie batalionu morskiego. Jeszcze powrócę do krajówek. Na obwodnicy Trójmiasta, trasie Kaszubskiej i Krajowej 6 ruch odbywa się płynnie, bez utrudnień. Lęborg, w mieście warunki drogowe bez zakłóceń, jedynie krótki postój przed samym rondem Solidarności, co pewnie do tego się już przyzwyczailiście. Wygląda na to, że Słupszczanie dojechali też już do pracy. W mieście spokojnie, także jak widzę, na Kościuszki. Od wczoraj mamy za to nowe utrudnienie. Rozpoczął się remont na ulicy Gdyńskiej w Słupsku. Nie przejdziecie teraz od Bohaterów Westerplatte do Sułkowskiego. Objazd został poprowadzony Arciszewskiego i Racławiską. Ze zmianami muszą liczyć się też pasażerowie autobusów linii numer 21. Inną trasą jedzie też 8. No i przypomnę po raz kolejny, że w związku z opłatami

0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: W końcu mamy letnią pogodę. Dziś słonecznie będzie z małym zachmurzeniem. Ciepło. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 stopnie w Karwi, 24 w Orłach, Łebie i Dębkach, 25 w Gdyni i Redzie, 26 stopni pokażą termometry w Potęgowie i Łęczycach, najcieplej w Słupskim 27 stopni. Wiatr słaby zachodni, maksymalnie do 20 km na godzinę. Na barometrach 1021 hektopaskali. Ciśnienie lekko w górę. Biometr jest korzystny.

0: Śląska.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Śniadanie z Norda FM.

Synoptycy zapowiadają nam upalny weekend, ale może będzie ktoś chciał odpocząć od tych upałów i wieczorem może wybrać się do kina albo na film. Jak zwykle w piątek mam dla Was dwie propozycje tego, co możecie zobaczyć w ten weekend w kinach. Na początek Robin Hood, koniec legendy. Kolejna odsłona Robin Hooda. Zmagając się ze swoją przeszłością po latach życia przepełnionego zbrodniami, Robin Hood staje ciężko ranny po bitwie, którą uważał za swoją ostatnią, uratowany przez tajemniczą kobietę

0: otrzymuje szansę nie tylko na wyzdrowienie, ale i na odkupienie. Robin Hood w roli głównej Hugh Jackman, który pokazuje inną odsłonę Robina Hooda. I jeszcze coś dla całych rodzin. Film, który uwielbiany jest przez wielu, Toy Story numer 5. Cowboy Hoody wraz z przyjaciółmi mierzy się z nową technologią popularną wśród dzieci. Rodzice kupują Bonnie tablet, gadżet, który mają już wszystkie dzieci. Urządzenie zagarnia całą uwagę dziewczynki, chcąc udowodnić, że jest lepsze od zabawek. Kontaktuje swoją właścicielkę z koleżankami z baletu. Cowboyka Jessie ma wątpliwości, czy ta znajomość przerodzi się w prawdziwą przyjaźń. Wraz z Mustangiem ukrywa się w walizce Bonnie i ruszają z nią na nocowankę. Co tam się będzie działo, to zobaczycie, wybierając się do kina albo na film Toy Story numer 5 już w ten weekend do obejrzenia w kinach.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
3: www.arkabud.pl.
5: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
6: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
5: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
6: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
7: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
8: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
9: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Reklama.

Jeszcze przez moment zostanę w temacie filmowym, bo jest afera. Afera dotyczy Shreka. Pojawił się zwiastun nowego Shreka, Shreka piątego. No i w tym zwiastunie słyszymy głosy. Głosy Shreka i głosy osła. Po polsku. Ale to nie są te głosy, które znamy. To nie Zbigniew Zamachowski i to oczywiście nie Jerzy Sztur, bo Jerzy Sztur już nie żyje, ale wszyscy myśleli, że może Maciej Sztur, jego syn, będzie dubbingował osła. A tu zupełnie nieznane głosy. No i zaczęło się w internecie. Co wy z nimi zrobiliście? Więc nie przywróciliście animacji do starego stylu. My chcemy starego Shreka, a nie to. No i zaczęła się mała awantura w sieci. Niektórzy myślą, że to tak zwane głosy wstępne. Trochę jak słuchałem zbliżone do tych głosów Zbigniewa Zamachowskiego i głosów Jerzego Sztura, jednakże warto posłuchać, no jak posłuchacie, to będziecie wiedzieli, że to najprawdopodobniej głosy wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Czy tak to zostanie, czy też zostanie to zmienione? Myślę, że jak nie zmienią, to będzie afera, a Polacy powiedzą, nie idziemy do kina na nowego Shreka, chociaż i

0: tak na tego nowego Szrega trzeba będzie poczekać, bo zapowiedziana premiera jest dopiero na rok 2027, ale na razie jest afera.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
0: Reklama.
4: Gwałtowna pogoda na zachodzie, upały przyniosą burze. Ponowne umorzenie śledztwa w sprawie dotyczącej Kamilka z Częstochowy i weekend nad Wisłą, Warszawa i Kraków zapraszają na wianki.

0: Paulina Nawrocka. Ostrzeżenia przed upałem i burzami dla 6 województw na zachodzie kraju. W Lubuskiem, na Dolnym Śląsku, a także w części Pomorza Zachodniego, Wielkopolskiej, Opolszczyzny i Śląska termometry mogą dziś pokazać miejscami nawet 33 stopnie w cieniu. Synoptycy ostrzegają w tych regionach także przed burzami i ulewami. Może spaść nawet 35 mm deszczu. Prokuratura Regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz osoby wykonujące zadania publiczne. Sprawa wiąże się z zabójstwem 8-letniego Kamila z Częstochowy. W maju Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma chłopca Dawida B. na 25 lat więzienia, m.in. za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, które doprowadziło do śmierci dziecka. Matka za pomoc ojczymowi i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma się pojawić w Polsce na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
1: Słyszymy deklarację, że tak, pan prezydent Zełenski ma być obecny w Ukrainie, współorganizatorem tego wydarzenia. Także ze strony ukraińskiej mamy potwierdzenie o udziale wicepremiera, ministra energetyki i nic się w tej materii nie zmienia.
0: Konferencja w Gdańsku zaplanowana jest na 25 i 26 czerwca. Tymczasowe hale, które mają pomieścić uczestników konferencji, powstają obok gdańskiego Amber Expo. To właśnie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Międzynarodowych Targów Gdańskich będzie główną areną tego międzynarodowego spotkania. Politycznych i biznesowych gości przyjmą też m.in. Dwór Artusa czy Stadion Piłkarski. Więcej o przygotowaniach. Paweł Radzewicz.
2: Amber Expo będzie gotowe na 4000 gości biznesowych, 1000 osób ze świata polityki i 250 VIP-ów, których trzeba będzie przyjąć w standardzie ochrony HEAD, mówi prezes Andrzej Bojanowski.
3: Tak dużej ilości zabezpieczenia, prześwietlarek, sprawdzenia całej infrastruktury nie mieliśmy na żadnym wydarzeniu.
2: Dlatego, że to wydarzenie ma wyjątkowy ciężar gatunkowy, przyznaje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
4: To nie tylko rozmowa o biznesie, o tym jak odbudować, ale to także rozmowa o sprawach społecznych, o kwestii samorządu, także kwestie choćby związane z ekologią, energetyką. To jest wszystko szalenie ważne.
2: Przed Gdańskiem gospodarzami konferencji odbudowy Ukrainy były Rzym, Londyn i Berlin.
0: I jeszcze pytanie, gdzie spędzić weekend, który zapowiada się bardzo ciepły i bardzo wakacyjny. Warszawiacy przywitają lato wiankami nad Wisłą. W multimedialnym parku Fontan na Podzamczu wystąpią m.in. Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Natalia Przybysz, Reni Jusis i Bowska. W Krakowie wianki odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą. Główna część obchodów odbędzie się jutro. Scena muzyczna stanie na Powiślu, a symboliczne przejście między dniem a nocą wyznaczy koncert Meli Koteluk. Natomiast odsłonę nocną otworzy laureat paszportu polityki, duet Swada i Niczos.
5: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i chwila nieuwagi mogły zakończyć się tragedią. Do zdarzenia doszło w Bolszewie. W czwartek w godzinach popołudniowych policjanci wejherowskiej drogówki pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło na skrzyżowaniu ulic Słonecznej, Szkolnej i Południowej w Bolszewie. W zdarzeniu uczestniczyły trzy pojazdy: samochód marki Seat, motocykl marki Junak oraz samochód marki BMW. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy ruchu drogowego wynika, że kierujący Seatem jadąc ulicą Słoneczną w kierunku ulicy Szkolnej nie zastosował się do oznakowania poziomego. Przejeżdżając przez skrzyżowanie na wprost w kierunku ulicy Południowej prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście poruszającemu się ulicą Szkolną w kierunku ulicy Przemysłowej. W następstwie doszło do bocznego zderzenia pojazdów. Siła uderzenia spowodowała przemieszczenie motocykla, który następnie uderzył w czekające na ulicy Południowej BMW. Kierujący motocyklem został przetransportowany do szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. W hali sportowej w Lemborku nie brakowało emocji, rywalizacji i sportowego ducha. Za nami trzeci powiatowy integracyjny turniej bokki o Puchar Starosty Lemborskiego. W tej dyscyplinie paraolimpijskiej zmierzyło się 5 drużyn reprezentujących placówki i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Najlepsze okazały się zespoły specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz środowiskowego domu samopomocy Lwiątko. W kategorii kobiet triumfowały zawodniczki SOS-W, wyprzedzając Stowarzyszenie Otwarte Drzwi i Lwiątko. Wśród mężczyzn zwyciężyła drużyna Lwiątka przed SOS-W i Otwartymi Drzwiami. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym, co zapewniło 20 emocjonujących spotkań. Dodatkową atrakcją był pokazowy pojedynek pomiędzy wicestarostą lemborskim Adrianem Wentą, a dyrektorem Lwiątka Jarosławem Klasą. Bokia to

0: Dla precyzji, koncentracji i cierpliwości, która doskonale integruje osoby w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności. W Słupskim Parku Kultury i Wypoczynku powstała przystani rybacka. W ramach słupskiego budżetu obywatelskiego powstała nowa strefa zabaw dla dzieci. W ramach zadania rozebrane zostały stare nawierzchnie, wykonano nowe alejki. Od strony ulicy Rybackiej zamontowano nowe urządzenia zabawowe, wśród których jest okręt piracki zacumowany na dużej piaskownicy. Projekt obejmował także montaż ławek, stojaków rowerowych, wykonanie oświetlenia i, co ważne, powstała też bezpieczna nawierzchnia dla najmłodszych. Całość zainstalowanych urządzeń wykonano w tej samej stylizacji, głównie z ekologicznych elementów z bali drewnianych. Inwestycja kosztowała 1,5 miliona złotych i została zrealizowana w ramach słupskiego budżetu obywatelskiego. Centrum Operacji Morskich Dowództwo Komponentu Morskiego ma nowego dowódcę. Został nim wiceadmirał Piotr Niedź. Centrum Operacji Morskich Dowództwo Komponentu Wojskowego to jednostka szczebla taktycznego. Dowodzi wydzielonymi siłami marynarki wojennej na morzu, w powietrzu i na lądzie w czasie wykonywania przez nie zadań, a także wydzielonymi siłami dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych w ramach zintegrowanego systemu rozpoznania sił zbrojnych oraz biorącymi udział w akcjach ratowniczych w Polskiej Strefie Odpowiedzialności SAR. Uroczystość oficjalnego przekazania obowiązków w tym stanowisku odbyła się w czwartek 18 czerwca na pokładzie okrętu ORP Błyskawica. Wiceadmirał Piotr Niedź jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Annapolis. 15 sierpnia 2019 roku został mianowany na stopień kontradmirała. Z kolei 11 listopada 2025 roku otrzymał awans na stopień wiceadmirała. Z jego sylwetką bliżej zapoznać możecie się ze strony gdynia.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Robi się naprawdę ciepło, wcale nie przesadzam. Spodziewałem się, że prognoza pogody jeszcze przed tą sobotą, która się zbliża, trochę się zmieni. No nic z tego, jutro uwaga, 31 stopni. Póki co nic znacznie chłodniej. Dziś 24 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 26 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, 25 w Słupsku, 27 w Luzinie. Do tego zachmurzenie. Od małego poumiarkowane, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, mogą pojawić

0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Piątkowy poranek, Arkadiusz Mieczewski. Nieśpiesznie zapraszam Was na naszą podróż w ten weekend. Jeżeli nie macie planów, może warto wybrać się pociągiem nieśpiesznym, by nieśpiesznie podziwiać naszą piękną Polskę. Spokojne tempo jazdy, malownicze trasy sprawiają, że podróż staje się czasem wyciszona. To czas na rozmowę, lekturę i po prostu patrzenie w okno. Piszą o nas za granicą i o naszym pociągu, który porusza się po Polsce. Możecie po prostu wpisać pociąg nieśpieszny w internecie i znaleźć trasę tego pociągu. W Warsie znajdziecie klasyczne smaki, przekąski, dania, jest schabowy, jest kapusta, a do tego wagony odrestaurowane. To kawałek historii polskiego kolejnictwa, przywrócony do życia. Pociąg z maksymalną prędkością jedzie 120 km na godzinę. Na czele składu legendarna lokomotywa EP0523 oraz inne perły polskiej elektryfikacji, no i w oryginalnych historycznych barwach. Ten nieśpieszny już sobie nieśpiesznie podąża. Może Wy będziecie mieli ochotę nieśpiesznie poruszyć się po Polsce, to zapraszam serdecznie na stronę ICC Nieśpieszny. Tam można znaleźć trasy, bilety i wszystko, co potrzebne jest do tej podróży.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rower.

0: Marek to spokojna głowa rodzica.
1: W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
4: Reklama.

0: skarbie nie da się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Zabieram was teraz do Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania od przyszłego roku zakaże osobom w wieku poniżej 16 lat dostępu do mediów społecznościowych. Według premiera chodzi o bezpieczeństwo młodych użytkowników internetu, bo oni właśnie tam narażeni są najbardziej, jeżeli chodzi o swoje zdrowie psychiczne. Te przepisy mają wejść w życie na początku przyszłego roku, prawdopodobnie wiosną. Według założeń projektu dzieciom próbującym ominąć zakaz nie będą groziły kary, a odpowiedzialność za obowiązek jego egzekwowania spadnie na platformy. To właśnie tak ma być już za chwilę w Wielkiej Brytanii. Rząd poinformował również, że nie wyklucza ograniczeń czasowych dotyczących starszych nastolatków, które sprawiłyby, że osoby w wieku 16-17 lat nie mogłyby przewijać po nocach. No i zastanawiam się nad tym, czy to rzeczywiście takie zakazy są w dzisiejszych czasach naprawdę warte walki, bo jak ktoś będzie chciał, to i tak zrobi po swoim. W dzisiejszych czasach, w czasach technologii, gdzie można wszystko ominąć, można ominąć również pewnie bardzo szybko taki zakaz. No ale cóż, rządy walczą, rozumiem chęć, ale chęć to nie wszystko i o tym też chyba w Wielkiej Brytanii muszą pamiętać. Może bardziej postawić na edukację i na to, żeby młodzi ludzie wiedzieli, że w internecie czyha na nich również zło.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Nocne maratony filmowe Helios prezentują Maraton Horrorów. 26 czerwca w ciągu jednej nocy zagramy kolejno premierowy Rytuał Lili, Lalka i Krwawe Polowanie, a do tego jeszcze Poświęceni. Maraton Horrorów w kinach Helios. Start 26 czerwca, godzina 23. Więcej na helios.pl.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Młodzi żeglarze rywalizowali w Redzie, za nami 12. Powiatowe Regaty Szkolne w klasie Puck o puchar przewodniczącego Rady Powiatu Puckiego. W zawodach zorganizowanych przez Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku we współpracy z Jachtklubem Rewa wystartowało 15 załóg reprezentujących szkoły z terenu powiatu puckiego. Najlepiej spisali się uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego w Dębogórzu, którzy zajęli dwa pierwsze miejsca. Zwycięska załoga wystąpiła w składzie Antoni Bejrowski, Wojciech Powałka i Wojciech Kalmarek. Drugie miejsce wywalczyli Aleksandra Nowalińska, Filip Gość-Sowiak i Kajetan Łakowski, również reprezentujący szkołę z Dębogórza. Na najniższym stopniu podium stanęła załoga pierwszego liceum ogólnokształcącego w Pucku w składzie Jakub Sikora, Nikodem Jasiński i Tomasz Stankowski. Czwarte miejsce zajęła szkoła podstawowa w Pucku, a piąte przypadło zespołowi szkolno-przedszkolnemu w Mostach. Zmieniamy sypu.

0: Inne w Bolszewie trwa pierwszy w tym roku turniej Lotto PZT Polish Tour Ranki ITF W35. Świat finału gry pojedynczej awansowały dwie Polki. Weronika Ewald pokonała Mają Pawelską 6-2 i 7-6 i wciąż nie straciła w turnieju seta. Z kolei Weronika Falkowska po blisko 3 godzinach walki wygrała z Amelią Paszun 6-3, 6-7 i 6-2, broniąc po drodze piłki meczowej. Dzisiaj Ewald zmierzy się z Czeczką Julię Pasikową, a Falkowska o półfinał zagra z Niemką Jolie Lili Sophie Ster. Polskie tenisistki pozostają także w walce o triumf w deblu. Do półfinału awansowała Daria Kuczer, grająca w parze z Iwaną Sebestową oraz Inka Wawrzkiewicz, której partneruje Czeszka Amy Sucha. Oznacza to, że niewykluczony jest polski finał gry podwójnej. Dla Darii Kuczer start w Bolszewie jest szczególny. Tenisistka wróciła do rywalizacji po niemal rocznej przerwie spowodowanej problemami ze ścięgnem Achillesa. Jak przyznali, turniej w Bolszewie jest jej pierwszym występem od sierpnia ubiegłego roku. Zmieniamy dyscyplinę. Arka Gdynia pozyskała nowego piłkarza. Do Beniaminka pierwszej klasy dołączył Konrad Gruszkowski, który podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia. 25-letni obrońca trafił do Gdyni na zasadzie transferu definitywnego z GKS-u Katowice. Gruszkowski występuje przede wszystkim na prawej stronie defensywy. Swoją piłkarską drogą rozpoczynał w Turbaczu Musza Dolna, a następnie reprezentował m.in. Wisłę Kraków, Motor Lublin oraz słowacki klub DAS 1904 Dunajska Streda. Ostatnie dwa sezony spędził w GKS-ie Katowice. W minionych rozgrywkach na boiskach Ekstraklasy wystąpił 20 razy. Teraz będzie walczył o miejsce w składzie Arki Gdynia przed nowym sezonem w pierwszej lidze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Dzisiejszy dzień szykuje się naprawdę gorący. Już poranek mieliśmy wyjątkowo ciepły. O mniej więcej 6 na termometrach oglądaliśmy koło 16 stopni Celsjusza. W ciągu dnia, uwaga, 24 się szykuje w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. I to dopiero początek. 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Chomelnicy. 26 w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie. I 27 stopni Celsjusza w Luzinie. Zachmurzenie będzie dziś utrzymywać się raczej dość intensywne. Może pojawić się deszcz i mogą pojawić się burze.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Śniadanie z Norda FM.

Nie wiem, czy wy wolicie iść i jechać prostą drogą, czy też bardziej krętą, albo najbardziej krętą. Jeżeli prostą, to nie mam dla was propozycji, ale jeżeli najbardziej krętą drogą w Polsce, to mam dla was propozycję na przykład na weekend. To nie musi być ten nadchodzący weekend, to może być kolejny. No w końcu wakacje, letni czas się zaczyna. Malownicza trasa ukryta jest na Podkarpaciu. Za najbardziej krętą drogą w Polsce uznawany jest odcinek drogi krajowej numer 28 między Wujskiem a Tyrawą Wołoską w województwie podkarpackim. Licząca około 7 km trasa słynie z kilkunastu bardzo ostrych zakrętów, tak zwanych agrafek. Położona w górach słonnych, serpentyny są popularnym celem kierowców i motocyklistów, którzy cenią je za dobrą nawierzchnię, wymagający przebieg oraz malownicze widoki. Trasa prowadzi przez teren Parku Krajobrazowego i wspina się na przełęcz Przysłup, a

0: ma 620 metrów nad poziomem morza. Przy wspomnianym odcinku jest punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę Bieszczadów, w tym Tarnice i Połoniny. Mam nadzieję, że jakoś Was zachęciłem do tego, że nie zawsze droga musi być prosta, a może być czasami kręta, a nawet bardziej kręta, a to wszystko dla pięknych widoków, no i dla niezapomnianych wrażeń. Pamiętajcie, najbardziej kręta droga w Polsce, odcinek krajowej drogi numer 28 między Wujskiem a Tyrawą Wołoską, to w województwie podkarpackim. Zapiszcie sobie, jak kiedyś będziecie mieli ochotę się pokręcić.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, astronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządu nowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neo Tools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tank Tools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy. Pst. Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
6: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
1: Reklama.

0: Kończymy piątkowy poranek, a z piątkowym porankiem kończy się również powoli wiosna, bo za chwilę nadejdzie lato 21 czerwca, czyli w niedzielę. Słońce wzniesie się najwyżej nad horyzontem, a dzień osiągnie maksymalną długość. To czas na noc kupały. Święto ognia, wody, miłości, które symbolicznie kiedyś łączyło ludzi z siłami natury. Zaczyna się prawdziwe lato, nie tylko pogodowe, ale również i kalendarzowe. I astronomiczne, i meteorologiczne, i po prostu będzie lato. W tym roku stanie się to w niedzielę o godzinie 10:26. Jak się obudzicie, to będziecie mogli kawką i śniadankiem przywitać już lato. A ja mam nadzieję przywitać Was latem już w poniedziałkowy poranek. Mam nadzieję, że może nawet jak macie wakacje od poniedziałku, to będziecie mieli rano włączone radio i posłuchacie mojej porannej audycji. Za ten tydzień, jak zwykle, bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Wam udanego weekendu. No i jak to w tej piosence? Do lata, piechotą będę szedł. I mam nadzieję, że dojdę w poniedziałek. Do usłyszenia, do poniedziałku, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: 23 czerwca na godzinę 18 zapraszamy do Centrum Samorządowego w Szemudzie na koncert z okazji Dnia Ojca. Od Kaszub po Norwegię.
2: I na jednej binie spotkają się orkiestrę Stolece Norwegii z Oslo i nasze Siemałcko.
1: Orkiestry Dente. A gdy te wszystkie instrumenty zagrają razem,
2: to może dostać belny grzemłyt. Prawdziwy orkiestrowy młyce.
1: Zabierzcie tatę i mamę, rodziny i przyjaciół.
2: Przejedz to wszyscy.
1: Wstęp wolny. Widzimy się w Szemudzie.
2: Do usłyszenia.
1: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kielkowski.
3: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
4: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
5: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem. Reklama.
6: Sejm uchwalił przepisy o jawności zarobków lekarzy. Amerykańsko-irańskie negocjacje nie ruszą wbrew zapowiedziom. W Krakowie dzik, w Przemyślu niedźwiedź. Powiemy o dzikich zwierzętach w miastach. Paulina Nawrocka. Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Bezpośrednią przyczyną przyspieszenia prac nad rozwiązaniem, które ma pozwolić na gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach medyków, była sprawa lekarza w trakcie specjalizacji, który zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Dyrektorzy szpitali czekają na systemowe zmiany, które pozwoliłyby ograniczać bardzo wysokie zarobki lekarzy na kontraktach. Jak mówi szef Szpitala Uniwersyteckiego numer 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś. Dziś praktycznie wszyscy dyrektorzy są na bardzo słabej pozycji negocjacyjnej.
7: Na stole leży z jednej strony roszczenia personelu, a z drugiej strony zamknięcie potencjalnego oddziału. My czasami słyszymy takie rzeczy, które się dzieją w innych ośrodkach, gdzie oddział został zamknięty ze względu na braki kadrowe i tak dalej, i tak dalej.

0: Najważniejsi powinni być pacjenci, którzy dziś czują się oszukiwani.
1: Do kardiologa czekam 1,5 roku, a prywatnie tydzień, 1,5.
2: A ile za prywatną wizytę musiałby pan zapłacić?
1: 400 zł. Z echem serca 650.
3: Tak, ja nie mam 2000 emerytury i na wizytę prywatnie to już bym musiał chodzić i mąż to jest nie sposób. To się wydaje tylko na leki i teraz z czego żyć.
0: Wbrew zapowiedziom dzisiaj nie ruszą amerykańsko-irańskie negocjacje nad ostatecznym porozumieniem pokojowym. Rozmowy w tej sprawie zaplanowane były w Szwajcarii, ale swój wyjazd odwołał wiceprezydent J.D. Vance, Tomasz Orchowski.
4: Amerykanie i Irańczycy mają 60 dni, żeby dogadać się w sprawie ostatecznego porozumienia. Taki termin zakłada wstępna umowa podpisana w tym tygodniu przez przywódców USA i Iranu. Planuję polecieć do Szwajcarii. Kiedy dokładnie? Myśleliśmy, że te techniczne negocjacje rozpoczną się w ten weekend. Tak planujemy, ale to się może zmienić, bo Iran to nie jest łatwy kraj. Mówił Vance, który zdecydowanie broni porozumienia i staje się jego twarzą podczas konferencji. Został zapytany, czy nie boi się, że zostanie kozłem ofiarnym, bo Trump rzucił, że jeśli porozumienie nie wypali, to właśnie na Vance'a może zrzucić winę. Myślę, że prezydent żartował, odpowiedział Vance, dla którego porażka w tej sprawie byłaby dużym problemem, bo mogłaby mu utrudnić starania o prezydenturę w przyszłości.
0: W Krakowie dzik przewrócił wózek z 13-miesięcznym dzieckiem. Dziewczynka ma obrażenia głowy, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Miasto zwołało w tej sprawie sztab kryzysowy. Z kolei niedźwiedź, który nocą przeszedł przez centrum Przemyśla, jest już w lesie. Nagrania ze zwierzęciem błąkającym się po mieście trafiły do mediów społecznościowych. Widać zabłąkane zwierzę, które biega w okolicach Starego Miasta i Placu Unii Brzeskiej i gapiów, którzy próbowali z jak najbliższej odległości nagrać niedźwiedzia. Młody samiec był eskortowany przez patrol policji, która monitorowała jego trasę aż do kompleksu leśnego. To zwierzę, które żyje w okolicznych lasach, dodaje leśnik Przemysław Włodek z nadleśnictwa w Krasiczynie.
5: To jest taki młodszy niedźwiedź, pewnie ciekawy i gdzieś próbuje znaleźć sobie jakieś miejsce, w którym będzie mógł żyć.
0: Służby środowiskowe uspokajają i zapewniają, że taka sytuacja to wyjątek, a nie reguła.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu Norda FM. Specjalna komisja sprawdzała miejsce, na którym doszło do śmiertelnego w skutkach wypadku w Dobrzebinie. Nie żyje 70-latek. Do zdarzenia doszło w niedzielę 7 czerwca. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy wejherowskiej drogówki, którzy ustalili wstępny przebieg kolizji. Z ich ustaleń wynika, że 70-letni mieszkaniec gminy Szemud poruszał się hulajnogą elektryczną chodnikiem w kierunku ulicy Bojańskiej. W pewnym momencie na wysokości jednej z posesji niespodziewanie zjechał na jezdnię i uderzył prawidłowo jadącego Volkswagena. Za kierownicą samochodu siedziała mieszkanka Gdańska. Kobieta była trzeźwa i nie odniosła obrażeń, natomiast 70-latek w wyniku zdarzenia doznał licznych obrażeń ciała. W tym urazu głowy został przetransportowany do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że 70-latek znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Niestety mężczyzna zmarł. W związku z tym według procedur miejsce wypadku badała specjalna komisja powypadkowa. W czynnościach 18 czerwca uczestniczyli m.in. naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, kierownik prewencji Komisariatu Policji w Szemudzie, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele zarządcy drogi oraz oficer prasowy wejherowskiej policji. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabu Aneta Potrykus, komisja została zwołana po otrzymaniu informacji o śmierci 70-letniego mężczyzny, który brał udział w zdarzeniu drogowym jako kierujący hulajnogą elektryczną. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna poruszał się chodnikiem i prawdopodobnie nagle zjechał na jezdnię i uderzył w samochód. Zmiany oświatowe w gminie Cewice. Komisja konkursowa wyłoniła kandydatkę na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach. To ważna informacja nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale także dla rodziców oraz mieszkańców miejscowości. Konkurs odbył się 17 czerwca w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach. Podczas posiedzenia komisja oceniła złożoną ofertę. Kandydatka przedstawiła również swoją wizję funkcjonowania szkoły i przedszkola, a także plany związane z dalszym rozwojem placówki. W wyniku postępowania konkursowego komisja wskazała Ewelinę Zdziebko jako kandydatkę na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego. Po zakończeniu obrad gratulacje złożyli jej członkowie komisji oraz wójt gminy Cewice Jerzy Bańka, życząc wielu sukcesów, satysfakcji z pracy oraz pomyślnej realizacji planów związanych z dalszym rozwojem szkoły i przedszkola. Przed kandydatką jeszcze formalności związane z objęciem stanowiska. Jeśli proces zakończy się pomyślnie, to właśnie ona będzie odpowiadać za kierunek rozwoju placówki, do której uczęszczają dzieci z Siemirowic i okolicznych miejscowości. Kolejne utrudnienia drogowe w Słupsku. W związku z naprawą nawierzchni od najbliższego poniedziałku całkowicie dla ruchu kołowego zamknięta zostanie ulica Szarych Szeregów na odcinku od skrzyżowania z Armii Krajowej do Powstańców.

0: warszawskich. Objazd wyznaczony zostanie ulicą Partyzantów. Kierowcy będą mogli korzystać też z alternatywnej trasy prowadzącej przez Most Kowalski, Grodzką, Rondo Staromiejskie i Most Kaszubski. Utrudnienia w tej części Słupska potrwają do końca lipca. Zarząd Infrastruktury Miejskiej apeluje do zmotoryzowanych o zachowanie ostrożności, stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu i uwzględnienie zmian podczas planowania podróży. Stołówka w Puckiej Podstawówce przejdzie modernizację, co dzięki pozyskanym środkom. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 80 tysięcy złotych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu Moduł Trzeci. Całkowita wartość zadania wynosi 100 tysięcy złotych, w tym wkład własny w gminy to 20 tysięcy. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie stołówki oraz zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej imienia Mariusza Zaruskiego w Pucku, a zakupione wyposażenie trafi do obu budynków. W ramach zadania zakupione zostaną nowoczesne urządzenia gastronomiczne, wyposażenie ze stali nierdzewnej, meble kuchenne oraz sprzęt niezbędny do przygotowywania i wydawania posiłków. Wśród nich znajdą się m.in. nowe stoły oraz ławki dla uczniów, regały do magazynów oraz nowe lodówki. Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Już poranek mieliśmy dzisiaj ciepły, a teraz temperatura idzie tylko i wyłącznie w górę. Dziś osiągnie jeszcze nie ekstremalnie, ale wysokie 24 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce. 25 będziemy mieli w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. 26 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie. 27 w Luzinie. Na barometrach 1020 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany. A zachmurzenie będzie tylko i wyłącznie coraz większe. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, mogą pojawić się też burze.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda FM.

0: Piątek weekendu początek. Bardzo się cieszę, że mogę być wspólnie z Wami i towarzyszyć Wam na ostatnich metrach do weekendu. Dobrej energii i muzyki nie zabraknie. Maja Popowska, witam i zapraszam.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
5: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
6: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie kombo taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
7: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
1: Reklama.

Taskmaster szykuje polską odsłonę do grona obsady, dołącza Kazik Mazur, aktor oraz improwizator. Program poprowadzi Adam Woronowicz, więc już sam zestaw nazwisk sugeruje, że stacja stawia na komediowy charakter formatu, a nie tylko na zwykłą rywalizację. Taskmaster działa na bardzo prostym pomyśle. Uczestnicy dostają dziwne zadania, próbują wykonać je po swojemu, a największą atrakcją jest często nie wynik, tylko droga do porażki albo zaskakującego sukcesu. To format, który świetnie pokazuje, jak bardzo ludzie różnią się sposobem myślenia. Jedni kombinują logicznie, inni idą w chaos, jeszcze inni wyglądają, jakby zrozumieli polecenie dopiero w połowie katastrofy. Polska wersja ma szansę trafić w moment, w którym widzowie szukają programu lekkiego, ale niekoniecznie prostego. Bo Taskmaster śmieszy właśnie tym, że zadania wydają się banalne, dopóki nie trzeba ich naprawdę zrobić. Wtedy zaczyna się prawdziwa komedia charakterów.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, Avutools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
2: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
3: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby. Pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W najbliższą sobotę odbędzie się bieg Dwie Wieże na dystansie 15 km w gminie Choczewo. Drogą elektroniczną zapisało się ponad 250 osób. Start i meta biegu zlokalizowane będą w Kopalinie przy świetlicy wiejskiej przy ulicy Topolowej. Trasa biegu prowadzi przez malownicze tereny Borów Sosnowych, Pasa Nadmorskiego wzdłuż brzegu morskiego. Trasa zaczyna i kończy się w malowniczej nadmorskiej miejscowości Kopalino przy świetlicy wiejskiej. Zawody rozpoczną się o godzinie 10. Wziąć w nich udział mogą osoby, które ukończyły 16 lat. Jeszcze w dniu zawodów będzie możliwość rejestracji. Zmieniamy dyscyplinę. To był niezwykle udany sezon dla siatkarek APS Rumia. Od przyszłego sezonu Rumianki będą o punkty walczyć na drugoligowym szczeblu.
5: Czasu na taką stricte radość było bardzo mało, bo za chwilę trzeba było już przystąpić do pierwszych działań związanych z drugą ligą, która startuje już od września.
4: A czy ten awans to już taki cel od początku sezonu, czy to przyszło w trakcie rozgrywek?
5: Tak, awans był naszym celem numer jeden. Dziewczyny podobne zestawie, w podobnym składzie od 2 lat funkcjonowały i tak naprawdę już poprzedni sezon pokazał, że byliśmy gotowi, a zabrakło tego przysłowiowego szczęścia. Wtedy przydarzyła nam się porażka najmniejsza z możliwych, tak jak to w siatkówce bywa, 15-13 w tiebreaku, w

0: W meczu, który decydował o tym, rozgrywaliśmy wtedy turniej Białej Podlaskiej. Teraz już nie zostawiliśmy nic przypadkowi i weszliśmy do tej drugiej ligi z przytupem, bez straty seta.
1: Mówił w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM prezes i trener APS Rumia Robert Sawicki. Całej rozmowy słuchajcie w najbliższy poniedziałek po godzinie 20 na antenie radia. W sobotę w Słupsku odbędzie się 5. edycja charytatywnego biegu z nadzieją. Zawody zostaną rozegrane na stadionie 650-lecia, a uczestnicy pokonają trasę o długości 5 km. Wydarzenie ma sportowy, ale przede wszystkim charytatywny charakter. Dochód z wpisowego zostanie przeznaczony na remont stajni należącej do Fundacji Nadzieja. Jak podkreśla dyrektorka Fundacji Małgorzata Wolska, w biegu może wystartować każdy niezależnie od poziomu sportowego. Każdy może wziąć udział w tym wydarzeniu, można również przejść tę trasę. Najważniejszy jest cel imprezy. Pieniądze z wpisowego przeznaczymy na remont naszej stajni, mówi Małgorzata Wolska. Zapisy internetowe już się zakończyły. Do udziału będzie można dołączyć także w dniu zawodów. Start zaplanowano na godzinę 11.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Mam nadzieję, że wychodząc dzisiaj z domu już się ubraliście w takie letnie ubrania, bo pogoda będzie dziś letnia. Jutro jeszcze goręcej, ale po kolei. Dziś 24 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebieusce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kamienicy. Może być cieplej, oczywiście, że może. 26 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie i nawet 27 stopni w Luzinie. Ciśnienie 1020 hektopaskali, chmur trochę na niebie jest i będzie ich dzisiaj jeszcze więcej. Mogą pojawić się opady, mogą pojawić się też burze.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Camp Snoopy wraca z drugim sezonem i pokazuje, że klasyczne animowane światy nadal potrafią działać, jeśli nie próbuje się ich na siłę udawać czymś zupełnie innym. Snoopy, Charlie Brown i reszta bohaterów z Peanuts mają w sobie coś, czego wiele nowych marek bardzo szuka. Prostotę, łagodny humor i rozpoznawalność budowaną przez pokolenia. Nowy sezon na Apple TV stawia na obozowy klimat, przygody na świeżym powietrzu i harcerską drużynę Snoopiego. To niby lekka animacja dla rodzin, ale jej powrót dobrze pasuje do czasu, w którym widzowie bywają zmęczeni hałaśliwymi premierami. Czasem nie trzeba wielkiego zwrotu akcji, kolejnego superbohatera i efektów, które zajmują pół ekranu. Wystarczy pies z wyobraźnią, kilku przyjaciół i świat, w którym nawet drobny problem urasta do sympatycznej przygody. Snoopy od lat przypomina, że największą fantazję można mieć bez jednego wypowiedzianego zdania.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo. Zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa.

0: turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama.

Chiński film Dear You trafia na kolejne rynki poza Azją i to jest ciekawy przykład, jak lokalna historia potrafi przebić się szerzej, bez wielkiej hollywoodzkiej machiny. Produkcja oparta na rodzinnych emocjach, pamięci i języku Teochew stała się jednym z ważniejszych chińskich zaskoczeń kinowych roku. Teraz

dotarła między innymi do widzów w Ameryce Północnej, Australii i Nowej Zelandii. To dobrze pokazuje, że globalne kino nie musi zawsze mówić tym samym językiem i korzystać z tych samych schematów. Widzowie coraz chętniej sięgają po opowieści zakorzenione w konkretnym miejscu, jeśli emocje są czytelne. Rodzina, strata, wspomnienia i pytanie, jak dobrze znamy własne korzenie, działają niezależnie od kraju. Dear You przypomina, że film lokalny nie jest mniejszym filmem. Czasem właśnie jego siłą jest to, że nie próbuje wszystkim przypodobać się od pierwszej sceny, tylko mówi własnym głosem. A jeśli głos jest szczery, napisy przestają przeszkadzać bardzo szybko.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
0: Reklama.
4: Upały i burze są aktualne ostrzeżenia pogodowe. Sztab w Krakowie po ataku dzika, w którym ranne zostało dziecko. Parkowi w Barcelonie będzie patronowała polsko-romska poetka. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nieco ponad 28 stopni w Słubicach. To najwyższa temperatura, jaką jeszcze przed południem zanotowano dziś w Polsce. No, ma być jeszcze cieplej w zachodniej części kraju, dziś nawet do 33 stopni. I ostrzeżenia pogodowe głównie drugiego stopnia, czyli średniego, obowiązują na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Lubuskiem, w większości Wielkopolski, na zachodzie Pomorza Zachodniego i częściowo na Górnym Śląsku. I tak do niedzieli włącznie. Natomiast już za 2 godziny mniej więcej w tych samych rejonach kraju, prócz Opolszczyzny i Śląska, zaczną obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mogą im towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Alerty będą obowiązywać do północy. Miejski sztab kryzysowy w Krakowie to po tym, jak wczoraj na osiedlu Kliny Locha z młodymi przewróciła wózek z rocznym dzieckiem. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
5: Kobieta spacerująca z dzieckiem została zaatakowana przez dzika, który przewrócił wózek. Z wózka wypadła 13-miesięczna dziewczynka, która trafiła tam do szpitala na badania, aby wykluczyć ewentualnie, czy nic poważnego się jej nie stało. No i z tej relacji lekarzy wynikało, że

0: i życie zdrowie nie zagraża niebezpieczeństwo.
1: W naradach sztabu wzięli udział przedstawiciele miasta, służb miejskich, lekarz weterynarii oraz jednostki odpowiedzialne za odławianie zwierząt. Miasto najprawdopodobniej zdecyduje się na odłowienie lub przepędzenie dzików wraz z młodymi. Radni z Ursynowa chcą pilnej sesji wyjaśnień dotyczących zarobków Dawida Kasprzyka w Szpitalu Południowym oraz doniesień o przyjmowaniu polityków KO poza kolejką. Bulwersuje ich fakt, że szefem Rady Nadzorczej jest polityk koalicji, burmistrz Ursynowa Robert Kępa, który o aferze nic nie wiedział, mówi radny dzielnicy Maciej Antosiuk z Otwartego Ursynowa, klubu, który wnioskuje o sesję.
2: Jeżeli Rada przez tyle czasu nie była w stanie wykryć tego, że są nieprawidłowości w wynagradzaniu w przypadku pana Dawida Kacprzyka, no to zachodzi bardzo zasadne pytanie, czy rzeczywiście dalej te osoby powinny pełnić funkcję w Radzie Nadzorczej.
1: Rada na Ursynowie to kolejne gremium, które zbierze się w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Na czwartek planowane jest nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta. Tuż przed nim prezydent Rafał Trzaskowski będzie ubiegał się o absolutorium od Rady. Uproszczenie definicji mobbingu, podwyższenie najniższego zadośćuczynienia za jego stosowanie oraz zobowiązanie pracodawców do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi zakłada nowelizacja kodeksu pracy, którą uchwalił Sejm. Posłowie wprowadzili jednocześnie poprawki zakładające m.in. wydłużenie wejścia w życie przepisów o 3 miesiące. Park w Barcelonie zostanie nazwany imieniem Papuszy, czyli Bronisławy Weiss, polsko-romskiej poetki. Radni stolicy Katalonii chcą w ten sposób docenić wkład kulturowy postaci romskiej w europejskie dziedzictwo.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Młodzi mieszkańcy Redy pokazali, że wiedzą, jak debatować. Młodzieżowa Rada Miejska w Redzie zorganizowała warsztaty debat. Wydarzenie w formule Cafe Table odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie. Warsztaty stały się przestrzenią do rozmów, wymiany poglądów i wspólnego poszukiwania nowych pomysłów przez młodych ludzi. Celem było to, aby dać młodym przestrzeń, aby porozmawiać o różnych tematach, spojrzeć na nie z wielu perspektyw oraz podzielić się własnymi doświadczeniami i opiniami. Jak zapewnia Urząd Miasta Reda, cieszymy się, że uczniowie klas 8 tak aktywnie włączyli się w spotkanie. Takie spotkania pomagają rozwijać umiejętność dialogu, współpracy i budowania świadomej społeczności młodych mieszkańców Redy. Jak wyglądały warsztaty? O tym możecie przekonać się z galerii fotografii opublikowanej na facebookowym profilu Urzędu Miasta Reda. Ważna informacja dla kierowców i mieszkańców gminy Potęgowo. Od wieczora nastąpią istotne zmiany w organizacji ruchu związane z modernizacją linii kolejowej numer 202. Jak informuje wykonawca inwestycji, o godzinie 22 zamknięty zostanie wiadukt w ciągu ulicy Głuszyńskiej w Potęgowie. Utrudnienia mają związek z prowadzoną przebudową infrastruktury kolejowej i będą obowiązywać do odwołania. Dla kierowców przygotowano objazd nowo wybudowaną drogą na trasie Darżyno-Potęgowo-Głuszynko. Wszystkie zmiany zostały oznakowane, jednak osoby regularnie korzystające z tej trasy powinny uwzględnić możliwość wydłużenia czasu przejazdu. Zmiany dotyczą również ruchu pieszego. Piesi oraz rowerzyści będą mogli korzystać z nowo wybudowanego przejścia podziemnego pod torami w Potęgowie, które zapewni bezpieczne przejście mieszkańcom. Nie będzie funkcjonowało jednak przejście pod wiaduktem w ciągu ulicy Głuszyńskiej. Do czasu zakończenia prac mieszkańcy muszą przygotować się na czasowe utrudnienia i zmiany w codziennych trasach. Drogowcy apelują o zachowanie ostrożności oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie drogowe. Czworo dzieci i jedna osoba dorosła z objawami podtrucia dymem trafiły do szpitala po tym, jak w nocy doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Konarskiego w Słupsku. O szczegółach mówi kapitan Piotr Basarab, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.
4: Krótko przed godziną 3 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Konarskiego w Słupsku. Na miejsce zadysponowano 5 zastępów PSP i zastęp Wojskowej Straży Pożarnej Batalionu Ochrony Bazy Rydzikowo. Pożar rozwijał się w obrębie piwnicy, a zadymienie ocięło drogę ewakuacji z budynku części mieszkańców. Strażacy ewakuowali za pomocą drabiny mechanicznej 7 osób z balkonu i dachu budynku.
3: Strażakom szybko udało się zlokalizować źródło ognia i ugasić pożar. Na razie nie są znane przyczyny powstania pożaru, wyjaśniają to eksperci z zakresu pożarnictwa. Do tragicznego wypadku doszło na terenie powiatu puckiego. Nie żyje 70-latka. Do zdarzenia doszło w środę 17 czerwca około godziny 21 w chałupach na drodze wojewódzkiej numer 216. Jak przekazuje aspiranta Agnieszka Selewska z puckiej policji, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 70-letnie mieszkańca mieszkanka Żywca przekraczała jezdnię poza wyznaczonym przejściem dla pieszych.

0: pieszych. W trakcie przechodzenia przez jezdnię doszło do potrącenia kobiety przez samochód marki Subaru, którym kierował 20-letni mieszkaniec Władysławowa. Pomimo podjętej pomocy życia kobiety nie udało się uratować. Teraz funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowe okoliczności oraz przebieg tego tragicznego zdarzenia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Południe już za nami, a to oznacza, że zaczyna się wręcz odliczanie do weekendu. Już tylko parę godzin zostało do odpoczynku. Temperatura, no taka chyba też już weekendowa, robi się naprawdę ciepło. Dziś jeszcze umiarkowanie gorąco, jutro po prostu upał. Dzisiaj 24 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebiejusce, 25 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gdyni, Pusku, Kosakowie, 26 w Wejherowie, Radzie Runi, Gniewinie, a 27 stopni Celsjusza w Luzinie. Ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Ye, wcześniej znany jako Kanye West, przyciągnął około 70 tysięcy osób na koncert w Tbilisi i znów pokazał, że w showbiznesie rozpoznawalność potrafi działać nawet wtedy, gdy artystę otaczają ogromne kontrowersje. W ostatnich latach jego występy były blokowane w części krajów europejskich z powodu wcześniejszych antysemickich wypowiedzi, a mimo to koncert w Gruzji wyprzedał się błyskawicznie. To jest jeden z tych tematów, przy których popkultura przestaje być tylko rozrywką. Zaczyna się rozmowa o odpowiedzialności artysty, sile fanowskiej lojalności i o tym, czy publiczność oddziela muzykę od zachowań człowieka stojącego na scenie. Ye od dawna funkcjonuje na granicy twórczości, skandalu, prowokacji.

emocji i medialnego chaosu. Koncert w Tbilisi przypomina, że wielkie nazwisko nadal może wypełnić stadion. Pytanie tylko, czy każdy pełny stadion oznacza triumf, czy raczej bardzo głośną debatę bez prostego finału.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Marszewo. Na Kaszubach na jeden dzień stanie się jeszcze bardziej kaszubskie.
5: Tu można nawet rzec, bardziej się małości.
4: W niedzielę 21 czerwca od 10 gmina Szemud zaprasza do kaszubskiego zakątka w leśnym ogrodzie botanicznym w Marszewie.
5: Buty na się KGW z Leśna, z regionalnym Asmaćka ma i z Gorący ma Plinca ma.
4: A o 12 zagrają, zaśpiewają i zatańczą koleczkowianie.
5: Kto do tego wszczęśliwy piękny las, łegród i niedzielny spacer.
4: To co?
5: Widzimy się w Marszewie.
4: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
6: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
0: Reklama.
7: A ja mam być jak

która nadal lubi brać dobrze znane legendy i zdejmować im zbroję błyszczącej przygody. Hugh Jackman wciela się w starszego, zmęczonego Robin Hooda, który nie jest już tylko symbolem sprytu, łuku i walki o sprawiedliwość. To bohater po przejściach, z przeszłością, która bardziej ciąży niż inspiruje. Taki pomysł dobrze pasuje do współczesnego kina, bo widzowie coraz częściej dostają nie prostą legendę, ale pytanie, co zostaje z mitu, kiedy opadnie kurz po dawnych czynach. Robin Hood przez lata był postacią od jasnego podziału. Bogaci źli, biedni dobrzy, strzała leci w słusznej sprawie. Teraz opowieść robi się mroczniejsza i bardziej osobista. Hugh Jackman po Wolverine znów spotyka się z tematem zmęczonego bohatera, który musi rozliczyć się z własną przeszłością. Widocznie nawet legenda czasem potrzebuje nie nowego łuku, tylko chwili szczerej rozmowy z samą sobą.

Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol.

0: Ukazo. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłogi paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
3: Reklama.

Disco Star wraca z 10. edycją. To pokazuje, że disco polo, mimo wielu dyskusji, żartów i podziałów gustu, nadal ma ogromną siłę telewizyjną. Ten gatunek od lat działa trochę poza eleganckimi definicjami krytyków. Ma prosty refren, taneczny rytm, bezpośredni tekst i publiczność, która nie pod

potrzebuje pozwolenia, żeby się bawić. Talent show w takim świecie ma inną energię niż programy szukające głosów do wielkich ballad. Tu liczy się kontakt z ludźmi, sceniczna pewność, rozpoznawalny refren i zdolność sprawienia, że sala zacznie klaskać, zanim ktoś zdąży przeanalizować harmonię. 10. edycja mówi jedno. Można kręcić nosem, można udawać dystans, ale disco polo w polskiej rozrywce nadal zna drogę do widza i robi to często szybciej niż najbardziej wymyślna kampania promocyjna.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętu.

0: miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
1: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
2: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Na antenie Radia Nord FM czas na kilka chwil z kulturą, a przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Kultowy film Podziemny Krąg wraca na ekran. Miłośnicy kina będą mieli okazję ponownie spotkać się z jednym z najbardziej kontrowersyjnych filmów końca lat 90. Już 25 czerwca w Słupskim Ośrodku Kultury klub filmowy zaprezentuje Podziemny Krąg, obraz Davida Finchera, który przez lata zyskał status dzieła kultowego. Film po ponad 25 latach od premiery ponownie trafia na kinowy ekran. To okazja, by sprawdzić, czy historia pełna prowokacji, czarnego humoru i psychologicznego napięcia nadal działa na widzów tak samo mocno jak przed laty. Podziemny Krąg w obsadzie z Bradem Pittem i Edwardem Nortonem opowiada o znudzonym, zagubionym mężczyźnie, który poznaje charyzmatycznego Tylera Durdena. Razem tworzą tajemniczy klub walki działający poza społecznymi normami. Z czasem niewinna z pozoru inicjatywa zaczyna jednak wymykać się spod kontroli. Seans odbędzie się w kinie Rejs w MC-ku przy Alei 3 maja 22 o godzinie 18. Jak zawsze spotkanie rozpocznie się krótką prelekcją filmoznawcy Bartosza Murawskiego, który wprowadzi widzów w temat filmu. Dzieło od lat prowokuje do dyskusji o samotności, presji społecznej, konsumpcjonizmie i poszukiwaniu własnej tożsamości. Choć od jego premiery minęło już ponad ćwierć wieku, wiele tematów poruszonych w historii nadal pozostaje aktualnych i może być punktem wyjścia do ciekawych rozmów po seansie. Dlatego po projekcji organizatorzy zapraszają również na rozmowę przy herbacie i ciasteczkach w sali Tango. Ma to być okazja nie tylko do wymiany opinii, ale także do dyskusji o tym, dlaczego Podziemny Krąg po latach wciąż wywołuje takie emocje i dzieli widzów. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich miłośników kina, zarówno tych, którzy Podziemny Krąg znają od lat, jak i tych, którzy dopiero odkryją tę głośną historię. A my słyszymy się na następnych informacjach kulturalnych już o 16.45.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: W nowej serii Top Model pojawi się rola Social Booty, którą obejmie Miłosz Kulesza. To bardzo dobrze pokazuje, jak telewizja próbuje dogadać się z internetem nie tylko na poziomie promocji, ale już wewnątrz samego formatu. Kiedyś program tego typu opierał się głównie na jurorach, sesjach, wybiegach i klasycznym telewizyjnym napięciu. Teraz dochodzi pytanie, jak uczestnik radzi sobie w świecie krótkich filmów, reakcji, głosowań, komentarzy i własnej społeczności online. Social Buddy brzmi jak nowoczesna funkcja, ale tak naprawdę opisuje realną zmianę. Modelka albo model nie występują już wyłącznie przed obiektywem fotografa. Działają też przed kamerą telefonu, w relacjach, w klipach, w treściach, które muszą mieć własny rytm. Telewizja zaprasza więc influencera nie jako ozdobę, tylko jako tłumacza nowego języka. Bo dzisiaj czasem łatwiej przejść po wybiegu, niż dobrze przejść przez sekcję komentarzy.

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
4: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
3: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
4: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10:30.
3: Do zobaczenia w kinie Helios.
0: Reklama.
5: Napad na kantor w centrum Łodzi, trwa poszukiwanie sprawcy. Potem ceny paliw w dół, a temperatury w górę. Tłumy miłośników fantastyki w Poznaniu to znak, że ruszył Pyrkon. Marcin Krzemiński. Zuchwały napad na kantor w centrum Łodzi. Sprawca steroryzował rano pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł, rabując około 200 tysięcy złotych w różnych walutach, informuje policja. Trwa poszukiwanie rabusia przez kryminalnych. To, jak informuje policja, ciemnoskóry mężczyzna, trwa identyfikacja jego tożsamości. Trwa też badanie przedmiotu, którym dokonano napadu. Prokuratura chce ustalić, czy to była broń palna w rozumieniu ustawy o broni i amunicji. Do warszawskiej prokuratury trafiło zawiadomienie z ratusza dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. To tam pracował młody lekarz, który w ciągu roku jako szef SOR-u zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Trwa analiza dokumentów przysłanych z ratusza, mówi prokurator Piotr Skiba.
6: Jest bardzo dużo załączników, jest bardzo dużo materiału. Do tego doszło jeszcze jakieś jedno zawiadomienie jakiegoś posła. Natomiast wszystko jest sukcesywnie przekazywane referentowi.
5: Swoje postępowanie kontrolne z urzędu prowadzi już prokuratura. Chodzi o tak zwany salonik dla VIP-ów w szpitalu, gdzie według doniesień medialnych poza kolejnością mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 6 ustaw, a chodzi o uproszczenia w rozliczaniu podatków, integrację interpretacji podatkowych i przepisy dotyczące zarządzania kryzysowego do współczesnych zagrożeń. Prezydent zaakceptował też utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej, powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i ustawę mającą chronić Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze, to spadek o 6 groszy. 5 groszy tańsza będzie 98, bo 6,61, a olej napędowy stanieje do 6 zł 12.

0: groszy, to obniżka ceny maksymalnej o 8 groszy. 35 stopni w cieniu, nad Polskę nadciągają upały. Przed nami najgorętszy weekend tego roku. To wyzwanie dla ludzi, zwierząt i dla roślin. Sporo pracy mają działkowcy.
1: Ja, wie pan, na działce to cały czas jest praca, więc to trudno powiedzieć, czy początek, czy koniec. Cały czas.
2: To traktujemy to jako przyjemność. No przecież w domu albo pan czyta gazetę, albo trzyma pilota.
1: Nawadniasz, zdecydowanie.
0: I to nie tylko działka, ale i też siebie, zwłaszcza przy tak wysokich temperaturach. Astronomiczne lato zaczyna się w niedzielę o 10.26. Miłośnicy fantastyki zjechali do Poznania. W stolicy Wielkopolski ruszył Pyrkon. Na targach poznańskich tłumy.
3: Z Białegostoku. Pierwszy raz jesteśmy na Pyrkonie.
4: Ja przyjechałem dla ciekawości przede wszystkim. Jeden z największych jakby eventów, jeśli chodzi o targi fantastyki. Kostiumy, jakieś takie aranżacje. Jakieś postacie z bajek na przykład, albo z gier.
3: Chłopak zrobił takie przebranie, że miał na plecach właśnie tą skorupę kraba i wszczepił sobie deskę z kółkami do brzucha i położył się na ziemi i jeździł po ulicy.
0: No i ta fantastyczna impreza potrwa na poznańskich targach cały weekend.
5: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Kończą się główne prace na drodze między Odargowem a Dębkami. Właśnie ma zostać przywrócony ruch na tej trasie. Dobre informacje pojawiły się w związku z przebudową drogi powiatowej między Odargowem a Dębkami, która do tej pory była zamknięta dla ruchu.
6: W tym tygodniu wykonujemy ostatnie prace bitumiczne na odcinku około 2 km. To jest taki środkowy odcinek całej inwestycji. Planowane jest w piątek puszczenie już ruchu po tej nawierzchni. Wszystkie pozostałe prace drogowe oczywiście będą wykonywane gdzieś tam w poboczach, także kierowcy i tak będą musieli uważać. Natomiast to, co jest najważniejsze, to co deklarowaliśmy na samym początku, żeby przed sezonem turystycznym wykonać te najtrudniejsze prace i to się oczywiście udało. Oczywiście mieliśmy założenie takie, żeby zrobić to parę dni wcześniej, niestety pogoda też nam nie dopisała, ale wszystko to, co jest najtrudniejsze, mamy już za sobą, także w piątek ten ruch powinien już zostać udostępniony.
5: Tłumaczy dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pucku Marcin Majek. I to najważniejsza wiadomość, chociaż oczywiście nie oznacza to końca prac na tym odcinku.
6: Ruchu wahadłowego nie będzie. Będzie normalnie płynny ruch w jedną i w drugim kierunku, ale oczywiście cały czas trzeba pamiętać, że jest to jeszcze teren budowy. Będą poruszały się też maszyny budowlane, więc wszyscy kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, tak żeby bezpiecznie dojechać. Natomiast to, co jest najważniejsze, już kierowcy i szczególnie mieszkańcy Dębek nie będą musieli korzystać z tego dojazdu, objazdu, który był wykonany, który był dosyć problematyczny, tylko będą już mogli korzystać z nowej wykonanej drogi.
5: Dodaje Majek. Wszystkie prace związane z tą inwestycją trwać będą aż do końca roku. Nie powinno one już jednak generować tak dużych utrudnień, jak te, które właśnie się kończą. Więcej wsparcia psychologicznego w szkołach i przedszkolach w Lęborku. Dobra wiadomość dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Od roku szkolnego 2026-2027 zwiększona zostanie liczba godzin pracy psychologów w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Lęborg. Decyzja zapadła po interpelacji radnej Rady Miejskiej Małgorzaty Bizewskiej, która zwróciła uwagę na potrzebę wzmocnienia pomocy psychologicznej dla dzieci. W odpowiedzi władze miasta podkreśliły również, że kwestie bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego uczniów są ważnym zagadnieniem. Dlatego magistrat postanowił zwiększyć wymiar pracy psychologów we wszystkich miejskich placówkach oświatowych o dodatkową godzinę. To jednak nie koniec działań. Jak poinformowano w nadchodzącym roku szkolnym, miasto we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Lęborku przeprowadzi diagnozę potrzeb psychologiczno-pedagogicznych uczniów szkół i przedszkoli. Badanie ma pomóc w określeniu skali problemów oraz lepszym dopasowaniu formy wsparcia do potrzeb dzieci. W Redzikowie odbędą się obchody Independence Day, które w tym roku będą miały szczególny charakter. Wydarzenie związane jest z 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz 10. rocznicą funkcjonowania amerykańskiej bazy wojskowej w Redzikowie. Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji. Na uczestników czekać będą występ utalentowanych artystów związanych ze słupskim regionem, a także przestrzeń sprzyjająca integracji mieszkańców, rodzinnemu wypoczynkowi i wspólnemu świętowaniu w atmosferze przyjaźni oraz wzajemnego szacunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Żołnierze stacjonujący w bazie przygotowali liczne gry, zabawy i aktywności, które mają zapewnić dzieciom wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Obchody będą także okazją do przypomnienia historii oraz wieloletnich więzi łączących Polskę i Stany Zjednoczone. Uczestnicy będą mogli poznać znaczenie Deklaracji Niepodległości podpisanej 4 lipca 1776 roku. Dokument ten dał początek powstaniu Stanów Zjednoczonych i stał się symbolem walki o wolność, równość oraz prawo narodów do samostanowienia.
7: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma

0: Argo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
1: Zrobiło się już naprawdę gorąco, będzie tylko cieplej. Jutro temperatura sięgnie powyżej 30 stopni Celsjusza. Dziś troszkę chłodniej, ale cały czas gorąco. 24 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 26 w Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewinie, 27 w Luzinie, 1020 hektopaskali na barometrach, zachmurzenie od małego przez umiarkowane po duże, czyli cały wręcz rozpiętość chmur. Im później, tym będzie więcej, może też popadać.
2: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
0: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda.

Muse wraca z albumem The Wow Signal i już sam tytuł brzmi jak zaproszenie do większej opowieści niż zwykła premiera rockowej płyty. Nazwa nawiązuje do tajemniczego sygnału radiowego z kosmosu z 1977 roku, który przez lata rozpalał wyobraźnię ludzi szukających śladów pozaziemskiej inteligencji. To idealny teren dla Muse, bo ten zespół od dawna lubi wielkie tematy. Kosmos, technologia, niepokój, społeczeństwo, stadionowy rozmach i pytanie, dokąd właściwie zmierzamy. W czasach, gdy wiele piosenek walczy o uwagę przez kilkanaście sekund w aplikacji, Muse nadal buduje klimat jak z wielkiego widowiska. I może właśnie dlatego ich powrót jest ciekawy. Pokazuje, że rock nie musi uciekać przed epoką algorytmów. Może spojrzeć w niebo, podkręcić gitary i zapytać, czy ktoś tam nas słyszy, czy tylko my znowu zagrywamy.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Fejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszam.

0: Wracamy do Bolszewa.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
3: Reklama.

Teleekspres zbliża się do 40 urodzin i z tej okazji szykuje jubileuszowe wydanie specjalne. To ciekawy moment, bo mówimy o programie, który przez dekady był jednym z najbardziej

bardziej rozpoznawalnych punktów dnia dla wielu widzów. Krótka forma, szybkie tempo, charakterystyczna czołówka, muzyczny akcent i prowadzący, których nazwiska mocno zapisały się w pamięci odbiorców. W czasach przed smartfonami taki program był jednym z głównych sposobów szybkiego sprawdzenia, co dzieje się w kraju i na świecie. Teraz, gdy wiadomości przychodzą z każdej strony, TeleExpress jest trochę jak przypomnienie dawnej logiki mediów. Konkret, rytm i poczucie, że o ustalonej porze ktoś zbiera najważniejsze sprawy w jednym miejscu. 40 urodziny takiego formatu pokazują, że telewizja może się zmieniać, ale niektóre nawyki widzów mają zadziwiająco długą pamięć. I

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
2: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
0: Reklama.

0: Świat sztuki pożegnał Davida Hockneya, jednego z najważniejszych brytyjskich artystów ostatnich dekad. Miał 88 lat i zostawił po sobie dorobek, który daleko wykracza poza jeden styl albo jedną epokę. Jego baseny z Los Angeles, portrety, pejzaże i późniejsze prace tworzone także na iPadzie pokazywały artystę, który nigdy nie traktował techniki jak zamkniętego zestawu narzędzi. Hockney był rozpoznawalny dzięki kolorowi, światłu i umiejętności patrzenia na codzienność tak, żeby nagle stawała się wyrazista. W jego historii ważne jest też to, że nowoczesność nie była dla niego zagrożeniem. W późniejszych latach chętnie sięgał po cyfrowe narzędzia, jakby mówił, że ciekawość nie kończy się razem z młodością. Takie odejścia zamykają rozdział, ale nie zamykają wpływu. Obrazy zostają i nadal robią to, co w sztuce najważniejsze. Uczą patrzeć trochę inaczej niż przed wejściem do galerii.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
5: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
6: Zatańcz. Daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica. Daj się ponieść naturze i muzyce.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
4: Obława w Łodzi po napadzie na kantor w centrum miasta. Jeszcze dziś nowa rada nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie. Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej mundialu. Marcin Krzemiński. Obława w Łodzi. Policja poszukuje ciemnoskórego mężczyzny, który napadł na kantor wymiany walut. Jego łupem padło około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Do zdarzenia doszło rano. W kantorze była wówczas 32-letnia pracownica, gdy do środka wszedł mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń, mówiła podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
5: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
4: Broń została zabezpieczona i jest badana przez policję. W tej chwili funkcjonariusze nie ujawniają jeszcze, czy to była broń gazowa, hukowa, czy też ostra. Na miejscu pracuje ekipa policyjnych techników pod nadzorem prokuratora. 6 południowych i wschodnich obwodów Ukrainy mierzy się z przerwami w dostawach prądu po nocnym rosyjskim ostrzale. Ukraiński koncern Ukrenergo przekazał, że tam, gdzie pozwalają na to warunki bezpieczeństwa, rozpoczęto już pilne prace naprawcze. Jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. To kolejna konsekwencja sprawy radnego Dawida Kasprzyka, który do niedawna pełnił tam funkcję koordynatora SOR-u i w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 zł.
6: W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza, a rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
4: Wczoraj odwołany został cały zarząd szpitala. Gnał pod prąd dwujezdniowym odcinkiem krajowej 92 pod Poznaniem. Okazało się, że 43-latek miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Pochodzący z Ukrainy mężczyzna wpadł, bo zatrzymali go inni kierowcy i zadzwonili po policję. Okazało się, że nawet na trzeźwo nie powinien prowadzić auta, bo nie ma do tego uprawnień. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju wygrali oba mecze, tym razem skromnie pokonując Koreę Południową. Świetnie zaprezentowała się również Kanada, strzelając Katarowi aż 6 goli. Michał Waszkiewicz.
7: Czy Meksyk gra ładnie?
8: Nie. Czy ma to w turnieju jakieś znaczenie? Żadnego, bo najpierw wygrał z RPA, a dziś w nocy z Koreą Południową 1-0 i z kompletem punktów prowadzi w grupie, mówi trener Javier Aguirre. Może nie zagraliśmy spektakularnie, ale to był po prostu dobry mecz. Byliśmy znacznie bardziej cierpliwi, ale nie pasywni.

0: No pasivos, pacienty.
1: Na drugim biegunie w tej grupie są Czesi, którzy grają koszmarnie. Z RPA wywalczyli tylko punkt. Porywająco zagrała z kolei Kanada, pokonała Katar aż 6-0. Odżyła Szwajcaria, pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1.
2: Jest bliska awansu.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Nord FM. Budowa nowego skrzydła Szpitala Puckiego wchodzi w kolejny etap. Na budynku uroczyście zawisła wiecha. Nowy budynek Puckiego Szpitala nabiera kształtów. Teraz uroczyście zawieszono na nim symboliczną wiechę.
4: To jest taki symbol, gdzie pokazujemy już całą bryłę budynku. No i koszty, wiadomo, są w tej części wcale jeszcze nie takie wysokie. Natomiast to, co będzie w środku, no to generuje potężny koszt. Do tej pory zainwestowaliśmy w budynek kilka milionów, ale ten główny koszt pojawi się na przestrzeni przyszłego roku. No i to będzie pewnie około 20 milionów. Tyle jeszcze trzeba będzie tutaj dołożyć. No ale szczęśliwie pieniądze są. Jeszcze raz chcę podkreślić, że prawie 20 milionów dostaliśmy środków rządowych na okoliczność budowy niedaleko stąd elektrowni atomowej.
3: Mówi starosta Pucki Jarosław Białk. Wraz ze wzrostem ludności w regionie szanse na zwiększenie roli Puckiego Szpitala także rosną, na co liczą jego nowe władze.
5: Muszę przyznać, że to przede wszystkim niespodzianką było poziom realizacji. Przychodząc tutaj w funkcji prezesa, zakładałem, że mogą być różnego rodzaju wyzwania i to było jedno z wyzwań, które brałem pod uwagę, jeżeli chodzi o harmonogram, realizację, ale jest to chyba jeden z najmniejszych problemów, jaki jest w kontekście funkcjonowania obecnych szpitali powiatowych w Polsce. Mówimy głównie o finansowaniu, o roli i znaczeniu tego, co się dzieje w skali całej Polski. Dla nas to jest krok do przodu, bo dzisiaj już planujemy działania, które rozpoczną się w przyszłym roku, właśnie w oparciu o skrzydło, które jest za.
3: Tłumaczy prezes Szpitala Puckiego Bartosz Bartoszewicz, czyli za pomocą tego, co w tak szybkim tempie jest realizowane, aby sprostać oczekiwaniom przede wszystkim pacjentów. Za rok poddani już do użytku nowego skrzydła ma być ono wizytówką całego powiatu puckiego. Strażacy ćwiczyli akcję pożarową w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów na terenie zakładu Czysta Błękitna Kraina w Czarnówku. Odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze. W działaniach udział wzięły jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Scenariusz zakładał pożar hali sortowni odpadów. Strażacy sprawdzali m.in. alarmowanie służb, ewakuację pracowników, współpracę z załogą zakładu. Działania miały zweryfikować również skuteczność działania technicznych systemów zabezpieczenia obiektu. Celem akcji były także rozpoznanie zagrożeń zakładu pracy oraz dróg dojazdowych i punktów czerpania wody. Tego typu ćwiczenia mają pomóc w lepszym przygotowaniu służb na wypadek realnego zagrożenia oraz pomóc doskonalić organizację i realizację zadań związanych z działaniami ratowniczo-gaśniczymi. 42 dawców krwi z powiatu słupskiego odebrało odznaczenie Zasłużony dla Zdrowia Narodu, przyznawane przez ministra zdrowia. Medale otrzymują osoby, które oddały co najmniej 20 litrów krwi. Wśród wyróżnionych są jednak również rekordziści, którzy oddali ponad 100 litrów tego życiodajnego płynu, ratując życie ofiarom wypadków drogowych, pacjentom po operacjach oraz wielu innym potrzebującym. Krwiodawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat. W Słupsku krew oddaje ponad 6 tysięcy osób. Do tego grona można dołączyć, odwiedzając Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Szarych Szeregu 21. Krew można oddawać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 14 oraz wybrane soboty. Najbliższa taka akcja odbędzie się 27 czerwca. Oddając krew, nie tylko przekazujemy bezcenny dar, ale także otrzymujemy 8 tabliczek czekolady, sok oraz, co może zaskakiwać, aż 2 dni wolno od pracy.
6: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
3: Robi się naprawdę gorąco, pogoda się taka letnia już zrobiła, nawet letnie burze dzisiaj w regionie się pojawiają, do tego przelotne opady deszczu, zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego i temperatura nawet nieumiarkowana, po prostu duża, wzrastająca do jeszcze większej. Dziś 24 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 26 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, 27 w Luzinie. Na barometrach umiarkowane wartości się utrzymują.
6: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
7: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
8: Słuchajcie, radia Norda FM.

Za moment w Radiu Norda FM porozmawiamy z naszym gościem. Zostańcie z nami. W ten oto sposób dotarliśmy do końca tego tygodnia naszych wspólnych spotkań. Bardzo dziękuję Wam za to, że byliście. Kłaniam się nisko i życzę przyjemnego weekendu. Maja Popowska, do usłyszenia w poniedziałek. Trzymajcie się.

0: Reklama.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Fejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.

0: Marszewo na Kaszubach na jeden dzień stanie się jeszcze bardziej kaszubskie.
1: Tu można nawet rzec, bardziej się małości.
0: W niedzielę 21 czerwca od 10 gmina Szemud zaprasza do kaszubskiego zakątka w leśnym ogrodzie botanicznym w Marszewie.
1: Buty nasie KGW z Leśna, z regionalnym Masmaćka ma i z Głoruncy ma Plinca ma.
0: A o 12 zagrają, zaśpiewają i zatańczą koleczkowianie.
1: Kto do tego wszaściego piękny las, łegród i niedzielny spacer.
0: To co?
1: Widzimy się w Marszewie.
0: Zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski.
1: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
2: Reklama.

0: programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosza. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj Agnieszka Cieśluk z Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie. Witamy.
1: Witam serdecznie.
0: Rozmawiać będziemy o tym, co Gminny Ośrodek przygotował na najbliższe, chciałem powiedzieć, miesiące, ale zaczniemy od tego, co przygotował na najbliższe dni. Lato zbliża się już naprawdę wielkimi krokami, tak naprawdę już czujemy, że to lato nadchodzi. A początek tego lata to oczywiście Noc Świętojańska, a wiem, że Noc Świętojańska w Luzinie no, będzie się działa.
1: Tak, u nas to jest duże wydarzenie, drugie po dożynkach, nawet bym powiedziałam, takie oczko w głowie nasze. I już w tą niedzielę zapraszamy do parku w Luzinie profesora Gerarda Labudy. Bardzo piękny teren, około 3 hektary. Bardzo nas to cieszy, że możemy go wykorzystać do tego wydarzenia i doskonale się wpisuje w nasze potrzeby. Jest tam staw, a wiadomo, magia o Nocy Świętojańskiej to jest i woda, i ogień, więc będzie i staw, i będzie ogień. Zapraszamy całe rodziny. Jest to wspaniałe miejsce do piknikowania, do aktywności. Są alejki, jest alejka sensoryczna, są place zabaw dla dzieci, więc każdy znajdzie coś tam dla siebie. A podczas Nocy Magii Świętojańskiej to będzie dużo, dużo atrakcji i zabaw zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Staramy się, żeby każdy z tego miał dla siebie coś dobrego i dla starszych, i dla młodszych, więc dla młodszych wiadomo, będzie dużo więcej aktywności, ale zapraszam też starsze osoby, które pamiętają tą tradycję i będą chciały w niej uczestniczyć i tym samym spotkać się z sąsiadami, bo jest to takie miejsce, które będzie też miejscem integracji w tym dniu. Więc zapraszamy absolutnie wszystkich, od młodzieży po najmłodszych i najstarszych.
0: Jakie elementy takie typowo Nocy Świętojańskiej się pojawią? Czy jest szansa na znalezienie kwiatu paproci na przykład?
1: Kwiatu paproci może nie, ale będziemy mieli okazję spotkać się z dzikimi ptakami. W tym roku jest to nowość zorganizowana przez nas. Będą ptaki drapieżne, będą pokazy sokolnicze, więc będziemy mieli okazję zapoznać się z ich zachowaniami i też pooglądać, poobcować z tymi ptakami.

0: bo zawsze mamy okazję widzieć gdzieś z daleka, a tu będziemy mieli sowy, będziemy mieli sokoły, będziemy mieli jastrzębie, będzie można sobie zrobić zdjęcie, na pewno posłuchamy ciekawych rzeczy na ich temat i zobaczymy je w locie, tylko trochę bliżej.
1: Już tutaj padła informacja o tym, że to nie jest pierwszy raz, kiedy Noc Świętojańska w Luzinie się odbywa. To jest wydarzenie ważne, na które ludzie czekają, więc jak to się przyjęło w gminie? Jakie to jest zainteresowanie? O jakiej skali tak naprawdę tego oczekiwania mówimy?
0: Jest to 6. edycja Magii Nocy Świętojańskiej i co roku odwiedza nas mnóstwo ludzi, są to tysiące ludzi. Staramy się, żeby co roku była jakaś nowa atrakcja, żeby co roku warto było do nas zajrzeć i spędzić ten czas z nami. No i tutaj właśnie w tym roku padło na ptaki drapieżne.
1: A jeśli chodzi o najmłodszych, bo też już tutaj padło, że znajdzie się coś dla każdego w każdym wieku, a zawsze z najmłodszymi przy takich imprezach to jest temat, czy szukać kogoś, żeby dzieci zostawić z kimś, z jakimś członkiem rodziny, właśnie co z nimi zrobić, czy z nimi jechać, czy z nimi nie jechać, a tutaj już wiem, że najmłodsi jadą z nami.
0: Oczywiście, najmłodsi jadą z nami i mamy jakby cała impreza, zaczyna się o godzinie 18, więc dzieci jeszcze nie będą spały. Mamy dużo atrakcji, będzie malowanie toreb, będzie malowanie na płótnie, będzie zdobienie drewnianych figurek, gipsowych, ceramika, będą gry terenowe, będzie bitwa na miecze, szydełkowanie, mnóstwo atrakcji dla młodszych i dla starszych, wyplatanie wianków, plecenie huśtanych miotełek, jeśli ktoś wie, co to znaczy. I robienie warkoczyków, co lubią bardzo dziewczynki. No i dla chłopców, i dla dziewczynek się coś znajdzie. I są też dwa place zabaw w pobliżu, więc na pewno nie będzie z tym problemu, co zrobić z najmłodszym dzieckiem w tym czasie.
1: No i zanim przejdziemy sobie do kolejnych wydarzeń, bo to nie jest jedyne wydarzenie, o którym dzisiaj tutaj będziemy rozmawiali. W Noc Świętojańską wydarzeń jest mnóstwo, więc czemu warto wybrać właśnie Luzino? Czemu warto zdecydować się na odwiedzenie Luzina, na tą konkretną imprezę, która szykuje się naprawdę ciekawie, tutaj trzeba przyznać?
0: Tak, staramy się, żeby ta impreza była jakby taką tradycją, utrzymaną tradycją i też jest inspirowana tradycją słowiańską i dziedzictwem kaszubskim, a że jesteśmy na Kaszubach, no to bardzo na to stawiamy i staramy się zapewnić taki kaszubski klimat, połączony właśnie z tą nocą kupały, taką bardziej znaną, może bardziej ta nazwa jest znana. My nazwaliśmy to Magią Nocy Świętojańskiej i stąd też ta wyjątkowość. Będziemy mieć jeszcze inne niespodzianki, które no nie zawsze są w Noc Kupały organizowane. U nas można to wszystko znaleźć, nie chciałabym zdradzać wszystkiego. Wolałabym, żeby ludzie przyszli i zobaczyli to sami, więc tutaj może trochę rąbek tajemnicy zdradzę. Tutaj jeszcze będą dawne takie historyczne zajęcia, takie jak bartnictwo, kaletnictwo, gofry na ogniu, wybijanie monet, pisanie gęsim piórem, szycie w skórze. Także są to takie no już zapomniane bardzo tradycje, a my to zapewniamy.
1: Wygląda na to, że z imprezy będzie można wrócić i ze słoikiem miodu i bogatszym w garści wybitych monet.
0: Tak, nawet z lasem w słoiku będzie można wrócić. Dzieci też będą miały swoje upominki. Wszystko, co jest organizowane na Magii Nocy Świętojańskiej, można oczywiście ze sobą zabrać. Cała impreza jest bezpłatna i tutaj nie ma żadnych ukrytych kosztów.
1: No to tutaj jeszcze w tym temacie na koniec przypomnijmy, w jakich godzinach, gdzie i kiedy oraz gdzie znajdziemy program tej imprezy na przykład.
0: Tak, w parku imienia profesora Gerarda Labudy w Luzinie o godzinie 18 zaczynamy. Wtedy będą warsztaty, będą też właśnie pokazy sokolnicze. Sokolnik będzie z nami od godziny 18 do 20. O 20.30 rozpalamy ognisko, o 21.00 zespół GIS, o 22.00 wspaniały pokaz ognia, fire show i jeszcze zostańcie z nami do końca, bo na koniec też zaświecimy specjalnie dla was światełka.
1: A co będzie działo się w kolejnych miesiącach po tym, kiedy już lato otworzymy, o tym powiemy sobie już za chwilę. Przypomnę tylko, że moim i państwa gościem jest dzisiaj Agnieszka Cieśluk z Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie.

0: Wracamy do programu Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jalosz. Przypomnę, że moim i Państwa gościem jest dziś Agnieszka Cieszuk z Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie. Rozmawiamy już o wakacjach, o lecie. Otworzyliśmy już poniekąd. W najbliższy weekend będzie miało miejsce Magia Nocy Świętojańskiej. O tym wydarzeniu już troszkę sobie porozmawialiśmy, a potem zaczną się wakacje, zacznie się lato i to też jest czas, w którym wydarzeń w gminie Luzino będzie dużo. Chociażby warsztaty dla najmłodszych będą przygotowane. Co to za warsztaty? Co będzie się działo?
1: Tak, mamy 5 tygodni warsztatów Go Green przygotowanych dla najmłodszych od 5 lat. Już telefony się już rozdzwoniły. Myślę, że można jeszcze spróbować zapisać swoją pociechę na te warsztaty. To jest od godziny 10 do 13. Dzieciaki mają zajęcia, różne zajęcia. To jest od budowania klocków Lego po robienie slajmów. Naprawdę jest w czym wybierać, jest i dla chłopców, i dla dziewczynek, i na pewno będzie to bardzo pomocne dla rodziców, bo wiem sama, że często jest problem, gdzie umieścić swoją pociechę i zająć jej czas trochę czymś innym niż telefonem albo komputerem.
0: O jakich datach te tutaj mówimy, w jakim czasie będą się odbywały te warsztaty?
1: Warsztaty są i w lipcu, i w sierpniu, w różnych datach, to jest 5 tygodni, lipiec, sierpień, nie podam teraz konkretnie dat.
0: Jasne. I jeśli chodzi jeszcze o wiek dzieci, tak naprawdę o jakim rozrzucie tutaj mówimy, czy to jest trochę dla dzieci w rozmaitym wieku, czy raczej bardziej tutaj sprecyzowane macie target tutaj do jakiejś konkretnej grupy dzieci?
1: Od 5 roku życia myślę, że można zapisywać do 12, zależy jakie też jest dziecko, no wiadomo, niektóre 12-latki cieszą się robiąc takie rzeczy, inne mogą się trochę nudzić, więc ja myślę, że to jest taki przedział wiekowy od 5 do 12 lat to jest taki przedział, który można dziecko zapisać.
0: Że tutaj już właśnie podkreślić.

0: powiedzmy, że gmina Luzino, jeśli chodzi o wakacje, o ten okres letni, to jak najbardziej będzie żywa gmina, mimo tego upału, który miejmy nadzieję, że będzie, to nie będzie czas spania, tylko to będzie właśnie czas intensywnego zaangażowania w rozmaite działania.
1: Tak, oczywiście u nas

0: Pewno może być, może się wydarzyć. Będziemy informować na social mediach, więc proszę obserwować. I dla nas to też będzie intensywny czas na to, żeby przygotowywać się do dożynek.
1: A później, wrzesień, październik, bo dożynki właśnie, lato, dożynki niestety mają to do siebie, że to wszystko przelatuje szybciej, niż byśmy tego chcieli. Zazwyczaj by się chciało, żeby to pół roku trwało, no ale to są tylko 2 miesiące. Później przyjdzie wrzesień i wrzesień też nie będzie okresem, chciałem powiedzieć, wytchnienia tutaj. Będzie się działo również bardzo dużo. Wiem, że już macie pewne przygotowane wydarzenia, czy to na wrzesień, czy na październik.
0: Tak, mamy wydarzenia. Nie wiem, może dyrektor nie za bardzo by chciał, żebym powiedział, ale powiem, bo mówi, że jak już jest coś powiedziane, to trzeba zrobić, więc będę mówić. Planujemy wspaniałego gościa, spotkanie z Wojciechem Manem. Może będzie to rozmowa man do mana. Jeszcze nie wiem, no nie chcę za dużo mówić, tak, żeby dyrektor się nie gniewał. Mamy też przewidziany wernisaż na październik i to jest wernisaż Marka Chagalla. To przedstawiciel kubizmu i surrealizmu, więc jeżeli ktoś jest fanem, to serdecznie zapraszamy. Na pewno będzie to wspaniałe wydarzenie i zapamiętane. W międzyczasie na pewno dyrektor przyjdzie z jakimś nowym pomysłem. My cały czas działamy, cały czas się staramy zapewniać mieszkańcom atrakcje i no, wspomagać też właśnie, żeby można było gdzieś zająć dzieci czymś i organizujemy im. Na pewno też ruszą od września zapisy na nowe warsztaty takie, które trwają w trakcie roku. Jest tego bardzo dużo. Jest pianino, jest angielski, jest szydełkowanie, ceramika. Naprawdę dzieciaków przez GOG przewija się sporo.
1: No i jeszcze jedno wydarzenie nam zostało, bo ja widzę, że czas naprawdę nieubłaganie ucieka, już mamy go naprawdę mało tutaj na rozmowę, więc pozostaje jeszcze luzińska kawa. Kawę lubi prawie każdy, więc tak. Czym w ogóle jest to wydarzenie?
0: Mamy taką specjalną edycję kawy i to jest nasza kawa tutaj palona w regionie. Nazywa się Zorno Kawę, taką kaszubską nazwę. Mamy dwie linie na ten moment, jest luzińska struga i legenda Lucini. Bardzo mocno też nawiązujemy do Kaszubszczyzny. I bardzo dużo tej kawy pijemy i będziemy też tą kawę rozdawać i na różnych eventach będą takie edycje limitowane, których zachęcam do szukania. Będziemy, na pewno ta kawa będzie widoczna, będziemy ją przy różnych okazjach Państwu przedstawiać. Teraz wójt na przykład jedzie do naszej sąsiedniej luzińskiej wioski w Niemczech, Stolzenau, też z taką specjalną edycją tej kawy.
1: No to tym pobudzającym, smacznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Ja serdecznie dziękuję. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była Agnieszka Cieśluk z Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.

0: Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców, testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo.

0: zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce, tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
2: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: 14.46 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie, czas na falę aktualności. Zanim weekend się zacznie, zanim zacznie się sobota, to my sprawdzamy, czym żyje nasz region, co ciekawego się dzieje, no i o czym piszą nasze lokalne media. Dzisiaj ze mną w studiu jest obecny Tomasz Smuga z portalu nadmorski24.pl. No i to właśnie on nam zaraz powie, co ciekawego się dzieje. Tomek.
2: Witam serdecznie. Co się dzieje? No przede wszystkim już po weekendzie Wejherowo będzie gospodarzem wielkiej pięściarskiej, bokserskiej imprezy. Przez 7 dni tutaj w hali SP nr 6 przy ulicy Śmiechowskiej odbywać się będą młodzieżowe mistrzostwa Polski właśnie we wspomnianym boksie. Przyjdzie aż 350 zawodników i zawodniczek. Ze szczegółowym programem możecie zapoznać się w artykule. Piszemy także o modernizacji zabytkowego budynku szkoły podstawowej w Bolszewie. Placówka, jak tam pisze gmina, odzyskała dawny blask. Piszemy także o zakazie noszenia broni przez kilka dni w Gdańsku, a to za sprawą międzynarodowej konferencji związanej z Ukrainą. Piszemy także o tym, że likwidują bariery innowacyjne wózki trafią do Gdańska, a przyleciały raczej pewnie z Australii i pomogą właśnie osobom z niepełnosprawnościami wjechać na plażę. Zbliża się weekend, to także nasza koleżanka Agata Andreskowska przygotowała materiał zapowiadający ciekawe wydarzenia, które będą się odbywały w najbliższy weekend i to w powiecie wejherowskim, lęborskim, w Słupsku, a także w powiecie puckim.
1: Także sami już zauważyliście, sporo się dzieje, ale żeby ten weekend nastał, żeby jakoś tak szybciej nastał, no to my damy dla was muzykę, żeby to się tak bardzo już nie dłużyło.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje

0: realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-invest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
2: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: 23 czerwca na godzinę 18 zapraszamy do Centrum Samorządowego w Szemudzie na koncert z okazji Dnia Ojca. Od Kaszub po Norwegię.
4: I na jedne binie spotkają z orkiestrę Stolece Norwegii z Oslo i nasze Siemałcko.
3: Orkiestry Dente. A gdy te wszystkie instrumenty zagrają razem,
4: to może da stać belnych grze młyt. Prawdziwy orkiestrowy młyce.
3: Zabierzcie tatę i mamę, rodzinę i przyjaciół.
4: Przejedz ta wszyscy.
3: Wstęp wolny. Widzimy się w Szemudzie.
4: Do usłyszeni.
3: Zapraszają wójt gminy Szemud, Ryszard Kalkowski.
5: Gminy Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
6: Reklama.
7: Fala upałów dziś na zachodzie, jutro już w całej Polsce. Porozumienie USA i Iranu będzie szybko widoczne na stacjach, uważa minister energii. Ostre tarcie na linii Włochy-USA, a poszło zdjęcie. Marcin Krzemiński. To będzie bardzo gorący weekend. Służby meteo wydały już alerty pierwszego i drugiego stopnia dla prawie wszystkich województw. Temperatury sięgną nawet 35 stopni. Czekają nas też tropikalne noce. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
8: Najgoręcej będzie na zachodzie. Mówimy o Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. I to głównie tam będą występować wspomniane tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni. Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
9: Być może zaobserwujemy na termometrach miejscami nawet 21-22 stopni temperatury minimalną.
8: W dzień wiele osób będzie szukać wytchnienia nad wodą, ale róbmy to z głową. Od początku roku do początku czerwca w Polsce utonęło już 65 osób.
7: W najbliższych godzinach uważać się trzeba będzie też na gwałtowne burze z gradem i porywistym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą przede wszystkim zachodnich województw. Wstępne porozumienie pokojowe USA z Iranem podpisane. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że jego efekt będzie szybko widoczny na stacjach. Tłumaczy też, dlaczego to dobry moment, by wygaszać pakiet CPN.
10: Mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni, że te właśnie momenty po podpisaniu, po uzgodnieniu warunków pokojowych pomiędzy USA i Iranem będą momentem, w którym te spadki na stacjach, po spadkach na giełdzie będą widoczne. I tak faktycznie jest. I to jest też moment, w którym zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić stopniowo od pakietu CPN dzięki temu, że te ceny będą niższe rynkowo. Ceny paliw niżej będą niższe rynkowo.
7: Minister Motyka szacuje, że w lipcu litr 95 powinien kosztować około 6 zł. Po powrocie wyższego VAT-u ceny nieco wzrosną, ale tendencja ma być spadkowa. Pakiet CPN zakończy się 30 czerwca. Porozumienie amerykańsko-irańskie jest jednak kruche. Tylko w ostatnich godzinach w wymianie ognia między Hezbollahem a Izraelem zginęło 18 cywilów i 4 żołnierzy. Szef MSZ Włoch odwołał zaplanowaną na niedzielę i poniedziałek wizytę w Stanach Zjednoczonych. Antonio Tajani wyjaśnia, że to w związku z obraźliwymi słowami prezydenta USA o premier Giorgi Meloni. Donald Trump miał powiedzieć włoskiej telewizji, że zrobił sobie zdjęcie z Meloni, bo ta go o to błagała.
11: Io e l'Italia.
12: Włochy i ja nigdy nie błagamy.
11: Non imploriamo mai.
7: Zapewnia premier Meloni. Stosunki między nią a Trumpem zaczęły się psuć, gdy włoska przywódczyni stanęła w obronie papieża, którego prezydent USA ostro krytykował. W Poznaniu rusza w ten weekend Malta Festival. Spektakle, performanse, koncerty, spotkania z twórcami, warsztaty, dyskusje oraz seanse filmowe złożą się na 36. edycję wydarzenia. Kulminacyjnym punktem Malty będzie 24-godzinny spektakl The Second Woman, w którym Magdalena Cielecka wciela się w rolę rozstającej się kobiety, a towarzyszą jej aktorzy, amatorzy wybrani w castingu.
13: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Wejherowo szykuje się na wakacje. 111,5 tysiąca

0: 1000 zł przeznaczono z budżetu miasta na organizację tegorocznej akcji Lato. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał umowy z przedstawicielami kilkunastu stowarzyszeń, które przygotowały różnorodne formy letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W programie znalazły się m.in. zajęcia z koszykówki, piłki nożnej, piłki ręcznej, karate, kickboxingu i sportów siłowych, a także półkolonie, obozy oraz wyjazdy rekreacyjne. Ważnym elementem tegorocznej oferty są również specjalistyczne zajęcia i formy wsparcia dla dzieci z autyzmem, przygotowane przez organizacje działające na rzecz osób w spektrum. Jak mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, akcja Lato to propozycja na spędzenie czasu aktywnie i ciekawie w czasie wakacji przez jak największą liczbę młodych mieszkańców Wejherowa. Cieszę się, że oferta jest tak różnorodna i odpowiada na potrzeby różnych grup dzieci i młodzieży. Pełną listę stowarzyszeń, które otrzymały środki na wypoczynek letni, znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Utrudnienia w Urzędzie Gminy Potęgowo. Referat finansowy będzie nieczynny. Mieszkańcy Gminy Potęgowo powinni pamiętać o czasowej przerwie w obsłudze spraw finansowych. W środę 24 czerwca pracownicy Referatu Finansowego Urzędu Gminy Potęgowo będą niedostępni z powodu obowiązującego szkolenia. Tego dnia nie będzie można załatwić spraw związanych z podatkami i opłatami lokalnymi. Nie będzie również możliwości uzyskania informacji także telefonicznie dotyczących wysokości należnych płatności. Urząd przypomina jednak, że bankowość elektroniczna będzie działała bez zmian. Wpłaty można wykonywać na dotychczasowe numery kont. Obsługa mieszkańców będzie dostępna w kolejnych dniach pracy urzędu. W Kasztelu Słupskim można oglądać zabytki odkryte podczas badań archeologicznych prowadzonych na Starym Rynku. Wśród najcenniejszych prezentowanych eksponatów znajdują się jedne z nielicznych w Europie pojemników na odważniki kubeczkowe z XIV wieku, a także foremki odlewnicze do wypieków ze sceną Kalwarii datowane na XV wiek. Zwiedzający mogą również zobaczyć tłok pieczętny cechu szewców sprzed około 500 lat. W trakcie badań archeologicznych na Słupskim Starym Rynku odnaleziono około 10 tysięcy zabytków i ich fragmentów. Na wystawie prezentowane są najciekawsze i najcenniejsze z nich. Wśród eksponatów znajduje się blisko 200 monet, ponad 300 fajek, a także liczne artefakty związane z handlem, wyposażeniem domowym, życiem codziennym oraz uzbrojeniem dawnych mieszkańców miasta. Zwiedzający mogą również zapoznać się z wynikami prac archeologów, historią Starego Rynku oraz dziejami ratuszy, które na przestrzeni wieków znajdowały się w tym miejscu. Wystawę prezentującą historię miasta i zabytki odkryte podczas wykopalisk można oglądać do końca sierpnia w Kasztelu Słupskim przy ulicy Francesco Nullo 3/4. Ekspozycja jest dostępna od wtorku do piątku w godzinach 14-18 oraz w weekendy pomiędzy 12 a 16. 119 km na godzinę jechał w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. Brak odpowiedzialności nie umknął uwadze mundurowych. We wtorek o godzinie 20.10 policjanci ruchu drogowego prowadzili kontrolę prędkości w Sławutówku na drodze wojewódzkiej nr 216. Podczas pomiaru funkcjonariusze zatrzymali kierującego motocyklem marki Suzuki, który poza obszarem zabudowanym poruszał się z prędkością 119 km na godzinę, przekraczając dopuszczalny limit o 69 km na godzinę. Za kierownicą jednośladu siedział mieszkaniec Kuźnicy. W związku z popełnionym wykroczeniem policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Ponadto nałożyli na niego mandat karny w wysokości 2000 zł oraz 14 punktów karnych.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Choć już dzisiaj jest gorąco, to jutro będzie jeszcze cieplej, da się. A już dziś mamy 24 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lemorku, Kobylnicy i 26 stopni w Wejherowie, Redzieniu, Gniewinie, 27 w Luzinie, 1020 hektopaskali na barometrach, wiatr słaby i umiarkowany, choć może być porywisty, ale to w konkretnych warunkach w czasie burzy, bo tak dzisiaj w regionie może pogrzmieć, może też popadać, zachmurzenie z godziny na godzinę robi się większe.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody był

0: Tak, dobrze słyszeliście, to była Shakira i hymn Mundialu 2026. Tak otwieramy dzisiejszy piątkowy program Nordo na Fali. Robert Jastrzębski, dzień dobry. Nikomu chyba dzisiaj nie trzeba powtarzać, że piątek po południu to jeden z momentów tygodnia, kiedy ludzie są najbardziej zadowoleni. Trudno się dziwić, nawet ci, którzy nie mają jeszcze planów na weekend, bardzo lubią fakt, że mają dwa dni na ich wymyślenie. Zatem tradycyjnie w programie Nordo na Fali oficjalnie brawami otwieramy weekend. W Radiu Norda, rzecz jasna. Zostańcie z nami, będzie fajnie. Zapraszam do 18.
1: Norda na Fali. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i

zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.

0: Selbowie zapraszają!
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
3: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.ppinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
4: Reklama.

0: Bardzo wesoła piosenka i w sam raz na piątek. Digi, digi, digi, digi, digi, digi, czy jak to tam leci? Proszę Państwa, oficjalnie ogłaszam, że Parawaning 2026 został zauważony. I to gdzie? W Dębkach. Jak zwykle o tej porze zaglądamy na nadmorski24.pl w zakładce nasze kamery. Zerkamy i co widzimy? Plaża zaczyna nabierać wakacyjnych kolorów. Są spacerowicze, są plażowicze i są oczywiście bohaterowie polskiego wybrzeża, którzy dzielnie wytyczają swoje nadmorskie granice przy pomocy parawanów. To się zaczęło, to się dzieje, proszę Państwa. No ale wcale się nie dziwię, bo ma być 30 stopni, zatem ludzie ruszyli nad morze i wychodzi na to, że sezon urlopowy powoli się rozkręca. Jeszcze chwila i znalezienie wolnego miejsca na plaży, no, będzie wymagało większych umiejętności niż znalezienie miejsca parkingowego pod marketem w sobotę przed południem. No to pozdrawiamy wszystkich tych, którzy przyjechali nad Bałtyk i pamiętajcie, jeśli widzicie pierwszy parawan, to znak pewniejszy niż kalendarz. Lato nad morzem właśnie się rozpędza. Z tym, że uważajcie na drogach, bo mamy weekend i ruch na naszych drogach regionalnych jest nieco większy. Za chwilę to sprawdzimy w pierwszym popołudniowym raporcie drogowym Radia Norda. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: dzieci pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
0: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad?
1: Fan Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004

0: i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
1: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamosnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
3: Reklama.
4: Punktualnie 15.30, czas sprawdzić, czy podróż z pracy na weekend nie zajmie nam właśnie staniem w korku. Jan Rudwiczak, witam i zapraszam na popołudniowy raport drogowy. Z Gdyni do obwodnicy stoimy na Wielkopolskiej już Dołowickiej, na linii Zwycięstwa zwalniamy od Kolibek. Na Morskiej jazda zderzak w zderzak od Dworca Głównego, w drugą stronę stoimy od Chylońskiej. Na trasie Kwiatkowskiego zwalniamy od terminala do połówki odcinka Leśnego. Na Małokackiej mamy niestety 2-kilometrowy korek. Zatyka się także trójmiejska obwodnica już za węzłem Gdynia Port. Także swoje musicie odstać zjeżdżając w Chylonii. Przypomnę, że od dziś rozpoczął się remont nawierzchni na ulicy Wiczlińskiej. Utrudnienia w tej części Gdyni potrwają ponad 2 miesiące. Liczcie się także z utrudnieniami w związku z nocnym biegiem świętojańskim. Lada moment zamknięte dla ruchu zostaną ulice Górskiego, Sportowa i Olimpijska. Wieczorem nieprzejezdny będzie fragment Małokackiej, ale i Zwycięstwa Świętojańskiej i węzeł Brzeskiego. W Redzie jazda na pierwszym biegu na Gdańskiej już obwodowej. Sporą kolejkę mamy też w obu kierunkach na Puckiej. W samym Pucku stoimy na fragmencie 216. Pamiętajcie też o remoncie nawierzchni w Rozewiu na 215. Wracamy do małego Trójmiasta Kaszubskiego, w centrum Wejherowa spowolnienie na 3 maja, spiętrzenie mamy też na Sienkiewicza, Dworcowa 10 lutego, w północnej części króciutki postój na Przemysłowej i Ofiar Piaśnicy. W Bolszewie tradycyjnie spowolnienie na Zamostnej, w Gościcinie krótka kolejeczka na Starej Szóstce, wjedźmy do Lęborka. Tradycyjnie kolejka w oczekiwaniu na wjazd na Rondo Solidarności, jazda na pierwszym biegu na Zwycięstwa i Alei Niepodległości. Słupsk, jeżeli wjeżdżacie do miasta od strony Redzikowa, to spowolnienie czeka Was na Bohaterów Westerplatte w rejonie Hubalczyków. Do Kobylnicy zator na 21. W centrum miasta najgorsza sytuacja w tej chwili na Kościuszki Tramwajowej Kopernika, no też widzę Kaszubska, również zator. Przypomnę, że zamknięty jest plac Zwycięstwa w związku z urodzinami Słupskiego Ratusza. Wszystkiego najlepszego.
5: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
7: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słońce będzie nam towarzyszyć jeszcze przez niespełna 6 godzin. W nocy również pogodnie bez opadów. Temperatura od 17 stopni w Słupsku, Lęborku, Wejherowie do 19 nad samym morzem. Jutro nadal dużo słońca i gorąco. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczące upałów. Jutro termometry wskażą, uwaga, od 30 do 32 stopni. Wieczorem należy spodziewać się burz. Wiatr w tej chwili słaby, zachodni do 25 km na godzinę. Ciśnienie 1020 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne póki co cały czas mamy korzystne.
5: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
7: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
6: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
8: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: David Guetta, Ava Max, Forever Young w Radiu Norda FM, wcześniej Jolly Garçon i Lolita. Tak, gramy weekendowo w Radiu Norda FM. Sporo informacji dla kierowców mamy dzisiaj. Na pewno jest dobra wiadomość dla tych, którzy wybierają się w stronę Dębek. Jak czytamy w nadmorskim24.pl, utrudnienia na drodze mają się wkrótce zakończyć, więc objazd nad morze powinien być łatwiejszy, a to ważne, bo jak już w Dębkach ruszył parawaning 2026, to wiadomo, że ruch w stronę plaży będzie coraz większy. Kontrolujemy sytuację na drodze i do raportu drogowego wrócimy na pewno dzisiaj jeszcze o godzinie 16.30, a za chwilę fala ciekawostek, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.

0: Elbowie zapraszają!
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: O Justynie Steczkowskiej ostatnio głośno było w kontekście jej współpracy ze Skolimem. Nie minęło wiele czasu, a gwiazda zaskoczyła kolejnym nieoczekiwanym ogłoszeniem. Tym razem u jej boku pojawił się Trips. Justyna Steczkowska nie zwalnia tempa. Rok po występie na Eurowizji z pochodzącym z jej ostatniego albumu Witch Star Horror utworem Gaia, piosenkarka rozpoczęła nowy rozdział w swojej karierze. Tak zwane muzyczne mezalianse Steczkowskiej. W ramach najnowszego projektu niedawno wydała z Konradem Skolimowskim, czyli Skolimem, piosenkę Mamacita. Jej współpraca z polskim królem latino wywołała spore emocje. Choć nie wszystkim przypadła do gustu, wspólnemu numerowi Skolima i Steczkowskiej nie można odmówić popularności. Sam teledysk na YouTubie w miesiąc został odtworzony ponad 8 milionów razy. Jeszcze zanim światło dzienne ujrzał duet Justyny i Skolima, Steczkowska sygnalizowała współpracę z innym popularnym artystą, Mikołajem Trybulcem, lepiej znanym jako Trips. W końcu diva i producent muzyczny zasiadający w fotelu trenera The Voice Kids odsłonili karty. W zamieszczonym na Instagramie wpisie ogłosili już oficjalnie, że ich wspólna piosenka ma ujrzeć światło dzienne już 26 czerwca. Zapowiadając premierę, Steczkowska i Trybulec uchylili rąbka tajemnicy i podzielili się fragmentem wspólnej kompozycji, a przy tym poprosili słuchaczy o pomoc i dzielenie swoimi pomysłami na tytuł. I rzucili wyzwanie internautom na wymyślenie tytułu ich piosenki. Jak stwierdziła Steczkowska, fani zawsze mają super pomysły, są mega kreatywni.

0: Weekendowa dyskoteka w Radiu Nordo FM. Do 18:00 program Nordo na fali. Proszę Państwa, jeżeli na samą myśl o weekendzie robi Wam się głodno, to mam informację, która może jeszcze bardziej pobudzić apetyt. A dlaczego? Bo już w ten weekend Park Miejski w Redzie zamieni się w prawdziwe kulinarne centrum Pomorza. Przed nami Food Truck Festival podczas sobótek, czyli dwa dni smaków z różnych stron świata. Będą burgery, patta i kuchnia gruzińska, bajgle nawet z szarpanym mięsem. Czytam tu oczywiście, że będzie też deser, lody, gofry, czyli dietę przełożymy na poniedziałek. Do tego rękodzieło, rodzinna atmosfera, letni klimat i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Reasumując, kto planował spędzić weekend na liczeniu kalorii, to Reda właśnie mocno utrudnia realizację tego planu. My też tam będziemy, Radio Nordo FM, Twoja telewizja morska i nadmorski24.pl, zatem przybijemy piątkę. Do zobaczenia w Redzie, a więcej na ten temat za chwilę u nas w regionalnym serwisie Radio Nordo FM. Zapraszam.
1: Nordo na fali. Nordo na fali.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na

0: Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
1: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
2: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48.
3: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Reklama.
5: Upały w Europie, za chwilę o Polsce i o Francji. Zatrzymany mężczyzna, który zaatakował Amerykanina, bo mówił po angielsku. Wrócimy też do afery w stołecznym szpitalu południowym. Marcin Krzemiński. Upały z przytupem dotarły do Polski. Najcieplejszym miastem będą dziś Słubice, gdzie w południe było 31 stopni, a obecnie są aż 33. Na zachód dotarło już powietrze zwrotnikowe, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
6: Ono będzie stopniowo obejmowało coraz większe obszary Polski. Jutro wschodnia część kraju 28-30 stopni, krańce północno-wschodnie 27, no i zachód najcieplejszy 33-34.
5: Na zachodzie kraju możliwe dziś też burze. Upały od kilku dni dają się we znaki we Francji. Wczoraj miejscami termometry przekroczyły granicę 40 stopni. Wysokie temperatury szczególnie utrudniają życie tamtejszym maturzystom, którzy zaczęli w tym tygodniu pisać egzaminy.
7: Takie upały naprawdę utrudniają sytuację. Jednak fakt, iż egzaminy odbywają się rano, jest pewnym ułatwieniem, bo musimy być bardzo skupieni i skoncentrowani.
5: W związku z upałami francuskie Ministerstwo Edukacji nie wyklucza przełożenia ustnych matur na późniejszy termin. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował obywatela Stanów Zjednoczonych w jednym z tramwajów. Sprawcą ataku okazał się 31-letni Polak, znany już warszawskiej policji, mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak.
8: Był notowany za kradzieże i włamania oraz posiadanie narkotyków. Na ten moment znajduje się on w Komendzie Rejonowej Policji przy ulicy Wilczej i zaplanowaliśmy z nim przeprowadzenie dalszych czynności procesowych.
5: Do awantury w tramwaju doszło wczoraj późnym popołudniem. Amerykanin został pobity tylko dlatego, że napastnikowi nie spodobało się, że mówi po angielsku. Pozostajemy w stolicy. Są sygnały, że Dawid Kacprzyk, lekarz ze Szpitala Południowego, miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje i kontakty, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W placówce trwa audyt. Wczoraj odwołano zarząd, dziś ma zostać odwołana Rada Nadzorcza. Nowa będzie odpolityczniona. Trzaskowski twierdzi, że nie miał żadnych informacji o nieprawidłowościach na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego. Nie było też sygnałów o saloniku dla VIP-ów, dla polityków Koalicji Obywatelskiej, choć jedno z pomieszczeń było wykorzystywane nieprawidłowo.
9: Chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów. To był samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami.
5: Dodam, że młody lekarz skorygował już 33 swoje faktury i oddał szpitalowi około 500 000 zł. W ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona. Nadal jest niezdatna do spożycia woda z kranów w części Starachowic i okolicznych miejscowościach. To po wykryciu bakterii E. coli. Według prezydenta miasta problemy z wodą powinny się zakończyć w weekend. Jutro w Warszawie rozpoczyna się festiwal paderewski na Ujazdowie. Co sobotę o stałej porze przez całe lato pod pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego odbywać się będą koncerty w wykonaniu polskich i zagranicznych pianistów.
10: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Kolejna foodtruckowa impreza przed nami. Tym razem mobilne restauracje zagoszczą w Redzie. W dniach 20 i 21 czerwca park miejski zamieni się w tętniącą życiem strefę kulinarnych inspiracji, rodzinnej zabawy i letniego relaksu podczas sobótek. Wśród festiwalowych propozycji znajdą się aromatyczny pastaj, soczyste burgery, tradycyjna kuchnia gruzińska, czy chociażby hiszpańskie churros, bajgle z szarpanym mięsem, holenderski kapsalon chrupiąc, frytki argentyńskie empanadas, a także lody i gofry. W strefie wystawców będzie można z kolei znaleźć wyjątkowe rękodzieło i produkty.

0: produkty tworzone z pasją, naturalne mydła, świece, sojowe i kosmetyki, biżuterię z kamieni naturalnych, ręcznie robione notesy i zakładki do książek, zabawki drukowane w technologii 3D oraz drewniane akcesoria. To wszystko w sobotę w godzinach 12-23, a w niedzielę między 12 a 20. Policjant z lęborskiej komendy po służbie zatrzymał złodzieja w lokalnym dyskoncie. Do niecodziennej interwencji doszło w jednym z miejscowych sklepów. Policjant, będąc w czasie wolnym od służby, zrobił zakupy, gdy zauważył utarczkę pomiędzy ochroniarzem a młodym mężczyzną próbującym opuścić sklep. Klient głośno krzyczał i próbował wyjść ze sklepu, a ochroniarz zagradzał mu drogę. Funkcjonariusz natychmiast zareagował, podbiegł do mężczyzn, przedstawił się, wylegitymował i ustawił powód awantury. Okazało się, że chodzi o kradzież alkoholu. Ochroniarz widział, że klient przechodzi przez linię kas, nie płacąc za butelkę wódki, którą schował do kieszeni. Ponadto pół godziny wcześniej ten sam mężczyzna w tym samym sklepie ukradł dwie butelki alkoholu. Całe zdarzenie miało zostać zarejestrowane przez sklep w monitoring. Policjant wezwał na miejsce patrol i dopilnował, aby mężczyzna pozostał w sklepie do czasu przyjazdu funkcjonariuszy. Mundurowi wylegitymowali ujętego mężczyznę i okazało się, że 28-letni lęborczanin znany już wcześniejszych kradzieży. Teraz odpowie za popełnione wykroczenia przed sądem. Kolejnych 21 absolwentów kierunku fizjoterapia ukończyło studia na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. Podczas uroczystego absolutorium przyszli fizjoterapeuci złożyli ślubowanie, zobowiązując się do przestrzegania zasad etyki zawodowej, zachowania profesjonalizmu oraz troski o dobro pacjentów. Absolwenci zakończyli jednolite 5-letnie studia magisterskie, zdobywając kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Teraz przed nimi czas na rozpoczęcie kariery zawodowej. Będą mogli znaleźć zatrudnienie m.in. w szpitalach, przychodniach, uzdrowiskach, domach pomocy społecznej, klubach sportowych, a także ośrodkach rehabilitacyjnych i spa. Uniwersytet Pomorski w Słupsku kształci specjalistów również na innych kierunkach związanych ze zdrowiem i pomocą społeczną. W ofercie uczelni znajdują się m.in. kosmetologia, pielęgniarstwo, psychologia oraz pedagogika. Obecnie Uniwersytet Pomorski oferuje ponad 20 kierunków studiów. Każdego roku na uczelni kształci się ponad 3,5 tysiąca studentów. Policyjne poszukiwania zakończyły się w sypialni. Mundurowi zatrzymali 31-latka w łóżku. Mężczyzna był poszukiwany dwoma listami gończymi i zarządzeniem o ustaleniu miejsca pobytu. Wczesnym rankiem policjanci zapukali do drzwi jednego z mieszkań na terenie Pucka. Kiedy funkcjonariusze weszli do środka, zastali poszukiwanego w łóżku. Mężczyzna był wyraźnie zaskoczony obecnością kryminalnych. Zatrzymany 31-latek był poszukiwany przez sąd rejonowy w Wejherowie do odbycia łącznej kary pozbawienia wolności w wymiarze 6 lat za przestępstwa narkotykowe dotyczące wprowadzenia do obrotu środków odurzających i substancji psychotropowych. Poszukiwany mężczyzna trafił do aresztu śledczego.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Ewidentnie lato się zbliża, już teraz robi się naprawdę gorąco. Ostatnie dni wiosna, tu proszę, dzisiaj 24 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Słupsku, Lęborku, Komelnicy, Gdyni, Pucku, Kosakowie, 26 w Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, 27 w Luzinie. Ciśnienie umiarkowane się utrzymuje, wiatr słaby i umiarkowany, chmur coraz więcej, mogą pojawiać się przelotne opady, a miejscami po naszym regionie mogą krążyć dzisiaj burze, także przy tych burzach może się, uwaga, pojawić dziś grad.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Kilkanaście minut po godzinie 16. Meldujemy się w piątek, Radio Nord FM i tu Robert Jastrzębski. Do 18 jesteśmy razem. Komu jest dzisiaj gorąco? Kto dzisiaj się chłodzi? W końcu w regionie prawie wymarzona pogoda na weekend, prawda? Mamy dzisiaj piątek, 19 dzień czerwca. Z kwiatami idziemy dzisiaj do Romualda Gerwazego i Protazego. Wszystkiego najlepszego wam życzymy, żeby nie było wam za gorąco, bo słońce dzisiaj zajdzie dopiero o godzinie 21. Zatem przed nami jeszcze w województwie pomorskim kawał pięknego, długiego wieczoru. A w naszej regionalnej stacji w tej godzinie na pewno kolejna lekcja Kaszubskiego. Sprawdzimy utrudnienia w regionie, trochę o pogodzie, a później zagadka dnia i dzisiaj nowa nagroda. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.

0: Nagrody w Telbowie zapraszają!
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
3: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
4: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
5: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa, ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia, także dzieci w spektrum autyzmu, bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
6: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
7: Reklama.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 20. Padnąc na świat.
2: Padnąc na świat.
3: Padnąc na świat.
2: Padnąc na świat.
3: Urodzić się.
2: Urodzić się.
3: Quel meśków judze sunty dzeckwe padło na świat.
2: Narodzenie dzieci wzięli myszkowie kurs, liczą na 500+.
3: Quel meśków judze sunty dzeckwe padło na świat.
2: Padnąc na świat.
3: Urodzić się.
2: Padnąc na świat.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: forget you.
1: Dawno tego nie graliśmy. Przypominamy dzisiaj Can't Remember, Shakira i Rihanna na początek dobrego weekendu. Uwaga kierowcy, bo dzisiaj naprawdę sporo się dzieje na drogach naszego regionu. Między innymi w Potęgowie od godziny 22 zamknięty zostanie wiadukt przy ulicy Głuszyńskiej, w Słupsku trwa remont ulicy Gdyńskiej, a od poniedziałku do listy utrudnień dołączy także ulica Szarych Szeregów. Dlatego zanim ruszycie w weekendową trasę, warto sprawdzić, gdzie czekają objazdy, a gdzie można przejechać bez niespodzianek. Słuchajcie nas już za chwilę, ostatni raport drogowy, a później na Facebooku odpalamy zagadkę dnia.
2: Lorda na fali.

Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.

0: Dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama.
2: Ostatni raport drogowy w Radiu Nord FM, zapraszam. A na początek ważna informacja dla kierowców i mieszkańców gminy Potęgowo. Od dzisiejszego wieczora nastąpią istotne zmiany w organizacji ruchu związane z modernizacją linii kolejowej nr 202, bo jak informuje wykonawca inwestycji, od godziny 22 zamknięty zostanie wiadukt w ciągu ulicy Głuszyńskiej w Potęgowie. Utrudnienia mają związek z prowadzoną przebudową infrastruktury kolejowej i będą obowiązywać do odwołania. Dla kierowców przygotowano objazd nowo wybudowaną drogą na trasie Darżyno-Potęgowo-Głuszynko. Wszystkie zmiany zostały oznakowane, jednak osoby regularnie korzystające z tej trasy powinny uwzględnić możliwość wydłużenia czasu przejazdu. Zmiany dotyczą również ruchu pieszego. Przenosimy się do Słupska, bo tutaj rozpoczął się remont na ulicy Gdyńskiej. Prace prowadzone będą na razie na odcinku od ronda generała Mieczysława Mozdyniewicza, czyli skrzyżowania bohaterów Westerplatte i Kozietulskiego do skrzyżowania z ulicą Sułkowskiego. Objazd wyznaczony zostanie ulicami Nad Śluzami, Arciszewskiego i Racławicką. Zmienioną trasą przez Hubalczyków bohaterów Westerplatte, Wiejską i Kniaziewicza jeżdżą autobusy linii nr 8 i 21. I na koniec jeszcze zostajemy w Słupsku, bo w związku z naprawą nawierzchni od najbliższego poniedziałku całkowicie dla ruchu kołowego zamknięta zostanie ulica Szarych Szeregów na odcinku od skrzyżowania z Armii Krajowej do Powstańców Warszawskich. Objazd wyznaczony zostanie ulicą Partyzantów. Uwaga, bo kierowcy będą mogli korzystać też z alternatywnej trasy prowadzącej przez Most Kowalski, Grodzką, Rondo Staromiejskie i Most Kaszubki. Utrudnienia w tej części Słupska potrwają do końca lipca. Zarząd Infrastruktury Miejskiej apeluje do zmotoryzowanych o zachowanie ostrożności, stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu i uwzględnienie zmian podczas planowania podróży.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
5: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
2: Jak na 19 dzień czerwca, to w końcu można powiedzieć, że w regionie mamy letnio-wakacyjną pogodę. Ciepło, nawet gorąco, w Gdyni 25 stopni, w Wejherowie 26 stopni, w Słupsku 25 stopni, a w Luzinie nawet 27 stopni pokazują dzisiaj termometry. Do tego zachmurzenie małe nie powinno padać, ale jak tu pokazuje mapa pogody, gdzieniegdzie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Jutro podobnie, w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże i nawet 30 stopni pokażą termometry w Słupsku, w Luzinie, w Gniewinie i 28 stopni nad morzem.
3: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
4: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
5: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
6: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.

0: Tu Radio Norda FM i do 18 program Norda na fali. Zostańcie z nami, zapowiada się dzisiaj bardzo fajny wieczór, czyli można powiedzieć, że dopiero się rozkręcamy. Za nami David Guetta, a wcześniej Chris Cross, Amsterdam i całe playlisty jak zwykle na stronie norda.fm w zakładce Co było grane. Ja wiem, że dzisiaj jest gorąco, ale nie zaszkodzi trochę poogłówkować, czyli uruchomić wyobraźnię, połączyć fakty i trochę się rozerwać. Przed nami kolejna zagadka dnia. W programie Norda na fali trzeba skojarzyć trzy słowa: upał, komfort i wentylacja. Co je łączy? Jakie hasło mam dziś w głowie? Od razu zdradzam wskazówkę numer 1. Hasło dzisiaj składa się z dwóch wyrazów i powiem tylko, że przy takich temperaturach, jak mamy dzisiaj albo jutro, wielu z nas bardzo chętnie spędziłoby tam przynajmniej kilka godzin. A mamy dzisiaj konkretną nagrodę, bo do wygrania bilet do kina Filharmonii Wejherowskiej odpowiedzi wpisujemy pod postem konkursowym na Facebooku Radia Norda FM. Przypomnę, że wygrywa pierwsza i precyzyjna odpowiedź, a finał przed godziną 18. No to co, do dzieła! Upał, komfort i wentylacja. Hasło składa się z dwóch wyrazów. Kombinujcie, a za chwilę u nas magazyn kulturalny.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
6: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
5: Zadzwoń 726 004 004.
7: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
8: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
9: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej.

0: Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
1: Reklama. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
4: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
3: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
4: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
5: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Reklama.
6: Okno na kulturę.
7: Informacje kulturalne na antenie Radio Norda FM. Przy mikrofonie wita Was Agata Andryskowska. Teatr i kino pod gołym niebem. Wejherowo zaprasza na kulturalne lato. Przed mieszkańcami Wejherowa i turystami kolejne kulturalne atrakcje. Już niedługo zarówno wydarzenia teatralne, jak i dobrze znane już seanse kina pod gwiazdami. Już 28 czerwca w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbędzie się spektakl, który ma szansę zaskoczyć publiczność swoją formą. To przedstawienie, w którym widz nie jest jedynie obserwatorem wydarzeń, ale staje się jego częścią. Twórcy stawiają przed publicznością pytania o moralność, odpowiedzialność i sprawiedliwość. W centrum opowieści znajduje się wybór, który nie będzie oczywisty, a napięcie ma towarzyszyć widzom od początku do końca. Za reżyserię i koncepcję spektaklu odpowiada Piotr Jankowski. Na scenie wystąpią Sandra Bożewicz, Marta Jankowska, Piotr Jankowski, Julia Ostraszewska, Jan Popis i Konrad Stein. Przedstawienie rozpocznie się o godzinie 19 i potrwa około 1,5 godziny. Wstęp jest bezpłatny, jednak obowiązują darmowe wyjściówki dostępne w kasie muzeum. Kilka dni później rozpocznie się kolejna edycja Kina pod gwiazdami, które przyciąga miłośników filmów oglądanych pod otwartym niebem. W tym roku przygotowano 8 bezpłatnych projekcji, które będą odbywać się w piątki. Na inaugurację 3 lipca o godzinie 20 na placu Jakuba Wejhera wyświetlony zostanie film Jesteś Bogiem w reżyserii Leszka Dawida. To opowieść o magiku, Rahimie i Fokusie, trzech przyjaciołach, którzy stworzyli legendarną paktofonikę i na trwale zapisali się w historii polskiego hip-hopu. Lato dopiero przed nami, a już zapowiada się intensywnie. Teraz pozostaje trzymać kciuki za dobrą pogodę, a my słyszymy się na następnych informacjach kulturalnych już w poniedziałek o 8:45. Do usłyszenia.

Tu Radio Norda i niewinna piosenka, oczywiście duet z Colim i Blanka. A u nas cały czas piątkowa zagadka dnia na Facebooku Radio Norda FM. Jestem razem z wami, czytam komentarze i przypomnę, że hasło dzisiaj składa się z dwóch wyrazów i dorzucam kolejną podpowiedź, kolejną wskazówkę. Zapiszcie, zanotujcie, nagrajcie. To

0: kino. Na pewno dzięki tej wskazówce będzie łatwiej. A przypomnę, że dzisiaj za pierwszą poprawną i precyzyjną odpowiedź być może ktoś otrzyma właśnie bilet do kina Filharmonii Wejherowskiej. Bilet będzie do odebrania u nas w redakcji w Wejherowie, zapraszam. No i ktoś, kto rozpracuje hasło, będzie mógł ukryć się właśnie w kinie, w klimatyzowanej sali. Cicho, bo właśnie zdradziłem hasło. No to kto pierwszy, ten lepszy, kombinujcie. Kolejna wskazówka po godzinie 17, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Marcin Krzemiński. Wraz z upałami do Polski przybyły burze. Na zachodzie kraju obowiązują już ostrzeżenia pierwszego stopnia. Jutro także trzeba będzie uważać, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
1: Dziś i jutro spokojna wschodnia połowa kraju. Tutaj nie spodziewamy się żadnych niebezpiecznych zjawisk. Tu pogoda będzie się utrzymywała dobra. Natomiast dziś spodziewamy się burz na zachodzie Polski. Gwałtowniejszych burz i liczniejszych spodziewamy się jutro. Też w zachodniej części kraju.
0: W niedzielę burze prognozowane są już w całym kraju. Groźny incydent na lotnisku aeroklubu w Lesznie. Podczas przygotowań do pokazów lotniczych jednej z maszyn nie wysunęło się podwozie. Pilot zmuszony był lądować awaryjnie na trawiastym pasie startowym. Nie odniósł poważnych obrażeń, mówi Marcin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego, ani do powstania w efekcie pożaru. Pilot samolotu opuścił maszynę i znalazł się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.
0: Samolot to amerykańska dwusilnikowa wojskowa maszyna rozpoznawcza zbudowana w 1970 roku. Prokuratorzy z Lublina wciąż nie przesłuchali mężczyzny zatrzymanego w związku z zabójstwem rosyjskiego satyryka posługującego się pseudonimem Simon Skrepecki. To artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji, stąd hipoteza, że za zabójstwem mogły stać obce służby. Prawdopodobny sprawca został zatrzymany wczoraj w hostelu pod Warszawą. Dziś przewieziono go do Lublina, bo śledztwo prowadzi lubelski wydział zamiejscowy prokuratury krajowej. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Pierwotnie były informacje, że przesłuchanie zacznie się około godziny 16, ale z moich ustaleń wynika, że będzie to zdecydowanie później. Prokurator wciąż analizuje wszystkie zgromadzone dowody. Przypomnę, że przez pierwsze 3 dni śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura okręgowa w Lublinie, a wczoraj przejęła je właśnie prokuratura krajowa. Policja twierdziła, że ma bardzo mocne dane i że jest pewna, że zatrzymany mężczyzna to ten, który strzelał. Dziś rano w jednym z wywiadów prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie odpowiedział wprost na zadane pytanie, czy będzie wniosek o areszt. Jeśli mężczyzna usłyszy zarzuty, a przypomnę, że chodzi o osobę posługującą się gruzińskim paszportem, wtedy oczywiście wniosek o aresztowanie wydaje się przesądzony. Pytanie tylko, czy rzeczywiście takie zarzuty dzisiaj usłyszy.
0: Weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze, to spadek o 6 groszy. Olej napędowy stanieje o 8 do 6 zł i 12 groszy. W Paryżu odnaleziono zeszyt z nieznanymi dotąd kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zawiera on 7 utworów na harfę i flet oraz ćwiczenia z kompozycji. Odkrycie zostało potwierdzone przez specjalistów. Wykonanie 7 utworów z rękopisu, które trwają łącznie około 20 minut, będzie można wysłuchać w poniedziałek o 15 na antenie francuskiego radia publicznego Radio France.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Dzielnicowi z posterunku policji w Luzinie spotkali się z uczniami szkoły podstawowej. To z okazji podsumowania akcji rowerowy Maj. Wydarzenie to było okazją do wręczenia nagród najbardziej aktywnym uczestnikom przedsięwzięcia, którzy przez cały okres trwania akcji chętnie wybierali rower lub hulajnogę jako środek transportu i aktywnego spędzania czasu. Podczas spotkania policjanci przeprowadzili również krótką pogadankę profilaktyczną dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze przypomnieli dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z rowerów, hulajnóg oraz innych jednośladów. Szczególną uwagę zwrócili na konieczność przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zachowanie ostrożności podczas przejeżdżania przez jezdnię oraz odpowiednie wyposażenie roweru. Mundurowi podkreślili także, jak ważne jest noszenie kasku ochronnego podczas jazdy. Choć przepisy nie nakładają takiego obowiązku na wszystkich rowerzystów, to dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia, jest to już obowiązkowe, a ponadto kask znacząco zwiększa bezpieczeństwo i może uchronić przed poważnymi urazami głowy w przypadku upadku lub zdarzenia drogowego. Policjanci zachęcali również do stosowania elementów odblaskowych, które poprawiają widoczność i zwiększają bezpieczeństwo na drodze. Służby samorządowe

0: Rządy i instytucje z powiatu lęborskiego gotowe na nadchodzący szerokimi krokami sezon letni. Podczas posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omówiono działania mające zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i turystom. W łebie bezpieczeństwa strzec będzie dodatkowych 20 policjantów, wzmocnione patrole drogowe oraz całodobowy zespół ratownictwa medycznego. Od 1 lipca na plażach dyżurować będzie 30 ratowników WOPR. Ratownicy wodni pojawią się także nad Jeziorem Lubowickim, gdzie od 27 czerwca będą pełnić codzienne dyżury. Służby przygotowują się również na wzmożony ruch związany z wakacjami, uruchomieniem trasy S6 oraz trwającymi inwestycjami drogowymi i kolejowymi. Wszystkie działania mają zapewnić spokojny i bezpieczny wypoczynek w powiecie lęborskim. Uwaga kierowcy, rozpoczął się remont na ulicy Gdyńskiej. Prace prowadzone będą na razie na odcinku od ronda generała Mieczysława Mozdy Niewicza, czyli skrzyżowania Bohaterów Westerplatte i Kozietulskiego do skrzyżowania z ulicą Sułkowskiego w Słupsku. Objazd wyznaczony zostanie ulicami nad śluzami Arciszewskiego i Racławicką. Zmienioną trasą przez Kubalczyków, Bohaterów Westerplatte, Wiejską i Kniaziewicza jeżdżą autobusy linii nr 8 i 21. Z kolei od 22 czerwca rozpocznie się remont nawierzchni na ulicy Szarych Szeregów. Więcej powiemy o tym w kolejnych wiadomościach Radia Nord FM. Wielkimi krokami zbliża się jedna z najważniejszych drogowych inwestycji w Gdyni. Ruszyły konsultacje w sprawie Drogi Czerwonej. Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie otworzyło konsultacje publiczne projektu programu rządowego, który ma zagwarantować stabilne finansowanie dla blisko 9-kilometrowej Drogi Czerwonej w Gdyni. Jak mówi wiceprezydent miasta Rafał Geremek, Droga Czerwona to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla Gdyni, portu Gdynia i całego regionu. Od wielu lat zabiegamy o jej realizację, ponieważ pozwoli ona wyprowadzić ruch ciężarowy z ulic miasta i zapewni bezpośrednie połączenie portu z siecią dróg krajowych. Budowa Drogi Czerwonej jest również nierozerwalnie związana z planowaną przebudową estakady Kwiatkowskiego, która stanowi główną trasę dojazdową do portu. Inwestycja została podzielona na 3 odcinki o łącznej długości około 9 km. Trasa powstanie jako droga klasy GP, czyli główna ruchu przyspieszonego, i będzie spełniała wymagania Europejskiej Sieci Transportowej TEN-T. W projekcie przewidziano również rozwiązania dla pieszych i rowerzystów, w tym kładki oraz tunele. Konsultacje publiczne projektu programu rządowego prowadzi Ministerstwo Infrastruktury. Uwagi i opinie można składać do 6 lipca. Szczegóły dotyczące konsultacji oraz treść projektu programu można znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury i GDDKiA.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Do wieczora jeszcze dużo czasu pozostało, możemy się cieszyć długim, prawie letnim dniem, bo lato dopiero za rogiem, ale już dziś temperatura jest właśnie letnia, nie wiosenna. 24 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, 26 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, 27 w Luzinie. Na barometrach 1020 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, choć może być porywisty, ale to w czasie burzy, bo tak dziś może nam pogrzmieć.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
3: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
5: Norda FM.

0: Tu Radio Nordo FM i piosenka, która nam towarzyszy od wielu, wielu miesięcy na naszej antenie Peggy Gou. I dobra informacja dla fanów Peggy Gou jest taka, że właśnie urodzona w Korei Południowej i mieszkająca w Berlinie DJ-ka przyjedzie do Gdyni i zagra na tegorocznym Open Air Festiwalu. Dajcie znać, kto się tam wybiera. A tu Robert Jastrzębski, do 18 program Nordo na fali. Za chwilę sprawdzimy Wasze komentarze w sprawie zagadki dnia. Przypomnę, że mamy dzisiaj trzy słowa kluczowe, to upał, komfort i wentylacja. Hasło składa się z dwóch wyrazów. Kino i konferencja. Więcej wskazówek już dzisiaj nie będzie, ale za to przypomnę, że za pierwszą poprawną i precyzyjną odpowiedź dzisiaj do wygrania bilet do kina Filharmonii Wejherowskiej. I uwaga, bo dzisiaj po godzinie 18 piątkowe Norda Party, które poprowadzi dla Was Jakub Szumilas. Zostańcie z nami, będzie bardzo fajnie.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.com.

0: klinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie. Sebastian Cichy.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Marszewo. Na Kaszubach na jeden dzień stanie się jeszcze bardziej kaszubskie.
6: Tu można nawet rzec, bardziej się małości.
5: W niedzielę 21 czerwca od 10 gmina Szemut zaprasza do kaszubskiego zakątka w leśnym ogrodzie botanicznym w Marszewie.
6: Buty na siekawie WU z Leśna, z regionalnym Masmaćkama i z Głoruncy Maplincama.
5: A o 12 zagrają, zaśpiewają i zatańczą koleczkowianie.
6: Kto do tego wszaściego piękny las, łegród i niedzielny spacer.
5: To co?
6: Widzimy się w Marszewie.
5: Zapraszają wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
6: Gminy Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
7: Reklama. Świat. Świat według Romka.
8: Witaj też bardzo serdeczną, moją dobry dzień, a wa wita, że lato z Gdynią fejreje 100 lat nadanie mieścich prawów? Co to jest dla miasta stówka? Śmieją się w Wejrowie, a przede wszystkim w starożytnym Płycku. No i o, jak na miasto nie jest to wiele, ale jak je leźno sfejrować, to fejrować trzeba. Ale tyś kwalty leźnostce je czas na wspomnienci. Temu przelechtował jem dla nas takie gazetowe ciekawinka z dawnych lat, a dokładno z 1930 roku. Ciekawinka na wyciągnione jest z dziennika bydgoskiego, a tyke są gdyńskich kasiebów. Ti średni, to je kasiebi, zmieni ile sobaru. Dewny, spokójny kasieba, co żyli z młeża i dla młeża, styl so spekulanta. Ja ci lewe chłyje, kwyliś może zarobić na jacimś interesy. Zil kasiebów, jacim gdynia so z przykrzela, śladali na nordowi zypyt. Zys wiksios, z Lwowiala, a z Warszawiala. Nie jeden kasieba jedzise stuprocentowym miastowym, a do te skończonym biznes muda. Do wespu uebywatelów kasiebi są nieufny, bo im ich wici, tym gwersi interes, kwe wikrze je tej konkurencją.

0: A ju kwestnio ertu ledzy przejachunek kasieba instynktowno nie ledę. Kwe przeiżdże ktos z cilenesce z lotówka ma wtasi na dzeń dwa. I je to gwez banowi urzędnik, redaktor, człowiek w czepku rodzony. Tede kasieba gniece am reci. A bue co? Przejachel ta ci, we dzywie, we bzire, detka z ciske, a bidny mu kasiebie zarobić nie de. Bluzca lidzin leży w pieskły, zimbe we ścirze do slujnyśka, łepele nodzi zaklaczony, a na ciesty plaży smiecy. Jo, tak to wejle gdyńszych kasiebów w gazetach przed wojną opisowele, a mięso zdywe, że z dnia je istno łeblato nad naszym kaszepścim łeża. A wracające do Gdynie, to 100 lat, 100 lat, a tak płe prawdze 200 lat, 200 lat, mdzeme miele leźnost zaspiewac już za miesiąc. To je jedyny styl lepińca, łebczas, 27 światowiło zjazdu kasiebów. Je tym da. A wa? A jak mes o płetku me, to wert je znać chłec peraka szepścich słówków. No tej donył ci. Fejreje, świętuje. Leźność, okazja. Wspłyminci, wspomnienia. Przerechtowel, przygotowałem. Ciekawinka, ciekawostka. Tikeso, dotyczy. Slidni, ostatni. Zyl, część. Nordowi zypyt, północny zachód. Wici, więcej. Gwysnił irtu, pewnego rodzaju. Nie ledy, nie lubi, nie toleruje. Banowi urzędnik, urzędnik kolejowy. Człowiek w czypku rozony. W polskiej kulturze człowiek mający szczęście w życiu. W kaszubskiej zaś kulturze człowiek przeklęty. Je istno? Tak samo. A jak ju jesme nauczony, to wszedźciu belniu wama i sobie życia. Czym to za zdrów? Waj Rumk.
1: Świat? Świat według Romka. Słuchajcie radia Norda FM.
2: Ja się staram

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Idealne na piątek, w sam raz. Męskie granie 2026. Są tacy, co słuchają tego w kółko, można podpiąć do playlisty wakacyjnej, na domową imprezę, do ogrodu, na grilla, do biegania nawet. A propos biegania, za chwilę o bieganiu będzie w wiadomościach sportowych. Natomiast szybko zaglądam to, co dzieje się pod naszym postem konkursowym. Komentarze lecą jeden za drugim, no i muszę przyznać, że jesteście już prawie w domu. Alicja stawia na pomieszczenie klimatyzowane, pomieszczenie z klimatyzacją. Stanisław, który uruchomił już wiatraki, klimatyzację i wszystko, co daje chłód. Pani Magdalena Borg stawia na klimatyzację w pomieszczeniu i biuro z klimatyzacją. Jest z nami pani Magdalena Wasylkę, która poszła prosto w klimatyzację. I od razu nam się trochę chłodniej zrobiło, prawda? Kierunek jest bardzo dobry. Przypominam, upał, komfort i wentylacja. Hasło składa się z dwóch wyrazów: kino i konferencja. No to u nas za chwilę wiadomości sportowe, później zajrzymy do kina, a prawidłowa odpowiedź pojawi się tuż przed godziną 18. W finale Zagadki Dnia zapraszam.
2: Norda na fali. Norda na fali.

0: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpi...

kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi

0: Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Wejherowo przez 7 dni będzie gospodarzem młodzieżowych mistrzostw Polski w boksie. Do grodu Wejhera z całego kraju przejdzie około 350 pięściarzy i pięściarek. Legia Warszawa, Skorpion, Szczecin, Pomorzanie, Toruń i oczywiście WKB Gryf Wejherowo. To tylko niektóre kluby, które wystawią swoich pięściarzy do walki o medale. Organizatorzy, czyli Wejherowski Klub, spodziewa się 250 zawodników i 100 zawodniczek.
1: Jeżeli chodzi o nasz klub, to organizowaliśmy 2 razy Mistrzostwa Polski juniorek w Bolszewie. W zeszłym roku organizowaliśmy 1 raz w Wejherowie. W tym roku organizujemy młodzieżowe Mistrzostwa Polski, więc idzie nam to całkowicie sprawnie, bardzo dobrze. Władze Polskiego Związku Bokserskiego również to dostrzegają i dają nam możliwość organizacji coraz to ważniejszych imprez.
0: Mówił w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM założyciel WKB Gryfa Wojciech Wasiakowski. Wejherowscy kibice powinni przede wszystkim podczas mistrzostw skupić uwagę na Julii Wasiakowskiej, Gorze Grot oraz Tymonie Galant. To oni będą na młodzieżowych mistrzostwach Polski reprezentować WKB Gryf. Mistrzostwa odbywać się będą w hali sportowej przy szkole podstawowej nr 6 przy ulicy Śmiechowskiej. Rozpoczną się 22 czerwca i potrwają do 28 czerwca. Z programem zawodów możecie zapoznać się w artykule na stronie nadmorski24.pl. Zmieniamy dyscyplinę. Miłośnicy biegania mają czas tylko do 30 czerwca, by zapisać się online do Kaszubskiego Festiwalu Biegowego i zagwarantować sobie pamiątkowy medal na mecie. Impreza odbędzie się 19 lipca na trasach prowadzących przez gminy Władysławowo i Puck. Organizatorzy podkreślają, że medal otrzymają wyłącznie uczestnicy, którzy do końca czerwca zarejestrują się przez internet, opłacą wpisowe i ukończą wybrany dystans. Po zamknięciu zapisów elektronicznych zgłoszenia będą przyjmowane jeszcze 18 lipca w biurze zawodów, jednak osoby zapisujące się w ten sposób nie otrzymają medalu. W programie wydarzenia znalazło się 5 dystansów. Najdłuższym będzie 7 Kaszubski Maraton o wschodzie słońca. Biegacze będą mogli wystartować także w 3 kaszubskim półmaratonie po wschodzie słońca oraz w biegach na 15, 10 i 5 km. Trasy poprowadzą przez tereny gminy Władysławowo i Puck, oferując uczestnikom nadmorskie krajobrazy i charakterystyczny dla regionu klimat. Organizatorzy liczą, że wydarzenie przyciągnie zarówno lokalnych zawodników, jak i biegaczy z całej Polski. Przypomnijmy, że Kaszubski Festiwal Biegowy odbędzie się 19 lipca, a najważniejszą datą dla zainteresowanych startem pozostaje 30 czerwca, ostatni dzień zapisów online z gwarancją otrzymania medalu.
2: Do wieczora jeszcze dużo czasu pozostało. Możemy się cieszyć długim, prawie letnim dniem, bo lato dopiero za rogiem, ale już dziś temperatura jest właśnie letnia, nie wiosenna. 24 stopnie w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 25 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Słupsku, Lamborku, Kobylnicy, 26 w Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, 27 w Luzinie. Na barometrach 1020 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, choć może być porywisty, ale to w czasie burzy, bo tak dziś może nam pogrzeć.

0: Piątek, 19 dzień czerwca, słuchamy Radio Nordo FM. Znam takich, co przed upałem ukrywają się w klimatyzowanej kinowej sali i wcale się nie dziwię, bo może być przyjemnie, a przy okazji można obejrzeć coś fajnego, prawda? Kino Fregata dzisiaj proponuje Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. To można obejrzeć dzisiaj o godzinie 19.45. Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Dzisiaj Dzień Objawienia o godzinie 19.30. To na sali głównej, a na sali Casino Toy Story 5. A na sali Apollo o godzinie 19.15 Robin Hood. Przenosimy się do Gdyni i dzisiaj fani filmu Toy Story mogą zaszaleć, bo właśnie premierowo dzisiaj Toy Story 5 o godzinie 18.30 w Gdyni. Oprócz tego wśród premier mamy dzisiaj Backrooms bez wyjścia o 19 i 21.30, Ojczyzna o 18.45 i o 20.50, Robin Hood Koniec Legendy o godzinie 20. Oprócz tego w Gdyni Dzień Objawienia w IMAX-ie o 18.15, 19.45 i ponownie w IMAX-ie o 21.20, Straszny Film o 20.30, Obsesja o 20.40 i Mandalorian i Grogu o 20.15.
1: Norda na fali. Zapraszam!

0: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
4: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
5: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze i muzyce.
6: Remont, kurz, hałas i tygodnie pracy? Nie tym razem. SPC Terralux od PP International to dekoracyjne płyty ścienne, które montujesz szybko i bez chaosu. Bez fug, bez kucia, bez kompromisów. Wodoodporne, trwałe, zachwycające wyglądem naturalnego kamienia. Łazienka, kuchnia, salon, a nawet hotel czy biuro. Wszędzie robią efekt wow. SPC Terralux. Zmieniaj wnętrze szybciej niż myślisz. Zadzwoń 511 767 001 www.pepeinternational.pl. Styl, który zostaje na lata.
0: Reklama.

0: Ta piosenka tuż przed 18 też pojawiła się dzisiaj na naszej playliście. Chcecie sprawdzić, co graliśmy? Bardzo proszę. Norda.fm, zakładka Co było grane. Wyjątkowo jakoś ten piątkowy czas nam ładnie dzisiaj leci. Ale to nie wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Was w regionalnej stacji Radio Norda FM. Natomiast zgodnie z planem mamy finał w naszej zabawie skojarzeniowej. Dzisiaj był upał, komfort i wentylacja. Hasło, które składa się z dwóch wyrazów: kino i konferencja. Niektórzy byli bardzo blisko i pisali pomieszczenie klimatyzowane albo klimatyzowane pomieszczenie. Ale nie o to chodziło. Wystarczyło napisać dzisiaj klimatyzowana sala. Tak jak to zrobiła pani Marta Labuda. Dobrze, dobrze. Jedne brawa, drugie brawa, podwójne brawa, bo to piątkowe brawa. No i tylko Marta wygrywa dzisiaj bilet do kina do Filharmonii Wejherowskiej, czyli nagroda, która idealnie pasuje do hasła film, wygodny fotel i miejmy nadzieję, że przyjemny chłodek. Było gorąco w komentarzach, ale zwycięstwo przyszło z klimatyzacją. My tutaj w studiu oczywiście też odpaliliśmy klimatyzację, bo za chwilę Kuba Szumilas będzie dzisiaj z Wami cały wieczór. Jemu też jest trochę gorąco. Po 18:00 Norda Party, Robert Jastrzębski. Słyszymy się w poniedziałek o tej samej porze. Miłego weekendu, cześć!
1: Norda na fali!

0: Słuchajcie, radia. Radia Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy!
0: Reklama.
2: W sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy urzędnicy nie będą oskarżeni. Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm pod naciskiem USA. Jeszcze w tym roku Polska ma odzyskać kolejne dobra kultury zagrabione w czasie wojny.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po raz drugi umorzono śledztwo w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Chodzi o odpowiedzialność instytucji publicznych za tragedię. Prokuratorzy z Gdańska, którzy prowadzili to postępowanie, nie znaleźli dowodów na to, by pracownicy socjalni, kuratorzy czy lekarze nie dopełnili swoich obowiązków, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak.
1: W tym postępowaniu karnym ważne jest, czy umyślnie popełnili przestępstwo niedopełnienia obowiązków bądź narażenia tych małoletnich na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Nie można zarzucać komuś, że nieumyślnie spowodował takie przestępstwo.
0: Brak wystarczających dowodów do postawienia zarzutów karnych nie oznacza jednak, że instytucje publiczne stanęły na wysokości zadania.
1: Ewentualna odpowiedzialność dyscyplinarna w ocenie prokuratora wchodziłaby w grę, natomiast to już jest decyzja odpowiednich rzeczników dyscyplinarnych i prokurator w tym zakresie się nie wypowiada. Dowodów na popełnienie przestępstwa ściganego według przepisów kodeksu karnego po prostu w tej sprawie nie ma.
0: Postanowienie o umorzeniu postępowania nie jest prawomocne, może zostać zaskarżone. Za znęcanie się i zabójstwo Kamilka skazani zostali jego matka i ojczym odpowiednio na 16 i 25 lat więzienia. Polska intensywnie zabiega o stałą obecność amerykańskich wojsk na terenie naszego kraju. Z dowódcą 5. Korpusu Armii USA Charlesem Costanzą rozmawiał dziś na ten temat szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. W ostatnich dniach premier i Ministerstwo Obrony informowali, że Pentagon jest przychylny budowie w Polsce stałej bazy. Dziś zdecydowana większość amerykańskiej obecności w Polsce jest rotacyjna. Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, przekazały źródła w rządzie USA. Strona izraelska zaznaczyła, że jej żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah będzie stanowić zagrożenie. Według agencji AFP porozumienie wynegocjowali amerykańscy i katarscy mediatorzy. Jeszcze w tym roku Polska odzyska kolejne dobra kultury, które zostały zagrabione w czasie II wojny światowej. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska nie chce ujawnić, jakie zabytki zostaną zwrócone. Twierdzi jednak, że proces ich restytucji już jest na ukończeniu.
2: Restytucja bardzo lubi ciszę. To są czasami po prostu bardzo trudne negocjacje i dlatego po prostu nie powiemy, co to będzie. Natomiast te wnioski restytucyjne zostały przez nas złożone w grudniu i w tym roku oczekujemy na te zwroty.
0: Do Polski wróciły właśnie pierścień króla Zygmunta Starego i najstarszy zapis hymnu Gaudem Mater Polonia. Na ekrany kin wchodzi właśnie film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Został znakomicie przyjęty na festiwalu filmowym w Cannes. Dostał nagrodę za reżyserię. Przed nami upalny weekend. Polskie miasta przygotowują się na schładzanie mieszkańców. W Krakowie po raz pierwszy w tym roku stanęły kurtyny wodne. Pojawią się na rynku głównym, na małym rynku, rynku podgórskim i na Alei Róż. W Katowicach miasto pamięta też o zwierzętach. Przed urzędami miejskimi staną miski z wodą.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i chwila nieuwagi mogły zakończyć się tragedią. Do zdarzenia doszło w Bolszewie. W czwartek w godzinach popołudniowych policjanci wejherowskiej drogówki pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło na skrzyżowaniu ulic Słonecznej, Szkolnej i Południowej w Bolszewie. W zdarzeniu uczestniczyły trzy pojazdy: samochód marki Seat, motocykl marki Junak oraz samochód marki BMW. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy ruchu drogowego wynika, że kierujący Seatem jadąc ulicą Słoneczną w kierunku ulicy Szkolnej nie zastosował się do oznakowania poziomego. Przejeżdżając przez skrzyżowanie na wprost w kierunku ulicy Południowej prawdopodobnie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście poruszającemu się ulicą Szkolną w kierunku ulicy Przemysłowej. W następstwie doszło do bocznego zderzenia pojazdów. Siła uderzenia spowodowała przemieszczenie motocykla, który następnie uderzył w czekające na ulicy Południowej BMW. Kierujący motocyklem został przetransportowany do szpitala. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. W hali sportowej w Lemorku nie brakowało emocji, rywalizacji i sportowego ducha. Za nami trzeci powiatowy integracyjny turniej bokki o Puchar Starosty Lemborskiego. W tej dyscyplinie paraolimpijskiej zmierzyło się 5 drużyn reprezentujących placówki i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Najlepsze okazały się zespoły specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz środowiskowego domu samopomocy Lwiątko. W kategorii kobiet triumfowały zawodniczki SOS-W, wyprzedzając Stowarzyszenie Otwarte Drzwi i Lwiątko. Wśród mężczyzn zwyciężyła drużyna Lwiątka przed SOS-W i Otwartymi Drzwiami. Turniej rozegrano systemem każdy z każdym, co zapewniło 20 emocjonujących spotkań. Dodatkową atrakcją był pokazowy pojedynek pomiędzy wicestarostą lęborskim Adrianem Wentą, a dyrektorem Lwiątka Jarosławem Klasą.

0: Bokia to gra precyzji, koncentracji i cierpliwości, która doskonale integruje osoby w różnym wieku i o różnym poziomie sprawności. W Słupskim Parku Kultury i Wypoczynku powstała przystani rybacka. W ramach słupskiego budżetu obywatelskiego powstała nowa strefa zabaw dla dzieci. W ramach zadania rozebrane zostały stare nawierzchnie, wykonano nowe alejki. Od strony ulicy Rybackiej zamontowano nowe urządzenia zabawowe, wśród których jest okręt piracki zacumowany na dużej piaskownicy. Projekt obejmował także montaż ławek, stojaków rowerowych, wykonanie oświetlenia i, co ważne, powstała też bezpieczna nawierzchnia dla najmłodszych. Całość zainstalowanych urządzeń wykonano w tej samej stylizacji, głównie z ekologicznych elementów z bali drewnianych. Inwestycja kosztowała 1,5 miliona złotych i została zrealizowana w ramach słupskiego budżetu obywatelskiego. Centrum Operacji Morskich Dowództwo Komponentu Morskiego ma nowego dowódcę. Został nim wiceadmirał Piotr Niedź. Centrum Operacji Morskich Dowództwo Komponentu Wojskowego to jednostka szczebla taktycznego. Dowodzi wydzielonymi siłami marynarki wojennej na morzu, w powietrzu i na lądzie w czasie wykonywania przez nie zadań, a także wydzielonymi siłami dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych w ramach zintegrowanego systemu rozpoznania sił zbrojnych oraz biorącymi udział w akcjach ratowniczych w Polskiej Strefie Odpowiedzialności SAR. Uroczystość oficjalnego przekazania obowiązków w tym stanowisku odbyła się w czwartek 18 czerwca na pokładzie okrętu ORP Błyskawica. Wiceadmirał Piotr Niedź jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Annapolis. 15 sierpnia 2019 roku został mianowany na stopień kontradmirała. Z kolei 11 listopada 2025 roku otrzymał awans na stopień wiceadmirała. Z jego sylwetką bliżej zapoznać możecie się ze strony gdynia.pl.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
0: Zobaczmy, jak pogodowo sobota będzie się nam prezentowała. Wschód słońca jutro będziemy mieli o godzinie 4:09, a później upał, naprawdę ciężki upał jutro się nam szykuje, bo uwaga, w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce 28, tyle samo w Gdyni, Pucku, Kosakowie 29, 30, a nawet 31 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach cały czas raczej umiarkowane wartości, może także pogrzmieć w regionie jutro.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Norda Party. Norda Party.
1: Minęła godzina 18. Jakub Szumilas przy mikrofonie. A to jest Norda Party. Czyli najlepsza radiowa impreza na Kaszubach. No dzisiaj zastępuję Gracjana i będę z wami do godziny 23. No i Gigi D'Agostino, L'Amour, zaczynamy.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
3: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, DeWalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, sprzedaż wózków.pl, AW Tools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Psst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
4: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
5: Marszewo. Na Kaszubach na jeden dzień stanie się jeszcze bardziej kaszubskie.
6: Tu można nawet rzec, bardziej się małości.
5: W niedzielę 21 czerwca od 10 gmina Szemut zaprasza do kaszubskiego zakątka w leśnym ogrodzie botanicznym w Marszewie.
6: Buty na się KGW z Leśna, z regionalnym Masmaćka ma i z Gorący ma Plinca ma.
5: A o 12 zagrają, zaśpiewają i zatańczą koleczkowianie.
6: Kto do tego wszaściego piękny las, łegród i niedzielny spacer.
5: To co?
6: Widzimy się w Marszewie.
5: Zapraszają wójt gminy Szemut Ryszard Kalkowski.
7: Gmina Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
0: Reklama.

0: Pitbull, We Are One i tak trochę mundialowo.
1: Norda Party.

Nie wiem, czy wiecie, dzisiaj jest ostatni weekend roku szkolnego, także jest się z czego cieszyć, z czego bawić. No i ten rok szkolny. Kto jeszcze z was gdzieś tam się uczy? Pożegnajmy.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.
4: Fala ciekawostek.
5: Julia Wieniawa nie zwalnia tempa, nawet podczas zagranicznego urlopu. Prosto z wyjazdu na Mykonos udała się w kolejną podróż, ale nie zapomniała o obowiązkach zawodowych. Gwiazda zaprezentowała się w skąpym różowym komplecie bieliźnianym, wywołując swoimi najnowszymi zdjęciami ogromne poruszenie wśród fanów. Julia Wieniawa doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak przyciągnąć uwagę odbiorców. 27-letnia artystka funkcjonuje w polskim showbiznesie od blisko 15 lat, a obecnie mocno angażuje się w projekty muzyczne. Równolegle piosenkarka nawiązuje współpracę reklamową z popularnymi firmami. Aktywność w mediach społecznościowych przynosi jej gigantyczne zasięgi, ponieważ profil gwiazdy śledzi aktualnie ponad 2 miliona użytkowników, co naturalnie przekłada się na imponujące zyski. Gwiazda od dłuższego czasu jest ambasadorką znanej marki bieliźnianej i regularnie dzieli się w sieci efektami profesjonalnych sesji zdjęciowych oraz ujęciami zza kulis. Tym razem aktorka zamieściła na swoim profilu nowe wideo oraz pakiet fotografii. Wieniawa zapozowała przed obiektywem ubrana wyłącznie w jaskrawo-różowy komplet bielizny, odważnie eksponując swoją sylwetkę. Kokieteryjne spojrzenia rzucane w stronę obiektywu przez piosenkarkę natychmiast wywołały lawinę reakcji. Obserwatorzy młodej celebrytki nie kryli zachwytu nad najnowszą publikacją. Sekcja komentarzy pod udostępnionym materiałem z miejsca wypełnia się mnóstwem pozytywnych opinii. Idealna sylwetka 27-latki to efekt systematycznej pracy nad własnym ciałem. Utrzymanie takiej formy wymaga ogromnej dyscypliny i ciągłego wysiłku. Nawet podczas zagranicznych urlopów piosenkarka nie rezygnuje z zaplanowanych jednostek treningowych.

0: dbając o swoją kondycję na każdym kroku.
1: A teraz Atlantis is calling, Mother Talking i powolutku, za chwilę troszkę zwolnimy, pożegnamy najmłodszych słuchaczy i po 19 jedziemy już z grubej rury.

0: Reklama.
1: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
2: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
1: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
2: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
1: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
2: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
1: Zadzwoń 726 004 004.
3: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie!
4: Zatańcz, daj się ponieść naturze i muzyce. Od 3 do 5 lipca Etno Baltica w Swołowie. 3 dni koncertów, warsztatów, rękodzieła i spotkań w wyjątkowej scenerii Krainy w Kratę. Warszawskie Kombo Taneczne, Nicponie, Tęgie Chłopy, Adam Struk i wielu innych. Program i bilety na etnobaltica.com. Etno Baltica, daj się ponieść naturze.

0: Czas na dobrą nockę z Nordą.
1: Dorota Skwark, prawdziwy mężczyzna. Pani Kowalska wracała ze sklepu z siatkami pełnymi zakupów. Kiedy przechodziła w pobliżu placu zabaw, zobaczył ją mały Bartek. Chłopiec przerwał zabawę, podbiegł do sąsiadki i zaproponował jej pomoc. Ale siatki są ciężkie, uprzedziła pani Kowalska.
2: Nic nie szkodzi, w końcu jestem mężczyzną, odparł malec i wziął w dłonie pakunki.
1: Bartkowi trudno wchodziło się po schodach z takim ciężarem, ale przecież sąsiadce wcale nie było lżej, a mieszkała, tak jak i on, aż na czwartym piętrze. Kiedy obojgu udało się dotrzeć pod drzwi mieszkania pani Kowalskiej, na klatkę schodową wyjrzała mama chłopca. Ma pani prawdziwego dżentelmena w domu, pochwaliła Bartka pani Kowalska. I do tego jeszcze bardzo silnego, dodała. Mama przytuliła chłopca, ciesząc się, że pomógł sąsiadce wnieść zakupy. Mój mały atleta, powiedziała. To teraz ja poproszę cię o wyrzucenie śmieci, dodała z uśmiechem. A chłopcu nie pozostało nic innego, jak spełnić prośbę mamy. Przecież prawdziwy mężczyzna nigdy kobiecie nie odmawia.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Pomorskie targi narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na pomorskie targi narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny Zygmunt Heiser. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami takie marki jak Makita, Dewalt, Borbi, Stalco, Weber Grille, Grafit, Topex, Tanktools, Ruby, Plastrol, Starmix, Wartko, Blue Dolphin, Limit, Atlas Copco, Works, Airpress, Ferrati, Sprzedaż Wózków.pl, AWTools, Wolfcraft oraz wiele innych. Bormax Wejherowo, ulica Dębowa 30. Zapraszamy! Pst! Więcej szczegółów znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.
5: Do zobaczenia w Bormaxie. Zygmunt Heiser.
0: Reklama.
6: Synoptycy zapowiadają ekstremalnie gorące lato w Polsce. Policja złapała mężczyznę, który pobił Amerykanina w tramwaju. Czarodzieje, krasnale, wróżki i kilku mistrzów joda spacerują już po ulicach Poznania. Zaczął się pyrkon. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lato w Polsce ma być ekstremalnie gorące, do tego dojdą intensywne opady i burze. Synoptycy i klimatolodzy ostrzegają przed anomaliami. Ma to związek z rekordowo wysoką temperaturą wód Pacyfiku, czyli tak zwanym zjawiskiem El Niño, mówi klimatolog Bogdan Chojnicki.
7: Taka temperatura nie występowała nigdy od czasów pomiarów, przynajmniej od 1981 roku, kiedy satelity umieszczono nad Pacyfikiem i mierzona jest permanentnie temperatura powierzchni Pacyfiku. Obserwacje przebiły nam sufit. Nigdy czegoś takiego nie obserwowaliśmy.
6: Do niedawna sądzono, że El Niño nie ma wpływu na pogodę w Polsce, ale wszystko wskazuje na to, że powódź sprzed niemal 30 lat miała

0: ma związek z anomaliami generowanymi właśnie przez El Niño, mówi zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mirosław Miętus.
1: W przypadku występowania tych ekstremalnych El Niño pojawiają się w Polsce zjawiska również ekstremalne o gwałtownym przebiegu, między innymi powódź 97 roku. Parę lat temu była w czasie silnej fazy La Niña powódź w Holandii i w Niemczech.
0: Synoptycy przewidują, że rekordowe El Niño krótkoterminowo podwyższy temperaturę globu. Gorąco jest już we Francji. Wczoraj było ponad 40 stopni. Odwołano przejazdy niektórych pociągów. W szkołach skrócono lekcje. Maturzyści nie mogli się skupić na egzaminach.
2: Takie upały naprawdę utrudniają sytuację. Jednak fakt, iż egzaminy odbywają się rano, jest pewnym ułatwieniem, bo musimy być bardzo skupieni i skoncentrowani.
3: Upał utrudnia przede wszystkim koncentrację, ponieważ musimy poświęcać więcej energii na naukę. Jest też druga strona medalu. Pogoda jest piękna, ale nie możemy wyjść na zewnątrz, bo musimy się uczyć. Przeważnie uczę się rano, ponieważ wtedy jest mniej gorąco. Sprawdzam prognozę pogody, aby dostosować ubiór oraz ocenić, ile butelek wody i jedzenia powinnam ze sobą zabrać na egzamin.
0: W związku z upałami francuskie Ministerstwo Edukacji nie wyklucza przełożenia ustnych matur na późniejszy termin. Stołeczna policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o pobicie obywatela USA w jednym z warszawskich tramwajów. Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia. Napastnikiem okazał się 31-letni mieszkaniec warszawskiej Woli, dobrze znany stróżom prawa. Był już karany za posiadanie narkotyków oraz kradzieże i napady. Sztuczna inteligencja pomoże wcześniej wykrywać demencję, tak twierdzą polscy naukowcy z Uniwersytetu UNCS w Lublinie. Opracowali metodę, która pozwala wcześniej wykrywać demencję na podstawie analizy mowy za pomocą AI. Właśnie mowa może najwcześniej zmieniać się pod wpływem choroby. Na ulicach Poznania pojawili się rycerze, postacie z bajek, gier, RPG i czarodzieje. Zaczął się festiwal fantastyki Pyrkon, jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie. Obejmuje ponad 60 koncertów, spotkania, prelekcje, potrwa do niedzieli. Motywem przewodnim tej edycji jest kosmos.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Specjalna komisja sprawdzała miejsce, na którym doszło do śmiertelnego w skutkach wypadku w Dobrzebinie. Nie żyje 70-latek. Do zdarzenia doszło w niedzielę 7 czerwca. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy wejherowskiej drogówki, którzy ustalili wstępny przebieg kolizji. Z ich ustaleń wynika, że 70-letni mieszkaniec gminy Szemud poruszał się hulajnogą elektryczną chodnikiem w kierunku ulicy Bojańskiej. W pewnym momencie na wysokości jednej z posesji niespodziewanie zjechał na jezdnię i uderzył w prawidłowo jadącego Volkswagena. Za kierownicą samochodu siedziała mieszkanka gdańska. Kobieta była trzeźwa i nie odniosła obrażeń, natomiast 70-latek w wyniku zdarzenia doznał licznych obrażeń ciała, w tym urazu głowy. Został przetransportowany do szpitala. Badanie alkomatem wykazało, że 70-latek znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Niestety mężczyzna zmarł. W związku z tym według procedur miejsce wypadku badała specjalna komisja powypadkowa. W czynnościach 18 czerwca uczestniczyli m.in. naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, kierownik prewencji Komisariatu Policji w Szemudzie, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele zarządcy drogi oraz oficer prasowy wejherowskiej policji. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabu Aneta Potrykus, komisja została zwołana po otrzymaniu informacji o śmierci 70-letniego mężczyzny, który brał udział w zdarzeniu drogowym jako kierujący hulajnogą elektryczną. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna poruszał się chodnikiem i prawdopodobnie nagle zjechał na jezdni i uderzył w samochód. Zmiany oświatowe w gminie Cewice. Komisja konkursowa wyłoniła kandydatkę na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego w Siemirowicach. To ważna informacja nie tylko dla uczniów i nauczycieli, ale także dla rodziców oraz mieszkańców miejscowości. Konkurs odbył się 17 czerwca w Gminnym Centrum Kultury w Cewicach. Podczas posiedzenia komisja oceniła złożoną ofertę. Kandydatka przedstawiła również swoją wizję funkcjonowania szkoły i przedszkola, a także plany związane z dalszym rozwojem placówki. W wyniku postępowania konkursowego komisja wskazała Ewelinę Zdziebko jako kandydatkę na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego. Po zakończeniu obrad gratulacje złożyli jej członkowie komisji oraz wójt gminy Cewice Jerzy Bańka, życząc wielu sukcesów, satysfakcji z pracy oraz pomyślnej realizacji planów związanych z dalszym rozwojem szkoły i przedszkola. Przed kandydatką jeszcze formalności związane z objęciem stanowiska. Jeśli proces zakończy się pomyślnie, to właśnie ona będzie odpowiadać za kierunek rozwoju placówki, do której uczęszczają dzieci z Siemirowic i okolicznych miejscowości. Kolejne utwory. utrudnienia drogowe w Słupsku. W związku z naprawą nawierzchni od najbliższego poniedziałku całkowicie dla ruchu kołowego zamknięta zostanie ulica Szarych Szeregów na odcinku

0: od skrzyżowania z Armii Krajowej do Powstańców Warszawskich. Objazd wyznaczony zostanie ulicą Partyzantów. Kierowcy będą mogli korzystać też z alternatywnej trasy prowadzącej przez Most Kowalski, Grodzką, Rondo Staromiejskie i Most Kaszubski. Utrudnienia w tej części Słupska potrwają do końca lipca. Zarząd Infrastruktury Miejskiej apeluje do zmotoryzowanych o zachowanie ostrożności, stosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu i uwzględnienie zmian podczas planowania podróży. Stołówka w Puckiej Podstawówce przejdzie modernizację, co dzięki pozyskanym środkom. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 80 tysięcy złotych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu Moduł Trzeci. Całkowita wartość zadania wynosi 100 tysięcy złotych, w tym wkład własny w gminy to 20 tysięcy. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie stołówki oraz zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej imienia Mariusza Zaruskiego w Pucku, a zakupione wyposażenie trafi do obu budynków. W ramach zadania zakupione zostaną nowoczesne urządzenia gastronomiczne, wyposażenie ze stali nierdzewnej, meble kuchenne oraz sprzęt niezbędny do przygotowywania i wydawania posiłków. Wśród nich znajdą się m.in. nowe stoły oraz ławki dla uczniów, regały do magazynów oraz nowe lodówki. Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: No a weekend zapowiada nam się iście gorąco. Zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a po południu mogą występować przelotne opady deszczu, a też po 15 po 16 burze na obszarze całego naszego regionu. I tutaj największa fala tych burz przyjdzie koło 19-20, także weźcie ze sobą parasole, jeżeli wybieracie się na jakiś dalszy spacer. Temperatury jutro będą wahać się od 28 do 31 stopni Celsjusza, no ale w czasie burz porywy wiatru mogą sięgać nawet 75 km/h.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
4: Norda

Minęła godzina 19. Jakub Szumilas przy mikrofonie, a to jest Norda Party, czyli najlepsza radiowa impreza na Kaszubach. Pamiętajcie, że możecie też przysyłać pozdrowienia, dedykacje. Wszystko to będzie na antenie. Będę czytał te pozdrowienia. Mogą być też po kaszubsku. Choć ja po kaszubsku słabo mówię słowo. Czytać umiem i też takie pozdrowienia przekażę. I z tego co widzę, pierwsze już do nas dotarły. Tymczasem DJ Tiesto i Titanic.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
3: Przedszkole Urwis. Tu dzieci rosną w spokoju i radości. Zielony ogród w centrum Wejherowa. Ciekawe zajęcia, nauka przez zabawę, pyszne jedzenie i bezpieczna, domowa atmosfera. Przyjmujemy dzieci już od drugiego roku życia. Także dzieci w spektrum autyzmu. Bezczesnego. Dzieci z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz dzieci w zerówce. Tylko 300 zł miesięcznie. Na miejscu doświadczona kadra, psycholog, pedagog, logopeda, integracja sensoryczna. Zadzwoń 665 514 504. I zostań Urwisem.
0: Reklama.

Geo da Silva i Katie Fit Nico Makosa. Słuchajcie, Heniek do nas napisał. Witam prowadząc odzygle. Pozdrawiam wszystkich Slechińców. No i Gracjana. Oczywiście przekażę to Gracjanowi. Bez względu gdzie je, a pozdrówci są z Majorci, bo tu je baro ciepło. No i Heniek, specjalnie dla ciebie, Majorka, trochę tego ciepła do nas przynosimy.

0: Norda Party. Norda Party.
1: To był Loft i Majorka, specjalnie dla Heńka. No ale wiecie, taki piękny weekend, no to na pewno dużo gości do nas przyjedzie. To teraz dla wszystkich gości, którzy przybyli tutaj do nas nad morze. Hej, hej, góralu.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Pomorskie Targi Narzędziowe w Wejherowie. Tak, już 19 i 20 czerwca przyjdź do Bormaxu na Pomorskie Targi Narzędziowe. Czeka na Was ponad 30 wystawców. Testy narzędzi, promocje, konkurs, w którym główną nagrodą jest grill gazowy marki Weber oraz gość specjalny.

specjalny Zygmunt Heizer. Przyjdź, spotkaj się, porozmawiaj i zrób pamiątkowe zdjęcie. Przygotowaliśmy również bezpłatne atrakcje dla najmłodszych. Zabierz dzieci na dmuchańce oraz watę cukrową. Patronem wydarzenia jest Neotools, a oprócz nich będą z nami

0: na naszym profilu na Facebooku.
1: Do zobaczenia w Bormaksie. Zygmunt Heiser.
2: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się.
3: Reklama.

0: The Riddle i Gigi D'Agostino. A spływają do nas kolejne pozdrowionka. I tutaj uwaga, najserdeczniejsze życzenia dla córci Oliwii z okazji urodzin.
1: Norda Party. Norda
0: Party. Dużo zdrówka, pomyślności i spełnienia najskrytszych marzeń życzy mamita i Wiki. No i ja do tych życzeń też się dołączam. Oliwio, wszystkiego dobrego. No i to piosenka z dedykacją od twojej mamy.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
4: Już 28 czerwca PGZ, Stocznia Wojenna oraz Marynarka Wojenna zapraszają na Dzień Stoczniowca i Dzień Marynarki Wojennej przy Marinie Gdynia. Startujemy o 10.30 świątecznym marszem z ulicy Armii Krajowej 46. Czekają na Was zwiedzanie okrętów, pokazy muzyczne, grill oraz miasteczko stoczniowo-marynarskie z atrakcjami dla całych rodzin. Zapraszamy serdecznie.
0: Reklama.

Krzysiek do nas napisał: pozdrawiam wszystkich słuchających Radia Norda FM. Krzysiu, my ciebie też pozdrawiamy. I żebyś nie zapomniał, gdzie jesteśmy, chilluj sobie w ten weekend.

0: To oczywiście Nina. Krzysiu tutaj dopowiada, że pozdrawia ulicę Złotą, także musicie się tam dobrze bawić. Krzysiu, to pokręćcie się troszeczkę i specjalnie dla was.
1: Norda Party!
0: You spin me right round.

0: Reklama.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Szukasz wyjątkowego smaku pstrąga? Zapraszamy do baru Chata Rybaka w Bolszewie przy ulicy Zamostnej 3 między aptekami. U nas króluje jeden gatunek ryby – pstrąg. Świeży, wędzony oraz w postaci wyjątkowych przetworów przygotowanych według tradycyjnych receptur. Naturalny smak i wysoka jakość prosto z naszej hodowli. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Jest ruch w sprawie budowy tak zwanego tunelu średnicowego pod Łodzią. Ukraina nie chce się wycofać z nadania żołnierzom imienia UPA. Jeden gospodarz Meksyk już awansował, wieczorem dołączyć może drugi USA. Piłkarski mundial się rozkręca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest ruch w sprawie budowy tak zwanego tunelu średnicowego pod Łodzią, a chodzi o dwie decyzje wydane przez wojewodę łódzkiego. Budowa tunelu stoi w miejscu od niemal 2 lat, kiedy na jego trasie zawaliła się część kamienicy. Od tego czasu ponad 200 mieszkańców ze względów bezpieczeństwa musi mieszkać w hotelach. O decyzji wojewody łódzkiego Bartosz Kądziołka.
4: Pierwsza dotyczy zmiany tak zwanej decyzji lokalizacyjnej, mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
5: Z tego tytułu Polskie Linie Kolejowe wypłacą właścicielom odszkodowania według wartości odtworzeniowej nieruchomości bez stopnia zużycia.
4: Mowa o mieszkaniach w budynkach grożących zawaleniem. W ten sposób mieszkańcy z hoteli będą mogli kupić inne mieszkania, a stojąca pod ziemią tarcza będzie mogła ruszyć bez obaw o zniszczenia prywatnych nieruchomości. A druga decyzja
5: nakłada na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania Polskim Liniom Kolejowym.
4: Tu mowa o tarczy drążącej, która od niemal 2 lat stoi pod ziemią. Maszyna należy do poprzedniego wykonawcy tunelu, z którym koleje zerwały umowę w lutym. Z tarczy korzystać ma nowy wykonawca, ale tego trzeba dopiero znaleźć. Tunel ma być gotowy w 2031, czyli 10 lat po terminie.
3: Ukraina nie robi kroku w tył w sprawie nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Premier Donald Tusk rozmawiał o tym z Wołodymyrem Zełenskim. Jak relacjonuje Zełenski, zapewnił go, że nazwa batalionu nie miała na celu

0: uderzenia w Polskę.
1: Rolą i zadaniem Ukrainy jest, żeby sojuszników, szczególnie tak aktywnych i tak niezbędnych jak Polska, żeby szanować.
0: Po decyzji Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że odbierze mu order Orła Białego. Idą upały, pytamy, czy w taką pogodę można trenować na powietrzu. Można, mówią eksperci, ale pod pewnymi warunkami. Najważniejszy to pić dużo wody.
2: Można trening spokojnie, w miarę możliwości oczywiście, wykonać w godzinach porannych czy w godzinach wieczornych. Kiedy już jest troszkę chłodniej, może zmniejszyć delikatnie jego intensywność. Pamiętać, że nie należy podejmować wysiłków w te upały, gdy nie mieliśmy z tym wysiłkiem tak naprawdę do tej pory do czynienia.
0: Radzi dr Paweł Banaś ze Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu. Na piłkarskim mundialu grają niezależnie od pogody. Awans do fazy pucharowej mogą sobie dziś zapewnić Amerykanie. W pierwszym meczu rozbili Paragwaj 4-1 i liczą na kolejne zwycięstwo. Ale na drodze stoi teraz Australia, która też spisuje się dobrze. Wygrała niespodziewanie z Turcją. Musimy na nich uważać, mówi obrońca USA Anthony Robinson.
3: Australijczycy w tym pierwszym meczu czuli się bardzo pewnie w defensywie i dawali z siebie absolutnie wszystko. A do tego są oczywiście ogromnym zagrożeniem przy kontratakach. Dlatego ostatnie treningi skupiały się wokół tego, jak zneutralizować ich atuty, a także na jakie pozycje musimy wychodzić, żeby rozmontować ich linię obrony. I co oczywiste, spróbować strzelić gole.
0: Mecz USA-Australia o 21:00. Turcja i Paragwaj też jeszcze myślą o awansie, zagrają przeciwko sobie. Kto chce to zobaczyć, pobudka jutro o 5:00 rano.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Młodzi mieszkańcy Redy pokazali, że wiedzą, jak debatować. Młodzieżowa Rada Miejska w Redzie zorganizowała warsztaty debat. Wydarzenie w formule Cafe Table odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie. Warsztaty stały się przestrzenią do rozmów, wymiany poglądów i wspólnego poszukiwania nowych pomysłów przez młodych ludzi. Celem było to, aby dać młodym przestrzeń, aby porozmawiać o różnych tematach, spojrzeć na nie z wielu perspektyw oraz podzielić się własnymi doświadczeniami i opiniami. Jak zapewnia Urząd Miasta Reda, cieszymy się, że uczniowie klas 8 tak aktywnie włączyli się w spotkanie. Takie spotkania pomagają rozwijać umiejętność dialogu, współpracy i budowania świadomej społeczności młodych mieszkańców Redy. Jak wyglądały warsztaty? O tym możecie przekonać się z galerii fotografii opublikowanej na facebookowym profilu Urzędu Miasta Reda. Ważna informacja dla kierowców i mieszkańców gminy Potęgowo. Od wieczora nastąpią istotne zmiany w organizacji ruchu związane z modernizacją linii kolejowej numer 202. Jak informuje wykonawca inwestycji, o godzinie 22:00 zamknięty zostanie wiadukt w ciągu ulicy Głuszyńskiej w Potęgowie. Utrudnienia mają związek z prowadzoną przebudową infrastruktury kolejowej i będą obowiązywać do odwołania. Dla kierowców przygotowano objazd nowo wybudowaną drogą na trasie Darżyno-Potęgowo-Głuszynko. Wszystkie zmiany zostały oznakowane, jednak osoby regularnie korzystające z tej trasy powinny uwzględnić możliwość wydłużenia czasu przejazdu. Zmiany dotyczą również ruchu pieszego. Piesi oraz rowerzyści będą mogli korzystać z nowo wybudowanego przejścia podziemnego pod torami w Potęgowie, które zapewni bezpieczne przejście mieszkańcom. Nie będzie funkcjonowało jednak przejście pod wiaduktem w ciągu ulicy Głuszyńskiej. Do czasu zakończenia prac mieszkańcy muszą przygotować się na czasowe utrudnienia i zmiany w codziennych trasach. Drogowcy apelują o zachowanie ostrożności oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie drogowe. Czworo dzieci i jedna osoba dorosła z objawami podtrucia dymem trafiły do szpitala po tym, jak w nocy doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym przy ulicy Konarskiego w Słupsku. O szczegółach mówi kapitan Piotr Basarab, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.
5: Krótko przed godziną 3:00 otrzymaliśmy zgłoszenie o pożarze budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ulicy Konarskiego w Słupsku. Na miejsce zadysponowano 5 zastępów PSP i zastęp Wojskowej Straży Pożarnej Batalionu Ochrony Bazy Redzikowo. Pożar rozwijał się w obrębie piwnicy, a zadymienie odcięło drogę ewakuacji z budynku części mieszkańców. Strażacy ewakuowali za pomocą drabiny mechanicznej 7 osób z balkonu i dachu budynku.
4: Strażakom szybko udało się zlokalizować źródło ognia i ugasić pożar. Na razie nie są znane przyczyny powstania pożaru, wyjaśniają to eksperci z zakresu pożarnictwa. Do tragicznego wypadku doszło na terenie powiatu puckiego. Nie żyje 70-latka. Do zdarzenia doszło w środę 17 czerwca około godziny 21:00 w chałupach na drodze wojewódzkiej numer 216. Jak przekazuje aspirant Agnieszka Selewska z puckiej policji, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 70-letnia mieszkanka Żywca przekraczała jezdnię poza wyznaczonym przejściem dla pieszych. W trakcie przechodzenia przez jezdnię doszło do potrącenia kobiety przez samochód marki Subaru, którym kierował 20-letni mieszkaniec Władysławowa. Pomimo podjętej pomocy życia kobiety nie udało się uratować. Teraz funkcjonariusze wyjaśniają szczegóły.

0: szczegółowe okoliczności oraz przebieg tego tragicznego zdarzenia.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
3: Ależ ten jutrzejszy dzień się zapowiada. Będzie 25 stopni w Helu, 28 stopni w pozostałej części pasa nadmorskiego, w Gdyni 29 i dalej na zachód naszego regionu, aż po Słupsk będzie rosło do 30, nawet 31 stopni. W godzinach popołudniowych jednak mogą wystąpić burze, także miejcie ze sobą parasolki, no bo dzień będzie gorący, tak jak dzisiejsza impreza.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MPS Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo, solidny partner na budowie.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

20.08 na naszych zegarach. Jakub Szumilas przy mikrofonie. I Party Offenbach i Lack of Afro. Tak się bawimy podczas najlepszej radiowej imprezy na Kaszubach. Czekam na wasze pozdrowienka i dedykacje.

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14. Przed Wami dzień pełen dobrej energii, muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
0: Reklama.

0: French Affair comes y consta. A słuchajcie, dzisiaj jest taki nietypowy dzień, bo dzień leniwych spacerów. Chodzi o to, żeby troszeczkę zwolnić. Od pędu życia, od spieszenia się, wszędzie odrobienia wyników, wszędzie tylko pójść przed siebie, niczym się nie przejmować. A jak pójść, to trzeba ubrać dobre buty.
1: Słodki uśmiech.

A jak już macie dobre buty i dobrą partnerkę obok siebie, to warto wyjść na zewnątrz, jak nie na imprezę, z radiem Norda FM, to na spacer w świetle księżyca. Zapowiada się dosyć bezchmurne niebo dzisiaj, więc może warto.

Jak Robert mnie zapowiadał, to wspominał, że jest bardzo gorąco. I tak, jest bardzo ciepło, no i ja już powoli czuję ten wakacyjny klimat i w takim wakacyjnym klimacie spędzimy resztę tej godziny. A za 10 minut serwis informacyjny.

0: Decyzja prezydenta, odebranie Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Nawałnice w Wielkopolsce powalone drzewo przygniotło nastolatka. Odnaleziono zeszyt z nieznanymi kompozycjami Mozarta. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Wołodymyr Zełenski został odznaczony 3 lata temu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Karol Nawrocki uzasadnia swoją decyzję tym, że Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię Bohaterów UPA, organizacji ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na około 100 tysiącach Polaków na Wołyniu. Prezydent Nawrocki podkreślił, że jego decyzja nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu i nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Dodał, że nic się nie zmieniło w kwestii wsparcia Ukrainy w walce z Rosją. Ponad 200 interwencji spowodowanych burzami, gwałtownymi opadami deszczu i silnym wiatrem odnotowali w piątkowy wieczór strażacy w Wielkopolsce. W Lesznie nastolatek został przygnieciony przez powalone drzewo. Większość zgłoszeń dotyczy wiatrołomów czy zalanych ulic i budynków. W Nowym Tomyślu woda najprawdopodobniej zaczęła zalewać pomieszczenia tamtejszego szpitala. Woda zalała też ulice wokół szpitala w Międzychodzie. Zaczyna się bardzo gorący weekend. Służby meteo wydały już alerty 1. i 2. stopnia dla prawie wszystkich województw. Temperatury sięgną nawet 35 stopni. Czekają nas też tropikalne noce. Cezary Jaszczyk.
1: Najgoręcej będzie na zachodzie. Mówimy o Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. I to głównie tam będą występować wspomniane tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni. Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Być może zaobserwujemy na termometrach miejscami nawet 21-22 stopni, temperaturę minimalną.
1: W dzień wiele osób będzie szukać wytchnienia nad wodą, ale róbmy to z głową. Od początku roku do początku czerwca w Polsce utonęło już 65 osób.
0: Nawet do poniedziałkowego poranka może potrwać naprawa linii kolejowej z Poznania do Berlina. Doszło do usterki sieci trakcyjnej, przez którą wstrzymano ruch pociągów między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami, a regionalni przewoźnicy, Koleje Wielkopolskie i Polregio, wprowadzili zastępczą komunikację autobusową. W Paryżu odnaleziono zeszyt z nieznanymi dotąd kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zawiera on 7 utworów na harfę i flet oraz ćwiczenia z kompozycji. Odkrycie zostało potwierdzone przez specjalistów. Wykonanie 7 utworów z rękopisu, które trwają łącznie około 20 minut, zostanie wyemitowane w poniedziałek o 15 na antenie francuskiego radia publicznego Radio France. Brazylia będzie chciała dziś zmazać plamę po bezbarwnym występie na otwarcie mundialu. Zremisowała wtedy z mocnym Marokiem, ale na tle rywala wyglądała blado. To był dopiero pierwszy mecz, uspokaja trener Carlo Ancelotti przed spotkaniem z Haiti.
3: Dobry start jest ważny, ale to nie najważniejsza rzecz. Myślę, że zespół musi być bardziej odporny psychicznie niż idealny. Nie można opuszczać rąk, gdy coś idzie źle.
0: W drugim meczu w tej grupie Maroko zagra ze Szkocją. Jest faworytem, choć to rywale są liderami grupy, bo na otwarcie odnieśli skromne zwycięstwo nad Haiti. Poza tym jeszcze w tej kolejce mecze USA-Australia i Turcja-Paragwaj.
4: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Kończą się główne prace na drodze między Odergowem a Dębkami. Właśnie ma zostać przywrócony ruch na tej trasie. Dobre informacje pojawiły się w związku z przebudową drogi powiatowej między Odergowem a Dębkami, która do tej pory była zamknięta dla ruchu.
5: W tym tygodniu wykonujemy ostatnie prace bitumiczne na odcinku około 2 km. To jest taki środkowy odcinek całej inwestycji. Planowane jest w piątek puszczenie już ruchu po tej nawierzchni. Wszystkie pozostałe prace drogowe oczywiście będą wykonywane gdzieś tam w poboczach, także kierowcy i tak będą musieli uważać. Natomiast to, co jest najważniejsze, to co deklarowaliśmy na samym początku, żeby przed sezonem turystycznym wykonać te najtrudniejsze prace i to się oczywiście udało. Oczywiście mieliśmy założenie takie, żeby zrobić to parę dni wcześniej, niestety pogoda też nam nie dopisała, ale wszystko to, co jest najtrudniejsze, mamy już za sobą, także w piątek ten ruch powinien już zostać udostępniony.
4: Tłumaczy dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pucku Marcin Majek. I to najważniejsza wiadomość, chociaż oczywiście nie oznacza to końca prac na tym odcinku.
5: Nie będzie. Będzie normalnie płynny ruch w jedną i w drugim kierunku, ale oczywiście cały czas trzeba pamiętać, że jest to jeszcze teren budowy. Będą poruszały się też maszyny budowlane, więc wszyscy kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, tak żeby bezpiecznie dojechać. Natomiast to, co jest najważniejsze, już kierowcy i szczególnie mieszkańcy Dębek nie będą musieli korzystać z tego dojazdu, objazdu, który był wykonany, który był dosyć problematyczny, tylko będą już mogli korzystać z nowej wykonanej drogi.
4: Dodaje Majek. Wszystkie prace związane z tą inwestycją trwać będą aż do końca roku. Nie powinno one już jednak

0: zadawać tak dużych utrudnień jak te, które właśnie się kończą. Więcej wsparcia psychologicznego w szkołach i przedszkolach w Lęborku. Dobra wiadomość dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Od roku szkolnego 2026-2027 zwiększona zostanie liczba godzin pracy psychologów w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Lęborg. Decyzja zapadła po interpelacji radnej Rady Miejskiej Małgorzaty Bizewskiej, która zwróciła uwagę na potrzebę wzmocnienia pomocy psychologicznej dla dzieci. W odpowiedzi władze miasta podkreśliły również, że kwestie bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego uczniów są ważnym zagadnieniem. Dlatego magistrat postanowił zwiększyć wymiar pracy psychologów we wszystkich miejskich placówkach oświatowych o dodatkową godzinę. To jednak nie koniec działań. Jak poinformowano w nadchodzącym roku szkolnym, miasto we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Lęborku przeprowadzi diagnozę potrzeb psychologiczno-pedagogicznych uczniów szkół i przedszkoli. Badanie ma pomóc w określeniu skali problemów oraz lepszym dopasowaniu formy wsparcia do potrzeb dzieci. W Redzikowie odbędą się obchody Independence Day, które w tym roku będą miały szczególny charakter. Wydarzenie związane jest z 250. rocznicą podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych oraz 10. rocznicą funkcjonowania amerykańskiej bazy wojskowej w Redzikowie. Organizatorzy przygotowali bogaty program atrakcji. Na uczestników czekać będą występ utalentowanych artystów związanych ze słupskim regionem, a także przestrzeń sprzyjająca integracji mieszkańców, rodzinnemu wypoczynkowi i wspólnemu świętowaniu w atmosferze przyjaźni oraz wzajemnego szacunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Żołnierze stacjonujący w bazie przygotowali liczne gry, zabawy i aktywności, które mają zapewnić dzieciom wiele radości i niezapomnianych wrażeń. Obchody będą także okazją do przypomnienia historii oraz wieloletnich więzi łączących Polskę i Stany Zjednoczone. Uczestnicy będą mogli poznać znaczenie Deklaracji Niepodległości podpisanej 4 lipca 1776 roku. Dokument ten dał początek powstaniu Stanów Zjednoczonych i stał się symbolem walki o wolność, równość oraz prawo narodów do samostanowienia.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie.
3: Ja to się niezmiernie cieszę, że dzisiaj jest w końcu taki typowo letni dzień, cały dzień ciepło, słoneczko. No i ten wieczór też taki przyjemny, że chyba po audycji wybiorę się jeszcze gdzieś nad jezioro się dzisiaj schłodzić, orzeźwić, bo jutro czeka mnie też ciężki dzień. No ale jeżeli chodzi o pogodę, no to jutro będzie jeszcze cieplej, ale będzie trochę więcej chmur, no a w godzinach popołudniowych mogą być deszcze, nawet burze również na obszarze całego naszego regionu mogą występować, także uważajcie na siebie.
1: Sponsorem audycji była hurtownia MP z Lęborka, oferująca artykuły fryzjerskie, opakowania jednorazowe oraz profesjonalne środki czystości.
2: Sponsorem prognozy pogody była firma Largo Budownictwo. Solidny partner na budowie. Norda FM.

To była ostatnia pogoda w dniu dzisiejszym. No i dobra informacja jest taka, że do końca naszej imprezy, naszego spotkania nic już nie będzie nam dzisiaj przeszkadzać, więc tylko przyspieszamy. Jakub Szumilas przy mikrofonie, to jest Norda Party i zaczynamy Hot and Cold i Katy Perry. Dzięki.

No i weekend, taki pierwszy typowo wakacyjny weekend. Czekam na wasze pozdrowienia, czekam na dedykację. Rozkręcamy się, skuter! Nolga Party!

0: Barty.
1: A wy jesteście w ten weekend razem z dzieciakami, czy może dzieciaki do dziadków i ten piękny słoneczny weekend macie dla siebie? A jeżeli dla siebie, no to kult i gdy nie ma dzieci...

Norbi i Robert Rozmus Materazzi. USA wygrywa z Australią 1-0. No to taka informacja sportowa. My powolutku tutaj rozkręcamy bioderka. Za chwileczkę dwie takie pościelówy i przyspieszamy.

0: Genialna Whitney Houston. Czy wy też to słyszeliście? Nadchodzi zabawa. Biku!
1: Pomarańcze zabawa się kręci, wszystko w mej pamięci. Byleby tak było, nigdy nie skończy.
2: Norda Party!

To oczywiście Wet Fingers, choć w oryginale Wanda i Banda. To był jeden z moich pierwszych koncertów, który tak świadomie pamiętam, na którym bawiłem się świetnie i tą energię z dawnych lat dzisiaj wam wysyłam. Rozkręcamy ten piątek w Norda Party.

To Aaron Chupa i Little Sis Nora, natomiast USA prowadzi 2-0, była kontrola VAR i gol potwierdzony, dobiega do końca doliczony czas pierwszej połowy, a my zbliżamy się do 22, a ta impreza idzie nam szybko, ładnie i miło. To taka zapowiedź następnej piosenki.

0: Radia Norda FM.
1: W meczu USA-Australia do przerwy 2-0 dla Stanów Zjednoczonych. Będę wam też relacjonował po przerwie. Podejrzewam, że jest tu część kibiców podobnych do mnie. No a my mamy weekend i już za chwilę naprawdę z grubej

0: Reklama.
1: Są takie miejsca i są takie chwile, których nie chce się przegapić. Już 10 lipca zapraszamy do Osady Słuszewo na jej 5. urodziny. Start o 14:00. Przed Wami dzień pełen dobrej energii. Muzyka na żywo, atrakcje dla całej rodziny, pyszne jedzenie i strefa relaksu. Koncerty rozpoczną się wieczorem, a na scenie wystąpią kolejno Drossel, Kordian, Paweł Motyl. A gdy opadną emocje po koncertach, zaczynamy coś jeszcze lepszego. Gorącą dyskotekę do rana, którą poprowadzi Dominik Gawęcki. Wszystkie ręce klaszczą. Zabierz bliskich, spotkaj się ze znajomymi i spędź ten dzień tak, jak lubisz najbardziej. Osada Słuszewo, 10 lipca. Widzimy się!
0: Reklama.

Bomb i tak zaczęliśmy naszą ostatnią wspólną godzinę. No i jest gorąco, jest ciepło, a więc ogień, jedziemy z tym dalej. Jeżeli macie jeszcze jakieś prośby, to jest ostatni moment, żeby się do mnie zgłosić. Ogień!

Crazy Loop w takiej imprezowej wersji. A teraz przenosimy się na nasze podwórko i boski Heniek, Alos i Nerus, Amore Mio.

Volarej Gypsy King to nie jest jedyny hit, który mam tutaj dla was na końcówkę, bo zaraz kolejny hit i chyba dla ludzi z mojego pokolenia nawet popularniejszy, bo był na wszystkich szkolnych imprezach, a potem na wszystkich osiemnastkach i tak dalej. Posłuchajcie.

I troszkę tak sobie jeszcze zwolnimy przed końcem, żeby miło spędzić ten wieczór. Loka i DNA. No a za chwilę Kizo.

cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

No i Norda Party powoli zbliża się do końca. No ale to Krzysiu z Kolbud jeszcze raz pozdrawiam. Kolbudy koło Gdańska i bawi się tam do niedzieli. Krzysiu, żeby ten weekend minął ci przyjemnie, aczkolwiek nie może aż tak intensywnie jak ten utwór, ale baw się dobrze, no i wracaj bezpiecznie.

0: Norda Party. Norda
1: Party. No to skoro wzięli i zamknęli nasz ulubiony klub, to przyszła pora, aby się z wami pożegnać. Jakub Szumilas, dziękuję bardzo. To była Norda Party i do usłyszenia następnym razem. A na koniec Country Road. Cześć.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Dzielnicowi z posterunku policji w Luzinie spotkali się z uczniami szkoły podstawowej. To z okazji podsumowania akcji Rowerowy Maj. Wydarzenie to było okazją do wręczenia nagród najbardziej aktywnym uczestnikom przedsięwzięcia, którzy przez cały okres trwania akcji chętnie wybierali rower lub hulajnogę jako środek transportu i aktywnego spędzania czasu. Podczas spotkania policjanci przeprowadzili również krótką pogadankę profilaktyczną dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusze przypomnieli dzieciom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z rowerów, hulajnóg oraz innych jednośladów. Szczególną uwagę zwrócili na konieczność przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zachowanie ostrożności podczas przejeżdżania przez jezdnię oraz odpowiednie wyposażenie roweru. Mundurowi podkreślili także, jak ważne jest noszenie kasku ochronnego podczas jazdy. Choć przepisy nie nakładają takiego obowiązku na wszystkich rowerzystów, to dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia, jest to już obowiązkowe, a ponadto kask znacząco zwiększa bezpieczeństwo i może uchronić przed poważnymi urazami głowy w przypadku upadku lub zdarzenia drogowego. Policjanci zachęcali również do stosowania elementów odblaskowych, które poprawiają widoczność i zwiększają bezpieczeństwo na drodze. Wielkimi krokami zbliża się jedna z najważniejszych drogowych inwestycji w Gdyni. Ruszyły konsultacje w sprawie Drogi Czerwonej. Ministerstwo Infrastruktury oficjalnie otworzyło konsultacje publiczne projektu programu rządowego, który ma zagwarantować stabilne finansowanie dla blisko 9-kilometrowej Drogi Czerwonej w Gdyni. Jak mówi wiceprezydent miasta Rafał Geremek, Droga Czerwona to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla Gdyni, portu Gdynia i całego regionu. Od wielu lat zabiegamy o jej realizację, ponieważ pozwoli ona wyprowadzić ruch ciężarowy z ulic miasta i zapewni bezpośrednie połączenie portu z siecią dróg krajowych. Budowa Drogi Czerwonej jest również nierozerwalnie związana z planowaną przebudową estakady Kwiatkowskiego, która stanowi główną trasę

zajazdową do portu. Inwestycja została podzielona na 3 odcinki o łącznej długości około 9 km. Trasa powstanie jako droga klasy GP, czyli główna ruchu przyspieszonego, i będzie spełniała wymaganie Europejskiej Sieci Transportowej TEN-T. W projekcie przewidziano również rozwiązania dla pieszych i rowerzystów, w tym kładki oraz tunele. Konsultacje publiczne projektu programu rządowego prowadzi Ministerstwo Infrastruktury. Uwagi i opinie można składać do 6 lipca. Szczegóły dotyczące konsultacji oraz treść projektu programu można znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury i GDDKiA. Centrum Operacji Morskich Dowództwo Komponentu Morskiego ma nowego dowódcę. Został nim wiceadmirał Piotr Niedź. Centrum Operacji Morskich Dowództwo Komponentu Wojskowego to jednostka szczebla taktycznego. Dowodzi wydzielonymi siłami marynarki wojennej na morzu, w powietrzu i na lądzie w czasie wykonywania przez nie zadań, a także wydzielonymi siłami dowództwa generalnego rodzaju sił zbrojnych w ramach zintegrowanego systemu rozpoznania sił zbrojnych oraz biorącymi udział w akcjach ratowniczych w polskiej strefie odpowiedzialności SAR. Uroczystość oficjalnego przekazania obowiązków w tym stanowisku odbyła się w czwartek 18 czerwca na pokładzie okrętu ORP Błyskawica. Wiceadmirał Piotr Niedź jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Annapolis. 15 sierpnia 2019 roku został mianowany na stopień kontradmirała. Z kolei 11 listopada 2025 roku otrzymał awans na stopień wiceadmirała. Z jego sylwetką bliżej zapoznać możecie się ze strony gdynia.pl. Specjalna komisja sprawdzała miejsce, na którym doszło do śmiertelnego w skutkach wypadku w Dobrzewinie. Nie żyje 70-latek. Do zdarzenia doszło w niedzielę 7 czerwca. Na miejsce skierowano funkcjonariuszy wejherowskiej drogówki, którzy ustalili wstępny przebieg kolizji. Z ich ustaleń wynika, że 70-letni mieszkaniec gminy Szemud poruszał się hulajnogą elektryczną chodnikiem w kierunku ulicy Bojańskiej. W pewnym momencie na wysokości jednej z posesji niespodziewanie zjechał na jezdnię i uderzył w prawidłowo jadącego Volkswagena. Za kierownicą samochodu siedziała mieszkanka Gdańska. Kobieta była trzeźwa i nie odniosła obrażeń, natomiast 70-latek w wyniku zdarzenia doznał licznych obrażeń ciała, w tym urazu głowy. Został przetransportowany do szpitala. Badania alkomatem wykazało, że 70-latek znajdował się w stanie po użyciu alkoholu. Niestety mężczyzna zmarł. W związku z tym według procedur miejsce wypadku badała specjalna komisja powypadkowa. W czynnościach 18 czerwca uczestniczyli m.in. naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, kierownik prewencji Komisariatu Policji w Szemudzie, przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele zarządcy drogi oraz oficer prasowy wejherowskiej policji. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie, aspirant sztabu Aneta Potrykus, komisja została zwołana po otrzymaniu informacji o śmierci 70-letniego mężczyzny, który brał udział w zdarzeniu drogowym jako kierujący hulajnogą elektryczną. Ze wstępu ustaleń wynika, że mężczyzna poruszał się chodnikiem i prawdopodobnie nagle zjechał na jezdni i uderzył w samochód. Stołówka w Puckiej Podstawówce przejdzie modernizację, co dzięki pozyskanym środkom. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 80 tysięcy złotych w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu Moduł Trzeci. Całkowita wartość zadania wynosi 100 tysięcy złotych, w tym wkład własny w gminy to 20 tysięcy. Środki zostaną przeznaczone na doposażenie stołówki oraz zaplecza kuchennego w Szkole Podstawowej imienia Mariusza Zaruskiego w Pucku, a zakupione wyposażenie trafi do obu budynków. W ramach zadania zakupione zostaną nowoczesne urządzenia gastronomiczne, wyposażenie ze stali nierdzewnej, meble kuchenne oraz sprzęt niezbędny do przygotowywania i wydawania posiłków. Wśród nich znajdą się m.in. nowe stoły oraz ławki dla uczniów, regały do magazynów oraz nowe lodówki. Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu otrzymanemu w ramach wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2024-2028. Młodzi mieszkańcy Redy pokazali, że wiedzą, jak debatować. Młodzieżowa Rada Miejska w Redzie zorganizowała warsztaty debat. Wydarzenie w formule Cafe Table odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie. Warsztaty stały się przestrzenią do rozmów, wymiany poglądów i wspólnego poszukiwania nowych pomysłów przez młodych ludzi. Celem było to, aby dać młodym przestrzeń, aby porozmawiać o różnych tematach, spojrzeć na nie z wielu perspektyw oraz podzielić się własnymi doświadczeniami i opiniami. Jak zapewnił Urząd Miasta Reda, cieszymy się, że uczniowie klas ósmych tak aktywnie włączyli się w spotkanie. Takie spotkania pomagają rozwijać umiejętność dialogu, współpracy i budowania świadomej społeczności młodych mieszkańców Redy. Jak wyglądały warsztaty? O tym możecie przekonać się z galerii fotografii opublikowanej na facebookowym profilu Urzędu Miasta Reda.

0: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. Wejherowo przez 7 dni będzie gospodarzem młodzieżowych mistrzostw Polski w boksie. Do grodu Wejhera z całego kraju przejdzie około 350 pięściarzy i pięściarek. Legia Warszawa, Skorpion, Szczecin, Pomorzanie, Toruń, oczywiście WKB Gryf Wejherowo. To tylko niektóre kluby, które wystawią swoich pięściarzy do walki o medale. Organizatorzy, czyli Wejherowski klub, spodziewa się 250 zawodników i 100 zawodniczek.
1: Jeżeli chodzi o nasz klub, to organizowaliśmy 2 razy Mistrzostwa Polski juniorek w Bolszewie. W zeszłym roku organizowaliśmy 1 raz w Wejherowie. W tym roku organizujemy młodzieżowe Mistrzostwa Polski, więc idzie nam to całkowicie sprawnie, bardzo dobrze. Władze Polskiego Związku Bokserskiego również to dostrzegają i dają nam możliwość organizacji coraz to ważniejszych imprez.
0: Mówił w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM założyciel WKB Gryfa Wojciech Wasiakowski. Wejherowscy kibice powinni przede wszystkim podczas mistrzostw skupić uwagę na Julii Wasiakowskiej, Gorze Grot oraz Tymonie Galant. To oni będą na młodzieżowych mistrzostwach Polski reprezentować WKB Gryf. Mistrzostwa odbywać się będą w hali sportowej przy szkole podstawowej nr 6 przy ulicy Śmiechowskiej. Rozpoczną się 22 czerwca i potrwają do 28 czerwca. Z programem zawodów możecie zapoznać się w artykule na stronie nadmorski24.pl. Zmieniamy dyscyplinę. Miłośnicy biegania mają czas tylko do 30 czerwca, by zapisać się online do Kaszubskiego Festiwalu Biegowego i zagwarantować sobie pamiątkowy medal na mecie. Impreza odbędzie się 19 lipca na trasach prowadzących przez gminy Władysława, Bałej, Puck. Organizatorzy podkreślają, że medal otrzymają wyłącznie uczestnicy, którzy do końca czerwca zarejestrują się przez internet, opłacą wpisowe i ukończą wybrany dystans. Po zamknięciu zapisów elektronicznych zgłoszenia będą przyjmowane jeszcze 18 lipca w biurze zawodów, jednak osoby zapisujące się w ten sposób nie otrzymają medalu. W programie wydarzenia znalazło się 5 dystansów. Najdłuższym będzie 7 Kaszubski Maraton o wschodzie słońca. Biegacze będą mogli wystartować także w 3. Kaszubskim Półmaratonie po wschodzie słońca oraz w biegach na 15, 10 i 5 km. Trasy poprowadzą przez tereny gminy Władysławowo i Puck, oferując uczestnikom nadmorskie krajobrazy i charakterystyczny dla regionu klimat. Organizatorzy liczą, że wydarzenie przyciągnie zarówno lokalnych zawodników, jak i biegaczy z całej Polski. Przypomnijmy, że Kaszubski Festiwal Biegowy odbędzie się 19 lipca, a najważniejszą datą dla zainteresowanych startem pozostaje 30 czerwca. Ostatni dzień zapisów online z gwarancją otrzymania medalu. Młodzi żeglarze rywalizowali w redzie za nami 12 powiatowe regaty szkolne w klasie Puck o puchar przewodniczącego Rady Powiatu Puckiego. W zawodach zorganizowanych przez Powiatowy Ośrodek Sportu Młodzieżowego w Pucku we współpracy z Jachtklubem Rewa wystartowało 15 załóg reprezentujących szkoły z terenu powiatu puckiego. Najlepiej spisali się uczniowie zespołu szkolno-przedszkolnego w Dębogórzu, którzy zajęli 2 pierwsze miejsca. Zwycięska załoga wystąpiła w składzie Antoni Bejrowski, Wojciech Powałka i Wojciech Kalmarek. 2. miejsce wywalczyli Aleksandra Nowalińska, Filip Goścowiak i Kajetan Łakowski, również reprezentujący szkołę z Dębogórza. Na najniższym stopniu podium stanęła załoga 1. Liceum Ogólnokształcącego w Pucku w składzie Jakub Sikora, Nikodem Jasiński, Tomasz Stankowski. 4. miejsce zajęła szkoła podstawowa w Pucku, a 5. przypadło zespołowi szkolno-przedszkolnemu w Mostach. Zmieniamy dyscyplinę. W Bolszewie trwa 1. w tym roku turniej Lotto PZT Polish Tour Rangi ITFW35. Ćwierćfinał gry pojedynczej awansowały 2 Polki. Weronika Ewald pokonała Mają Pawelską 6-2 i 7-6 i wciąż nie straciła w turnieju seta. Z kolei Weronika Falkowska po blisko 3 godzinach walki wygrała z Amelią Paszą 6-3, 6-7 i 6-2, broniąc po drodze piłki meczowej. Dzisiaj Ewald zmierzy się z Czeszką Julię Pasikową, a Falkowska o półfinał zagra z Niemką Jolie Lili Sofister. Polskie tenisistki poznają także walce o triumf w deblu. Do półfinału awansowała Daria Kuczer, grająca w parze z Iwaną Sebestową oraz Inka Wawrzkiewicz, której partneruje Czeszka Amy Sucha. Oznacza to, że niewykluczony jest polski finał gry podwójnej. Dla Darii Kuczer start w Bolszewie jest szczególny. Tenisistka wróciła do rywalizacji po niemal rocznej przerwie spowodowanej problemami ze ścięgnem Achillesa. Jak przyznali turniej w Bolszewie, jest jej pierwszym występem od sierpnia ubiegłego roku. Zmieniamy dyscyplinę. Arka Gdynia pozyskała nowego piłkarza. Do Beniaminka pierwszej klasy dołączył Konrad Gruszkowski, który podpisał 2-letni kontrakt z opcją przedłużenia. 25-letni obrońca trafił do Gdyni na zasadzie transferu definitywnego z GKS-u Katowice. Gruszkowski występuje przede wszystkim na prawej stronie defensywy. Swoją piłkarską drogę rozpoczął w Turbaczu Musza Dolna, a następnie reprezentował m.in. Wisłę Kraków, Motor Lublin oraz słowacki klub DAS 1904 Dunajska Streda. Ostatnie 2 sezony spędził w GKS-ie Katowice. W minionych rozgrywkach na boiskach Ekstraklasy wystąpił 20 razy. Teraz będzie walczył o miejsce w składzie Arki Gdynia przed nowym sezonem w pierwszej lidze. W najbliższą sobotę odbędzie się bieg Dwie Wieże na dystansie 15 km w gminie Choczewo. Drogą elektroniczną zapisało się ponad 250 osób. Start i meta biegu zlokalizowane będą w Kopalinie przy świetlicy wiejskiej przy ulicy Topolowej. Trasa biegu prowadzi przez malownicze tereny borów sosnowych pasa nadmorskiego wzdłuż brzegu morskiego. Trasa zaczyna i kończy się w malowniczej nadmorskiej miejscowości Kopalino przy świetlicy wiejskiej. Zawody rozpoczną się o godzinie 10. Wziąć w nich udział mogą osoby, które ukończyły 16 lat. Jeszcze w dniu zawodów będzie możliwość rejestracji. Zmieniamy dyscyplinę. To był niezwykle udany sezon dla siatkarek APS Rumia. Od przyszłego sezonu rumianki będą o punkty walczyć na drugoligowym szczeblu.
2: Czasu na tak

0: stricte radość było bardzo mało, bo za chwilę trzeba było już przystąpić do pierwszych działań związanych z drugą ligą, która startuje już od września.
1: A czy ten awans to już taki cel od początku sezonu, czy to przyszło w trakcie rozgrywek?
0: Tak, awans był naszym celem numer jeden. Dziewczyny w podobnym zestawie, w podobnym składzie od 2 lat funkcjonowały i tak naprawdę już poprzedni sezon pokazał, że byliśmy gotowi, a zabrakło tego przysłowiowego szczęścia. Wtedy przydarzyła nam się porażka najmniejsza z możliwych, tak jak to w siatkówce bywa, 15-13 w tiebreaku w meczu, który decydował o tym. Rozgrywaliśmy wtedy turniej w Białej Podlaskiej. Teraz już nie zostawiliśmy nic przypadkowi i weszliśmy do tej drugiej ligi z przytupem, bez straty seta.
1: Mówił w podcaście Sportowa Fala w Radiu Nord FM prezes i trener APS Rumia Robert Sawicki. Całej rozmowy słuchajcie w najbliższy poniedziałek po godzinie 20 na antenie radia. W sobotę w Słupsku odbędzie się 5. edycja charytatywnego biegu z nadzieją. Zawody zostaną rozegrane na stadionie 650-lecia, a uczestnicy pokonają trasę o długości 5 km. Wydarzenie ma sportowy, ale przede wszystkim charytatywny charakter. Dochód z wpisowego zostanie przeznaczony na remont stajni należącej do Fundacji Nadzieja. Jak podkreśla dyrektorka Fundacji Małgorzata Wolska, w biegu może wystartować każdy niezależnie od poziomu sportowego. Każdy może wziąć udział w tym wydarzeniu, można również przejść tę trasę. Najważniejszy jest cel imprezy. Pieniądze z wpisowego przeznaczymy na remont naszej stajni, mówi Małgorzata Wolska. Zapisy internetowe już się zakończyły. Do udziału będzie można dołączyć także w dniu zawodów. Start zaplanowano na godzinę 11.
2: Słuchajcie radia Norda FM.